Bez liber, rastatolik, slajner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, nie dostępna, proszę ciebie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzia.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Roger. Radio Oscar. No hesitation.

0: i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. A z drugiej strony mikrofonu Marcin Woźniak, Sportu i Ława.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o zbliżającym się sezonie żeglarskim, bo tutaj Wody Polskie i nie tylko już ogłaszają, że przygotowują się na wszystkich akwenach, zwłaszcza na tych wielkich mazurskich, do otwarcia sezonu. A jak to ma się na niewielkich jeziorach mazurskich, trochę mniejszych, czyli w Iławie?
2: Właśnie żeglarze przygotowują się do tego, żeby ich jednostki były gotowe do sezonu. My również jesteśmy już do tego gotowi. Port jest w pełni przygotowany. Już trwają pierwsze prace wodowania, slipowania jachtów, które stoją u nas w porcie, naszych jachtów rezydenckich. I faktycznie ta praca już się rozpoczęła.
1: Duży jest tłok, większy niż rok temu?
2: Przewidujemy większy, z racji tego, że jakaś bezmyślna wojna dziejąca się na drugim końcu świata powoduje, że podobnie jak w pandemii, zainteresowanie pobytem na jeziorku jest bardzo duże i przewidujemy, że ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, ruch turystyczny zwiększy i jesteśmy też na to gotowi.
1: Efekt taki COVID-a, tylko od innej strony. Wtedy też ludzie uciekali do natury, teraz inny powód jest.
2: Dokładnie tak. Wojna też spowodowała, że turyści nie chcą wyjeżdżać za granicę, zostają w kraju. Mamy wiele zapytań o to, co można robić na jezioraku, jak można spędzać czas, czy można czarterować jachty i tak dalej, więc widzimy, że jest dokładnie ta sama sytuacja, która była w czasie słynnego COVID-u. Od 1 maja zaczynamy normalną sezonową letnią pracę w godzinach od 7 do 19. Wtedy już pełną parą pracuje Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej oraz nasi bosmani będą obsługiwać naszych wspaniałych klientów, turystów pełną siłą.
1: Podpytam jeszcze, czy więcej dużych czy małych łódek obecnie szykuje się na wodowanie, czy jeszcze nie wiecie?
2: Jest tendencja taka, że coraz większe łódki na jezioraku się pojawiają, zanika żeglarstwo ku mojemu ubolewaniu.
1: Całe pokoje pływają teraz.
2: Tak, dokładnie, pływają nawet domy, które po prostu stają się... Mój jest ten kawałek wody.
1: Tak
2: się,
1: ale te pokoje też u was wodujecie, czy to nie za bardzo jest port do tego przystosowany?
2: Możemy, oczywiście dźwig jest przygotowany do tego, że do pewnego tonażu jesteśmy w stanie obsłużyć tego typu jednostki. Zdecydowanie więcej jest jednostek motorowych, czyli mówimy tu o motorówkach, houseboatach. Żaglówek jest coraz mniej, chociaż mam nadzieję, że jakby ta tendencja, to lato, ten sezon pokaże, że tendencja do żeglarstwa będzie jednak wzrostowa. Tego bym sobie i wszystkim korzystającym z jeziora życzył.
1: A ile macie miejsc przy swoim pomoście, przy swoim brzegu?
2: Nasze miejsca wszystkie to są miejsca rezydenckie, czyli osoby, które wykupują takie miejsce na sezon. Tych miejsc jest blisko 70, ale to też nie do końca tak, ponieważ jesteśmy miejscem, w którym integrujemy wszystkie służby. Mianowicie stoi u nas straż pożarna, policja i karetka wodna. Co ważne, od 1 czerwca karetka wodna będzie 24-godzinny dyżur pełniła na jeziorku. To jest niezwykle ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nad jeziorakiem odpoczywają. Więc my też integrujemy służby ratownicze, które mają swoją bazę u nas. To jest doskonała współpraca. Nigdy nie powiem złego słowa na współpracę czy z ratownikami, czy ze strażakami, czy z policją. Bo współpraca układa się świetnie i widać taką pełną mobilizację też w ich szeregach, że przygotowują się do sezonu.
1: Na wielkich jeziorach mazurskich będzie uruchomiony system ostrzegania. Na jezioraku takiego systemu nie ma. To port robi często za tą latarnię z racji swojego światła.
2: Tak, też nie zdarzają się tego typu sytuacje zbyt często, ale faktycznie mamy oświetlenie, które informuje o, może nie bezpośrednio o zagrożeniach, ale takie światła na naszym molo funkcjonują i przyznam, że my też w komunikatach, które otrzymujemy albo z Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy od wojewody, czy od WOPR-u, takie komunikaty przekazujemy w naszych mediach społecznościowych i one zawsze gdzieś tam do żeglarzy docierają, więc to nie jest problem, żeby czytać mapy, tu pierwsze mapy pogodowe i też oglądać komunikaty, które się pojawiają w mediach społecznościowych, bo to dzisiaj chyba najlepsze źródło informacji, no oczywiście poza Radiem SK.
1: Powiedziałeś, że startuje Centrum Informacji Turystycznej Żeglarskiej. Rozumiem, że tam można na przykład wszelkie mapy jezioraka długiego naszego znaleźć.
2: Tak, będzie można nabyć mapy jezioraka. Mam zresztą świetne mapy, świetnie przygotowane, które mogą sobie żeglarze kupić. One są laminowane, więc świetnie też zdają egzamin na wodzie. I one są bardzo dokładne, bardzo fajne, ciekawe. Bardzo lubię te mapy przekazywać w ręce żeglarzy, dlatego że one są naprawdę świetnie wykonane. A i żeglarze wtedy mają łatwiejszą możliwość poruszania się po jeziorze. W naszym Centrum Informacji Turystycznej będziemy też oczywiście dostępni dla wszystkich tych, którzy by chcieli dowiedzieć się, co można zobaczyć w okolicy, jak można zwiedzić nasz powiat iławski, jak można odwiedzić gminę Iława. Jesteśmy przygotowani do tego i wiedzą, i materiałami, i służymy zawsze pomocą osobom, które pierwszy lub kolejny raz odwiedzają

0: kiedy podpływa barka i takie boje w naszej okolicy zrzuca.
1: Samo oznakowanie portu, brzegu też się zmienia na sezon? Czy...
0: Nie. Oznakowanie portu jest permanentne, że tak powiem. Znaki są nowe, przygotowane, dbamy o to bardzo. Pomosty są wymyte, więc czekamy tylko na naszych klientów, turystów, osoby, które chcą odwiedzić port Iława i powiat iławski. I myślę sobie, że już dzisiaj śmiało zapraszam gorąco.
1: To zdradźmy może to, co jeszcze nie jest w 100% dograne, ale na pewno sporo będzie się działo w sezonie w porcie. Już coś możemy zdradzić z imprez, jakie planujecie?
0: No, dla nas największym wydarzeniem zawsze jest wydarzenie, które jest na przełomie lipca i sierpnia. To jest szanty w porcie nad Jeziorakiem. Takie wydarzenie, które robimy już cyklicznie od paru lat. W tym roku ono będzie troszkę szybciej, dlatego że chcemy się też dopasować do tych tawern, restauracji, które organizują swoje wydarzenia i żeby nie chodzić sobie w paradę, żeby zawsze każdy mógł skorzystać z różnych miejsc, to my w tym roku proponujemy 18 lipca spotkanie z szantami w porcie nad Jeziorakiem i to będzie niezwykły koncert 30-lecia zespołu Wodny Patrol, a przed nim zagra Mietek Folk, więc to będzie wydarzenie naprawdę duże. Wodny Patrol jest uwielbiany przez naszą portową publiczność, zresztą Mietek Folk też. Poza tym fajni ludzie z Olsztyna, blisko, zawsze nas chętnie odwiedzają, chętnie z nami współpracują, no i to 30-lecie, które Wodny Patrol będzie obchodził 18 lipca w sobotę, no odbędzie się u nas. Pierwsza taka impreza była w Olsztynie, a druga poważna odbywa się u nas, więc serdecznie już dzisiaj wszystkich zapraszam.
1: Jakąś cykliczność koncertów już przewidujecie na sezon?
0: Jako takiej cykliczności nie ma, ponieważ port jest tylko miejscem, które przy okazji organizuje tego typu wydarzenia, ale zanim ten letni czas, to jeszcze mamy 31 maja dużą imprezę Swim Run Kono. To będzie impreza niezwykle widowiskowa dla wszystkich tych, którzy będą mogli z każdego miejsca właściwie w okolicy portu oglądać zmagania osób biegnących i pływających w jezioraku, biegnących ulicami miasta i nie tylko, bo i po wyspie, ale również pływających w jezioraku. W zeszłym roku to była pierwsza edycja tej imprezy i przyznam szczerze, że fenomenalna, widowiskowa bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, więc zapraszam wszystkich na 31 maja do portu. I potem dopiero przechodzimy do tej cykliczności naszych spotkań. Cykliczność to zbyt wielkie słowo, tak jak powiedziałem, tylko przy okazji my jesteśmy jakby instytucją, która daje trochę radości kulturalnej mieszkańcom, słuchaczom, turystom. I faktycznie, tak jak już wspomniałem, 18 lipca mamy spotkanie z Wodnym Patrolem i z Mietkiem Folkiem i potem 1 sierpnia przyjeżdża do nas załoga Szklanego Jasia. Fantastyczni ludzie grający muzykę żeglarską z Ciechanowa, ale również grający trochę muzyki patriotycznej, bo 1 sierpnia to taki ważny dzień w historii Polski, więc też zaplanowaliśmy na ten dzień takie wydarzenie trochę z nutą harcerską w tle. I myślę, że to będzie coś nietypowego, fajnego, więc wszystkich zapraszam. Wszystkie nasze imprezy są imprezami otwartymi, nie pobieramy opłat, nie ma u nas biletów, po prostu drzwi portu są otwarte. Mamy też małą niespodziankę w tym roku, bo dzięki naszym partnerom, z którymi funkcjonujemy w porcie, organizujemy pewne wydarzenia, i to będzie dla mnie trudne słowo, DJ-skie, gdzie będzie można posłuchać muzyki z różnych rejonów świata. Planujemy 4 takie wydarzenia, zagrają iławscy DJ-e, znani. Na razie nie chcę odkrywać wszystkich kart, bo myślę, że oni poinformują o tym sami, ale będą to wydarzenia, gdzie po prostu DJ na dziedzińcu portowym będzie grał muzykę o pewnym charakterze, pewnym klimacie, witaj Liverpoolu, albo niech żyje słoneczna Martinika. Będą różnego rodzaju sety muzyczne, fajni ludzie, zmieniamy trochę charakter, przechodzimy trochę w kierunku młodzieży i jeszcze pokazywania, że żeglarstwo to nie tylko jacht, nie tylko zdarte dłonie, ale również trochę kultury i nieco innej kultury, tej nowoczesnej dla nas.
1: A to właśnie, jak o kulturę zahaczyłeś, to się spytam, czy problem jest z brakiem kultury w obrębie portu, czy często musicie grozić palcem, przeganiać, nie wiem, na przykład szalejących na wodzie na skuterach, albo źle się zachowujących na brzegu?
0: Zdarzają się takie sytuacje, ale od tego mamy fantastyczną policję i WOPR, bo tutaj będę chwalił tę instytucję bardzo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wodzie. Faktycznie zdarzają się sytuacje, że pasjonaci skuterów wodnych nie przestrzegają znaków, które obejmują teren Iławy. Przypominam, 6 na godzinę to jest ta prędkość, którą można poruszać się w obrębie Iławy aż do końca wyspy Wielka Żuława. No i za to są poważne mandaty. Nie sposób tutaj zapomnieć o inspektorze, który pływa po jeziorze i bardzo dobrze, że pływa, bo pilnuje odpowiedniego porządku na wodzie. No, woda to nic innego jak droga, taka sama, jaką jeździmy samochodem, tylko tutaj pływamy jachtem, motorówką, skuterem, więc należy przestrzegać tych przepisów. Bywają z tym kłopoty, ale zawsze możemy liczyć na to, że policja przywołuje do porządku tych, którzy przepisów nie przestrzegają.
1: Gościem Eski Iława był Marcin Woźniak z portu Iława.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam do portu.
2: To jest magazyn Report.

0: Terów, Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski i Ława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
2: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
2: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody. W związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych. Również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
2: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601 100 100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601 100 100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
2: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy. Najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską. W takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po trzech ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
2: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
2: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana na tym, żeby na

0: wodach, na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie Wielkich Jezior Mazurskich. Jeziora, do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jeziora, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na Wielkich Jeziorach Mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo. To na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami, informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jeziorku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jeziorku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie pływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płcizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
0: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus 1, plus 2 stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść z duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej szybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u Was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jezioraku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwen jezioraka, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla sześciu na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy wartownicy chętni tutaj zostaną, chętni tutaj wrócą.

0: kształcą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. I o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka? Tak, żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmierówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jezioraka, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji, też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych, można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w Opru od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Marcin Chrząszcz, pastor, i Emil Duczyc, bardzo aktywny członek społeczności Kościoła Chrześcijańskiego Nadzieja w Iławie.
4: Witamy serdecznie, dzień dobry.
3: Nie skłamałam jak na razie.
4: Wszystko w porządku.
3: Spotykamy się tu

0: w Biblii i wierzymy, że to jest początek powstania Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, gdzie Duch Święty stąpił na 120 osób zgromadzonych w górnym pomieszczeniu w izbie, którzy oczekiwali tej obietnicy, którą Bóg dał. Pan Jezus im przekazał, że mają czekać, zanim pójdą z poselstwem Ewangelii na cały świat, mają czekać na tą obietnicę, więc to wydarzenie wystąpiło właśnie w Dniu Zielonych Świąt. Ci 120 uczniów otrzymało Ducha Świętego, czyli relację, obecność Bożą, ale też moc do tego, żeby skutecznie dzielić się Ewangelią z ludźmi, z tym przekazem o ratunku i o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I od tego wydarzenia my podkreślamy to wydarzenie, bo po prostu widzimy to w Biblii, że to jest to wydarzenie, od którego rozpoczęło się istnienie Kościoła. Jest to kluczowe wydarzenie i chcemy podkreślać. Wiemy, że w naszym kraju to święto jest praktykowane, ale myślę, że ciągle w jakimś takim mniejszym stopniu ta świadomość jest, więc staramy się też to podkreślać, bo dla nas to jest bardzo kluczowe, istotne wydarzenie, które chcemy właśnie też, wykorzystując tą możliwość, właśnie akcentować to wydarzenie. Z tego powodu też organizujemy ten koncert.
1: Wy pięknie ubogacacie też środowisko i ławy. Mamy wiele różnych kościołów, wiele różnych zborów i tak dalej tutaj w Iławie. Wasz kościół chrześcijański, Nadzieja, to jest jakiego typu kościół?
0: To jest kościół protestancki, jeżeli chodzi o taki szerszy nurt, to jest nurt protestancki, ale tak bardziej uściślając, jest to ewangeliczny kościół o tradycji zielonoświątkowej, czyli właśnie związany z tym wydarzeniem Zielonych Świąt. Dla nas osobiście, w naszej wspólnocie podkreślamy, że w 1900 roku było takie wielkie wydarzenie rozpoczynające się od Ameryki na Azusa Street. To właśnie to ruch zielonoświątkowy powstał tak na szerszą skalę i dzisiaj tak gdzieś szacunkowo osoby, które utożsamiają się z tym ruchem, to jest mniej więcej 700-800 milionów na całym świecie.
1: A w Iławie?
0: W Iławie nasza wspólnota jest około 40 osób, ale kościół już istnieje prawie 40 lat. Mieliśmy różną historię, było nas gdzieś tam troszkę więcej, mniej, ale generalnie jesteśmy tutaj od wielu lat, służymy i cieszymy się, że możemy dalej to robić.
1: Pastor na razie milczy. Najczęściej nie zwracam się do ciebie, pastorze, bo jesteś przecież nauczycielem, animatorem kultury też w Iławie, członkiem Rady Kultury w ogóle przy Iławskim Centrum Kultury. Ale teraz zapytam Marcina Chrząszcza jako pastora. Jak długo jesteś pastorem?
2: Jestem pastorem 15 lat, ale tu specjalnie oddałem pierwszy głos pastorowi Emilowi, dlatego że pastor Emil jest reprezentantem Kościoła Zielonoświątkowego, więc to wydarzenie jest tym bardziej utożsamione właśnie z tym kościołem. Ale jako Kościół Chrześcijan Baptystów należymy do tej rodziny kościołów właśnie protestanckich, przebudzeniowych i jesteśmy jakby tutaj z Kościołem Zielonoświątkowym trochę takie kościoły, które są siostrzane, czyli mamy troszkę inny sposób wyrażenia naszej pobożności, może troszkę bardziej biorąc ogólnopolsko stonowani, czy może bardziej tacy może nieekspresywni, chociaż różnie to bywa.
1: Ale jesteście, istniejecie.
2: Ale jesteśmy, tak. I też to, co warto podkreślić przy właśnie tym wydarzeniu Zielonych Świątek, to jest to, że my zapraszamy wszystkich. To jest wydarzenie, które ma miejsce czwarty raz i czwarty raz wysyłamy zaproszenia personalne do wszystkich przywódców właśnie tutaj chrześcijańskich w Iławie i do wszystkich mieszkańców Iławy ze względu na to, że uważamy, że to jest wydarzenie otwarte. I też wydarzenie, chcemy pokazać nasz charakter, nasz sposób patrzenia na rzeczywistość, nasz też sposób taki, który charakteryzuje się chyba takim błogosławieństwem, czyli że modlimy się zawsze na tym wydarzeniu o szczęście i pomyślność dla miasta. A też, co jest bardzo ważne i co trzeba podkreślić, że owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, więc jakby to jest ten charakter też, myślę, takiego człowieka, który mieni się chrześcijaninem i te cechy w nim po prostu przez Ducha Świętego właśnie powinny być manifestowane, powinny się wyrażać, nie? Więc też chcemy to pokazywać, nie? To jest takie trudne, bo to są rzeczy, które dotykają ducha człowieka, tak? Ale właśnie to wydarzenie chcemy też niejako

te cechy w nim po prostu przez Ducha Świętego właśnie powinny być manifestowane, powinny się wyrażać, nie? Więc też chcemy to pokazywać, nie? No to jest takie trudne, bo to są rzeczy, które dotykają ducha człowieka, tak? Ale właśnie to wydarzenie chcemy też niejako

0: Mhm. Żeśmy wszyscy doznawali takiej przemiany.
1: I to są dobre cechy charakteru po prostu.
0: O tym uczy szkoła, o tym, o to zabiega kultura, o tym mówią normy społeczne, tak? I o tym też do tej misji jest powołany też Kościół przede wszystkim, tak?
1: No jeżeli my myślimy, mówimy dziecku, bądź dobrym, jesteś dobrym człowiekiem, to właśnie takie cechy wymieniamy, prawda? Niezależnie od Kościoła. Mhm,
0: dokładnie. A ta charakterystyka Ducha Świętego właśnie jest w owocach i też w darach. Dary Ducha Świętego mają pewien cel, no one są w celu, by usługiwać drugiemu człowiekowi, więc one nie są, dary Ducha nie są dla mnie, tak, żebym stał się jakimś ważnym, tylko żebym stał się jak Chrystus sługą, tak, drugiego człowieka, więc to wydaje się, że w obliczu czasów, w których żyjemy, problemów, którymi się zmagamy, jeśli chodzi o naturę społeczną, no to do tego właśnie szukamy też jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy szukają no właśnie podstaw do takiego dobrego życia.
1: To są te wartości chrześcijańskie tak dość ogólne. Ja muszę się przyznać, że jednak skłamałam, tak zauważyłam, że skłamałam, bo Emila nie nazwałam jednak pastorem, a ty też jesteś pastorem i to w kościele zielonoświątkowym, a ja nazwałam cię aktywnym członkiem kościoła, w którym jest Marcin, czyli kościoła Nadzieja.
0: Ja myślę, że tutaj warto

0: jeśli chodzi o problem. I często się spotykamy. Więc ludzie kojarzą nas, że my jesteśmy jakby tutaj z jednej wspólnoty, że mój samochód często parkuje na ulicy Zielonej 78, gdzie jest wór zielonoświątkowy. My z kolei jako baptyści spotykamy się na Wiejskiej 2D, więc ta przyjaźń postrzegana przez mieszkańców Iławy powoduje, że wszyscy łączą nas jakby razem, że my jesteśmy wszędzie razem, wszystko robimy razem. To na pewno jesteśmy z jednego kościoła.
1: Na jarmarku też byliście razem, bożonarodzeniowym zdaje się, tak. Prawda? I wtedy też dawaliście ciepło, można powiedzieć, i duchowe, i taką strawę też, herbatkę, pamiętam, u was chyba piłam. Bo wy jesteście rzeczywiście bardzo głęboko w różnych tkankach miejskich. Funkcjonujecie w różnych sytuacjach, prawda? Więcej wiem o Marcinie, bo wiem, że jest nauczycielem, jak mówiłam, ale też w przygotowanej Iławie działa. Emil, ty też jesteś w różnych sytuacjach często zauważany. Czyli funkcjonujecie jako pastorzy, ale gdzieś tam mocno też ta prywatność i inne działania się łączą z waszym wyznaniem, z waszym kościołem. Zgodzisz się ze mną?
2: Jak najbardziej. No, chcemy praktykować naszą wiarę w sposób czynny. Nie chcemy z tą wiarą się absolutnie kryć i czynimy to z miłością do Boga i do ludzi. No, cieszę się, że właśnie tutaj jesteśmy tak odbierani właśnie jako jedno, nie mamy z tego absolutnie problemu, to uważamy, że to jest wartość. Natomiast też, jeżeli chodzi o moje też zaangażowanie tutaj jako pastora i naszej wspólnoty, to też to, czym się cieszymy, że możemy kontynuować też u nas na osiedlu piastowskim. To jest, od wielu lat robimy tam festyny rodzinne, które są właśnie dla mieszkańców osiedla. Od wielu lat to robimy, zapraszamy mieszkańców, cieszymy się z tego odbioru, że mieszkańcy uczestniczą w tym wydarzeniu. Robimy też różne takie właśnie inne akcje społeczne, żeby po prostu integrować się z społeczeństwem, żeby być obecnym, bo Kościół powinien być obecny jako ludzie wierzący, powinniśmy być obecni pośród ludzi, którzy może nie utożsamiają się też z Kościołem, z Bogiem, ale chcemy po prostu właśnie naszą postawą, chcemy zachęcać ludzi do tego, żeby otworzyli się na Pana Boga, żeby chcieli Go poznać. A najlepszym takim świadectwem tego, czy Bóg jest prawdziwy, realny, no to jest nasze osobiste życie, nasza postawa. Jeżeli ona jest wiarygodna, no to wtedy możemy wskazywać prawdziwie, że Bóg jest i możemy ludzi do tego zachęcić, żeby to było po prostu tożsame z naszym życiem.
1: Skoro zaczęło się o życiu prywatnym, może ja zaczęłam, przepraszam, to muszę się podzielić ze słuchaczami tym, że bardzo fascynują mnie wasze wątki właśnie takie osobiste, takie rodzinne, że wy macie obydwaj rodzinę, dzieci, prawda? I to jest niesamowite, że żyjecie, wydawałoby się, zwykłym życiem dorosłego mężczyzny, a jednak obydwaj jesteście pastorami.
0: Tak. Ja myślę, że trzeba to sięgnąć do źródeł, bo trzeba szukać podstawy tego, jak my żyjemy. I myślę, że podstawą byłby tutaj list do Tymoteusza, który napisał święty apostoł Paweł. Bo on napisał do Tymoteusza, że biskup powinien być mężem jednej żony, powinien nienagannie postępować, nie powinien być rozpity, powinien kochać swoje dzieci. I jest tam też napisane, że jeśli taki biskup źle ma na pieczy tą żonę i dzieci, czyli źle opiekuje się rodziną, nie może być biskupem w kościele. Więc to są podstawy i też nasze wspólnoty w ten sposób też nas odbierają. Czyli jeśli Emil jest dobrym mężem, jeśli jest dobrym ojcem, to równie dobrze może być i jest dobrym pastorem.
1: To jeszcze raz w takim razie. Marcin Chrząszcz, pastor Kościoła Chrześcijańskiego Nadzieja w Iławie. Emil Duczyc, pastor Kościoła Zielonoświątkowego w Iławie. Teraz już jest sama prawda i tylko prawda. I obydwa jesteście bardzo aktywnymi członkami tej wielkiej jednej społeczności.
2: No to już jeżeli chodzi o prawdę, to sprecyzujemy jeszcze raz.
1: Jeszcze nie?
2: Pastor Emilian Duczyc, Kościół Chrześcijański Nadzieja w Iławie, dziesiątkowy. Natomiast pastor Marcin Chrząszcz, Kościół Chrześcijan Baptystów w Iławie. To jest tutaj dla sprecyzowania, żebyśmy się już nie mylili. Jesteśmy jedną rodziną, ale jeżeli chodzi o ścisłość, niech prawda wybrzmi.
1: To może ja o muzykę teraz zapytam po prostu. Zielone Świątki i ten koncert, który czwarty raz będzie,
2: tak.
1: To jest tak naprawdę wydarzenie radosne, chociaż w tym roku macie tło smutne.
2: Tak.
1: Mam na myśli tutaj śmierć bardzo ważnego człowieka w waszym środowisku, Marcina Korzeniowskiego.
2: Tak, tak, przeżywamy to, ten czas żałoby wspólnie, byliśmy bardzo blisko z Marcinem, więc to jest tak, też osobiste nasze takie przeżywania i szczególny taki czas. I smutne, jednocześnie w takim sensie radosne, że wiemy, wierzymy i wiemy, gdzie on się udał. bo służył Bogu całym sercem.
0: No myślę też, że jeśli

0: już tutaj wspomnieliśmy jego imię, warto też wspomnieć w kilku słowach jego sposób życia i charakter, bo jakby to on nam zostawił i to, co nam zostawił, to nas też jakby też pobudza do lepszego życia. Bo Marcin miał kilkadziesiąt wyjazdów na Ukrainę w tereny naprawdę niebezpieczne. Między innymi to był Krematorsk, tam gdzie naprawdę latają i drony, i kule. I woził tam pomoc humanitarną. Oprócz tego pomagał też Romom na Słowacji. I co najważniejsze, no, ma dwójkę wspaniałych dzieci i żonę. Ale to, co nam zostawił, to zostawił nam taką właśnie taki radykalny sposób chrześcijańskiego życia polegający na służbie drugiemu człowiekowi aż po śmierć. Bo on powiedział, że będę pomagał Ukrainie i ludziom, którzy tam żyją, będę pomagał Słowakom i Romom, którzy tam żyją, dopóki będę żył. I jak tutaj dopełnił to słowo i myślę, że nie dostał żadnego medalu. Jego praca taka nie była dostrzegalna przez może władze czy media, ale...
1: No przepraszam, w Radiu SK cała rodzina była.
0: Rzeczywiście, tak. To tak. Teraz sobie przypominam, że tak było rzeczywiście. Razem chyba z nim tutaj
1: tak,
0: byłem w ten...
1: Tak.
0: Ale myślę, że to, mówię to specjalnie, dlatego że chyba tego nam potrzeba też dla mnie i dla mojego przyjaciela Emila, żeby właśnie w takiej skromności działać, tak? Nie od razu afiszować się z tymi, co dobrego zrobiłem, tak? I on był z tych ludzi, którzy reklamę zostawiał na sam koniec, a czyny szły za nim.
1: Ale zdążyliśmy. Cieszę się, że zdążyłam go poznać, że zdążył Państwu też poopowiadać o swoich działaniach właśnie i na Ukrainie, i na Słowacji, i o zbiórkach, które prowadził. Cały czas, no, tak się świetnie z Wami rozmawia. Mieliśmy się spotkać w temacie koncertu 17 maja. No właściwie cały czas dążymy do tego tematu, tak? To może teraz o koncercie rzeczywiście, o Zielonych Świątkach. Co się będzie działo?
2: Cieszymy się, że mamy radość i przywilej już czwarty raz taki koncert organizować tutaj w Amfiteatrze Iławskim. Dziękujemy za zaufanie i władz miasta i tutaj i też mieszkańców, że uczestniczą w tych wydarzeniach, więc cieszymy się, że możemy to kontynuować. No i tak właśnie z okazji Zielonych Świąt idea, nasza zamysł jest taki, że właśnie chcemy poprzez koncert muzyki chrześcijańskiej właśnie akcentować to wydarzenie, ale też przede wszystkim tak właśnie w formie muzycznej, w różnych przekazach też muzycznych właśnie tutaj przedstawiać tą muzykę chrześcijańską, zachęcać ludzi do właśnie uczestniczenia w tym wydarzeniu. W tamtym roku mieliśmy taki akcent właśnie romski. Wcześniej mieliśmy też akcent ukraiński, też był akcent, pamiętam, muzyka z Nowej Zelandii, a w tym roku mamy też wyjątkowy, inny akcent i tutaj chcielibyśmy przedstawić właśnie dwa zespoły, które będą występować. Pierwszy zespół to jest muzyk, muszę przeczytać dobrze, bo niełatwe ma imię, Artashes Archibaroyan. A w tym roku mamy też wyjątkowy, inny akcent i tutaj chcielibyśmy przedstawić właśnie dwa zespoły, które będą występować. Pierwszy zespół to jest muzyk, muszę przeczytać dobrze, bo niełatwe ma imię, Artashes Archibaroyan.

0: pochodzący z Armenii, młody kompozytor i raper. Od 17 lat mieszka w Polsce i swoją artystyczną przygodę rozpoczął w 2001 roku. Jego muzyka zawiera brzmienia reggae, dancehall i oraz hip-hop. Muszę też się nazwać dancehall się nauczyć. Nie znałem wcześniej tego. Tak, dokładnie.
1: Tak, będziecie tańczyć.
0: Nie wiemy do końca w szczegółach, jakie będą niespodzianki.
1: To trzeba zobaczyć.
0: Zdajemy się na naszych tutaj gości. Archie ma na koncie dwie płyty. Pierwsza płyta Ratuj swoją duszę oraz druga płyta Porzucam Babilon.
1: Czyli po polsku śpiewa.
0: Tak, tak. Śpiewa po polsku. Aktualnie pracuje nad trzecią płytą, która nosić będzie tytuł Mam powód. Archie występował m.in. na Slot Art Festival i Festival Manifest w Niemczech. Jego twórczość jest związana z jego osobistym nawróceniem do Boga i swoją muzyką chce oddawać chwałę Bogu i robi to naprawdę radośnie, pięknie. Więc w tym roku taka właśnie muzyka reggae, hip-hop, dancehall, więc w szczególności też zapraszamy młodzież. Będzie prawdopodobnie tutaj dopinamy, że będzie też stół mikserski, więc myślę, że to będzie naprawdę fajny na takim dobrym poziomie jego przekaz. Drugi zespół to jest zespół z Fromborka i osoba prowadząca to jest pastor Wojciech Gajewski, który jest, jest człowiekiem wielu talentów. Jest historykiem, profesorem, religioznawcą, historykiem, ale też właśnie pastorem kościoła dziesiątkowego właśnie w Fromborku, Zbór Chrystusa Zbawiciela Parakletos. I właśnie przyjedzie ze swoją grupą muzyczną, bo kolejnym talentem, który ma, to jest właśnie to, że jest też muzycznie obdarowany, więc ze swoją grupą przyjadą, usługują tą grupą i u siebie w kościele, ale też w różnych wydarzeniach, tak jak choćby w Elblągu, na przykład na takim spotkaniach też jak Wigilia dla bezdomnych, no, w wielu takich miejscach też takich charakterze właśnie pomocowym też usługują muzycznie, więc również tym talentem chcę się podzielić tutaj z nami w Iławie. Przyjaźnimy się od wielu lat, znamy się i cieszymy się, że mogliśmy go w tym roku zaprosić ze swoim zespołem. Więc to są te dwa główne zespoły, które wystąpią w tym roku. I oczywiście mamy też taki też akcent, przekaz, którym chcielibyśmy się podzielić w tym roku. Ten akcent będzie oczywiście też motywowany naszymi osobistymi doświadczeniami właśnie z odejściem Marcina, ale też z tymi tragediami, które się wydarzały w ostatnim czasie, jak choćby w Suszu, tak, jeśli chodzi o tego młodego chłopaka, więc to są smutne, dramatyczne wydarzenia, ale nie chcemy jako chrześcijanie też milczeć w takich sytuacjach, tylko jeżeli mamy możliwość, chcemy dzielić się tym, co Pan Bóg w takich sytuacjach, nawet dramatycznych, w swoim słowie mówi Bożym, jaki jest ratunek na to wszystko, jak powinniśmy zareagować na takie właśnie nawet dramatyczne wydarzenia. Więc postaramy się też w kilku słowach do tego się odnieść z okazji tego wydarzenia. Więc nie tylko muzyka, ale też chcemy takim przekazem, z taką odpowiedzią, którą wierzymy, że Pan Bóg ma na każdą okoliczność, nawet taką smutną, chcemy tym się dzielić, żeby takich dramatów było jak najmniej.
1: Czy to jest wydarzenie tylko dla osób, które są blisko Boga?
0: Jak najbardziej dla wszystkich, w szczególności dla tych, którzy nie są blisko Boga, ale oczywiście zapraszamy też tak, okoliczne kościoły, wspólnoty mieszkańców i ławy okolic, ale też nasze zaprzyjaźnione kościoły też okoliczne, ale przede wszystkim do ludzi nienawróconych, do ludzi, którzy się nie utożsamiają z Bogiem, z wiarą, którzy nadal się deklarują, że są ateistami. Serdecznie ich zapraszamy, dlatego że przede wszystkim chcemy zachęcić ich do takiego pierwszego kroku, żeby spróbować, żeby zobaczyć. To do niczego nie zmusza, niczego nie chcemy na siłę robić, ale chcemy po prostu zachęcić te osoby do tego, żeby dały sobie jakąś jeszcze kolejną szansę, żeby spróbować gdzieś przetestować to w swoim sercu, posłuchać i mieć jakąś refleksję i wyciągnąć z tego wnioski.
1: No i jeszcze animacje dla dzieci też na pewno przyciągną rodziny.
0: Tak, to jest takie też doświadczenie z poprzednich naszych edycji, że zobaczyliśmy właśnie, że tutaj wiele rodzin przychodziło z dziećmi i rodzice byli w takim rozdarciu, że tutaj z jednej strony chcieli posłuchać, z drugiej strony wiadomo, że dzieci obserwują, więc postaraliśmy się i to jest fajne, w tamtym roku nam się udało zrobić taki kącik właśnie dla dzieci z animacjami, z opieką, więc tutaj w tym roku staramy się również, żeby miał taki punkt właśnie, żeby właśnie rodzice mieli szansę w spokoju usiąść, skupić się na tej muzyce, na przekazie, a my postaramy się tutaj dobrze się zaopiekować ich podopiecznymi.
1: 17 maja, godzina 17, amfiteatr w Iławie, koncert. Wybaczcie Państwo, nie będę próbowała przeczytać właśnie nazwisk i nazw. Koncert z okazji Zielonych Świątek. Wstęp bezpłatny.
0: Tak.
1: A właściwie to panowie się sami przedstawią. Marcin Chrząszcz, Emilian Duczyc. To teraz już sami, żebym ja znowu czegoś nie poplątała.
0: Więc korzystając jeszcze na koniec okazji, chcemy serdecznie zaprosić mieszkańców Iławy i okolic na kolejną

0: edycję tego wydarzenia. Cieszymy się z waszej obecności wcześniejszej. Zapraszamy w tym roku, wierzymy, że pogoda również dopisze. Modlimy się o to i zapraszamy. Ja, pastor Emilian Duczyc z Kościoła Chrześcijańskiego Nadzieja w Iławie.
1: Pastor Marcin Chrząszcz, Kościół Chrześcijan Baptystów w Iławie. Serdecznie zapraszam. Przyjdź, zobacz, jak jest wspaniale i też może inną formę tego, co nazywamy chrześcijaństwem. Także serdecznie zapraszam.
0: Jeszcze na sam koniec może zachęcę do takiego właśnie dodatkowego akcentu, który właśnie Archie przygotował. Archie przyjedzie z bębnami różnymi i będzie też wcześniej, jeszcze przed koncertem, miał taki ala mini występ promujący to wydarzenie o 17:00 i też będzie możliwość właśnie podejść i tam pograć na tych bębnach. On to też robi w różnych miejscach w ramach też takiej profilaktyki, więc będzie miał taki zestaw, który będzie właśnie zachęcał do tego, że można sobie właśnie pograć troszeczkę, jakieś podstawy złapać, no i przy okazji będzie promował to wydarzenie o 17:00, więc wcześniej już będziemy obecni tutaj koło jezioraka, więc serdecznie zapraszamy.
2: Będzie głośno. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy, do zobaczenia.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
2: Jestem dzisiaj na kolejnym już kulturalnym spotkaniu w biznesie i widzę nowe twarze.
4: Miłosz Cendrowicz.
5: Malwina Gębiewska-Dygas.
2: Co państwo tutaj dzisiaj robicie?
4: Przyszliśmy zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Jesteśmy pierwszy raz, zainteresowało nas to wydarzenie. Już od pewnego czasu śledziliśmy.
5: Bardzo dobre wrażenia, bardzo wspaniałe. Dużo ciekawych osób, dużo ważnych informacji rozwojowych. Coś wspaniałego.
4: No i można nawiązać kontakty lokalne, biznesowe przede wszystkim.
2: Mam tutaj, jak to było, że seniora, tak, tych spotkań, czyli Rafała Waszkiewicza, jak dzisiaj? Czy jest za każdym razem na tych spotkaniach inaczej?
6: Totalnie inaczej. Każde spotkanie to nowe znajomości, nowe inicjatywy, nowe pomysły, nowe rozmowy, nowi prelegenci.
7: Petarda.
6: To jest możliwość właśnie poprzez rozmowę i poprzez spotkanie budowania relacji i wymiany doświadczenia. A jeżeli tutaj dwoje ludzi, troje ludzi się spotka, to wiadomo, że można się wesprzeć, czy to w formie właśnie reklamy, wsparcia. Jest wiele możliwości.
2: To, co dzisiaj padło ważne z pana ust, to żeby przed wakacjami zwracać uwagę na to, czy firma, która organizuje dziecku zajęcia, czy robi wszystko zgodnie z prawem.
6: Tak jest, to jest niezwykle ważne. 2025 rok dał mi dużo do myślenia, ponieważ miałem telefony, gdzie rodzice czy dziadkowie dzwonili, pytali się, czy my wystawiamy jako firma fakturę. Zawsze prosimy osoby zainteresowane naszą ofertą, aby sprawdzały to, czy dany wypoczynek jest zgłoszony do kuratorium oświaty i czy widnieje on na stronie ministerstwa w zakładce wypoczynek.gov.pl. Tam każdy z organizatorów ma określony numer danej usługi turystycznej i można to bardzo szybko zweryfikować, czy ta firma działa legalnie i odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
2: Pani tutaj właściwie przyszła w jakim celu? Grażyna Skrzyniarz, która na co dzień zajmuje się animacją, prawda?
8: Tak, to prawda. Jestem pierwszy raz, co prawda, na dzisiejszym spotkaniu. Zaprosiła mnie w sumie koleżanka, która też już była i faktycznie zaciekawiły mnie te tematy, bo jednak WZF jest tematem aktualnym, bardzo poruszanym wśród przedsiębiorców, więc też również marketing, jak i pisanie książki. To są tematy, które mnie bardzo zainteresowały, więc chciałam bardziej się zaznajomić z tym, jak również poznać naszych i własnych przedsiębiorców. Bo uważam, że nasi przedsiębiorcy tutaj z Warmii i Mazur powinniśmy znać się, jakby trzymać razem.
2: Małgorzata Jędrzejewska dzisiaj nie śpiewała, chociaż reklamowała śpiewanie, bo dali swoje usługi właściwie, ale wspomniała pani też o książce. No właśnie słuchacze dopytują, co z książką.
9: 30 marca będzie spotkanie autorskie w bibliotece, poprowadzi je, tadam, chyba już mogę zdradzić, Weronika Matia.
2: Co za kombo, dwie pisarki.
9: Zgodziła się, także bardzo się z tego powodu cieszę, książka jest w składzie, także no coraz bliżej.
2: Czyje to będzie spotkanie autorskie właściwie, bo Weronika też wydaje wkrótce swoją
9: Weronika
2: książkę.
9: Będzie miała przede mną, ponieważ Weronika ma 25 marca, ma premierę, a spotkanie autorskie z nią będzie 24, a ze mną 30. Jeszcze, nie wiem, chyba mogę wspomnieć, że jeszcze Emrys Kosek ma 25 marca swoją premierę, ale kiedy będzie miał spotkanie autorskie, to nie wiem.
2: Tak to się plotkuje z pisarką.
9: Tak jest, mogę zdradzić różne tajemnice, ale do tego Poliszynela, ale na tym wystarczy. Więcej tajemnic.

0: bardzo dziękuję. W takim razie tytuł
1: proszę
0: książki,
1: bardzo.
0: Pani Małgosiu?
1: Po drugiej stronie siebie. Jest to obyczaj psychologiczny. Trzeba będzie dużo chusteczek do czytania.
0: Do płakania?
1: Do wycierania oczu.
2: Jak z pasją łączyć biznes z kulturą? O tym Joanna Neścior, Iławskie Centrum Kultury.
3: Chciałabym Państwa zaprosić do tak naprawdę współtworzenia tego wydarzenia, które organizujemy w tym roku już czwarty raz, więc to jest już wydarzenie, które ma swoją markę, przyciąga swoją już publiczność. Wiem, że Panie czekają na to wydarzenie. No i tak pokrótce opowiem, jak to wygląda. Organizujemy wydarzenia z pasją, na które zapraszamy w głównej mierze kobiety i przygotowujemy właśnie dla nich te atrakcje specjalnie wyselekcjonowane i wybrane. W holu kina są wystawcy, którzy stawiają własne stoiska. Często są to takie osoby, które mają jakąś swoją ofertę kierowaną do kobiet, ale nie tylko. W sali kina przeprowadzamy konkursy, w których właśnie do wygrania są upominki sponsorowane przez naszych partnerów. My w zamian dajemy właśnie naszym partnerom reklamę na dużym ekranie w kinie podczas wydarzenia. W materiałach promocyjnych wydarzenie wspominamy właśnie o naszych partnerach, także ja serdecznie zachęcam do uczestniczenia w tym, do tworzenia z nami właśnie tych wydarzeń i do kontaktu. Na pewno gdzieś możecie Państwo znaleźć jakieś swoje miejsce właśnie podczas tych wydarzeń. Zapraszam.
2: Justyna Sikorska z Iławskiego Centrum Kultury o tym, kiedy jest możliwość włączenia swojej firmy w animację.
4: Taka możliwość jest podczas Dnia Dziecka, które organizujemy, a także chociażby przy Iława Sunday Festival, gdzie jest strefa animacji i tam firmy, nasi partnerzy mogą też swoje stoiska zaprezentować i te animacje zorganizować.
0: Szmacianki u Anki.
5: Dokładnie. Patrycja Zielińska. Anka to jest moja mama ze względu na to, że ona już od dawna jest krawcową i zaraziła mnie tą pasją, więc tak, to prawda, więc stwierdziłam, że przy jej pomocy stworzę taką malutką firmkę, która będzie szyła upcyclingowe rzeczy, torebki, nerki, plecaki. Upcycling jest to wykorzystanie drugi raz tego samego materiału. Czyli na przykład, jak w naszym przypadku, mam tutaj torebkę jeansową, więc jest to drugie zastosowanie. Na przykład były te jeansy za duże, za małe, nie pasowały, więc proszę, stworzyliśmy torebkę.
0: Jak Pani ocenia dzisiejsze spotkanie?
5: Super. Ja jestem drugi raz na tym spotkaniu. Fajnie poznać nowe twarze, nowe osoby, z którymi może w przyszłości bym mogła współpracować.
0: Czyli tutaj Pani szukała jakby możliwości sieciowania się, czy bardziej jak wspomóc miasto w kulturze? Nie, właśnie to sieciowanie chyba, tak?
5: Sieciowanie, też wiedzę, jeżeli chodzi o prelekcje, ale też chciałam postawić w tym roku na to, aby trochę wspierać naszą Iławę, aby może właśnie wykorzystać jakieś wydarzenie do tego, aby się tam pojawić i wspierać Iławę.
0: Mirosława Sankowska dzisiaj o kajakowaniu, chociaż jeszcze lód na wodzie, ale już Pani zachęcała uczestników do kontaktów. I pytanie, jak Pani ocenia to spotkanie? Czy coś tutaj Pani wyciągnęła dla siebie i co to było?
6: Słuchałam wszystkich tych prelekcji. Zainteresowało mnie trochę o tym inkubatorze technologicznym, jeśli miałabym coś wymienić, to o tym, że tam jest ta też edukacja, nie powiem, że włączająca, tylko w ogóle dla różnych grup i tam pomoc dla osób bezrobotnych i tak dalej. Ale ogólnie to ja jestem kajakarka. Chciałam zachęcić tu też osoby, chociaż tak patrzyłam, że to może chyba nie mój rynek, tak jakby potencjalny. No niemniej jednak robię to w Iławie, nad rzeką Iławką. Mam te kajaki i chętnie bym tam widziała różne grupy ludzi i z dziećmi, rodziny, ale czy małżeństwa z dziećmi. I w ogóle jeśli ktoś nie umie pływać, to ja zachęcam, niech przyjdzie, ja wszystko pokażę, poinstruuję, poprowadzę na tej rzece Iławce. Na początek jakiś mały kawałeczek, ale Iławka jest bezpieczna, jest spokojna rzeka.
0: Płytka
6: jest. Także to jest takie dobre miejsce na początek jakby tego takiego, żeby zachęcić się do tego kajakowania.
2: Lokalni przedsiębiorcy, mniejsi i więksi, wzięli udział w biznesowym spotkaniu w kulturze już po raz czwarty.
7: Eski Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
8: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Daniel Zdanowski w studiu Eski Iława.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Zaglądamy do Biskupca, bo tam sportuś

0: namnożyło do tego stopnia, że zakładasz nowy klub sportowy. Albo inaczej, może właśnie chcesz, żeby tego sportu się namnożyło. Jak to wygląda?
1: Plany są ambitne, plany są ogromne. Ja przez 12 lat organizuję różnego rodzaju turnieje sportowe, w większości siatkarskie, ale też inne. I marzyłem o takim obiekcie, który powstaje na terenie naszej gminy, dokładnie w Biskupcu, czyli takiej profesjonalnej hali sportowej, hali sportowo-widowiskowej. I dzięki temu będziemy mieć ogromne możliwości sportowe, na rozwijanie sportu, na rozruszanie naszej gminy. I taki jest przede wszystkim plan, taki był pomysł, zamysł, żeby stworzyć ten klub, żeby rozruszać sportowo naszą gminę. I rzeczywiście klub sportowy Biskupiec, taka skromna nazwa KS Biskupiec, powstanie w tym miesiącu. Jeszcze w tym miesiącu będzie spotkanie założycielskie. I na samym początku już otworzymy 4 sekcje. To będzie siatkówka, lekkoatletyka, tenis stołowy i wioślarstwo. I tutaj mam na myśli smocze łodzie. To też się nie wzięło znikąd, ponieważ mam osoby, które chcą się zająć poszczególnymi sekcjami, czyli chcą się bardzo mocno zaangażować w ten klub. No sam nie dałbym rady oczywiście, żeby taki klub stworzyć, ale są osoby, które chcą chętnie działać, chcą rozwijać sportowo naszą gminę i właśnie taki klub powstaje.
0: Smocze łodzi mnie zaintrygowały. Gdzie będą trenować w Biskupcu?
1: No wiem, że na osie się nie da, ale mamy mnóstwo jezior dookoła. Nie chcemy się tylko skupiać na samym Biskupcu. Oczywiście nazwa KS Biskupiec wskazuje, że to jest klub z Biskupca, ale będziemy działać na terenie całej gminy i tutaj tych jezior dookoła mamy tyle, że te smocze łodzie, myślę, znajdą swój przyczółek.
0: Nazywając klub KS Biskupiec, nie chodziło ci po głowie, że to może trochę namieszać w nazewnictwie i rozpoznawalności, bo wiemy, że w Warmińsko-Mazurskim mamy 2 Biskupce.
1: Tak, ale plan na ten klub mam tak naprawdę długofalowy i nazwa też, można powiedzieć, jest tak przemyślana długofalowo, bo na przykład powstanie drużyna siatkarska. W pierwszym roku będzie to drużyna amatorska, ale już za rok zgłaszamy się oficjalnie do trzeciej ligi siatkówki. Oprócz tego od września też będziemy, o czym zaraz powiem, mieli drużynę młodzików siatkarskich. No i na przykład, jeżeli taką drużynę będzie chciał jakiś wspomóc sponsor tytularny, to łatwo będzie do nazwy dodać nazwę sponsora tytularnego. Dlatego też ta nazwa jest taka skromna. Myśleliśmy nad tym, żeby dodać na przykład nazwę KS Gryf Biskupiec. A dlaczego Gryf? Gryf będzie w naszym herbie, bo też niektóre historyczne opracowania mówią o tym, że gryf jest właśnie w herbie Biskupca. Co prawda niektórzy mogą się ze mną tutaj spierać, bo w innych opracowaniach jest, że to jest orzeł z aureolą, ale my stawiamy na gryfa, bo gryf jest taki z pazurem i my też chcemy tutaj dynamicznie jako klub działać. Tak jak mówiłem, plany są ogromne i mamy naprawdę dużo pomysłów i mam nadzieję, że też wcielimy większość w życie.
0: Ten gryf może by nie był takim złym pomysłem, bo jednak patrząc obecnie na nazwy zespołów razem ze sponsorami tytularnymi, to one już idą czasem w 2 linijki, więc tego nie musicie się obawiać.
1: No właśnie chciałem tych 2 linijek uniknąć.
0: To kiedy się oficjalnie ten klub tak już zawiąże i zacznie nabory do poszczególnych sekcji, jak to planujesz chronologicznie?
1: W drugiej połowie tego miesiąca odbędzie się spotkanie założycielskie. Mamy już gotowy projekt statutu. To spotkanie założycielskie musi ten statut przyjąć. My zaczynamy od stowarzyszenia zwykłego, czyli zgłaszamy to nasze stowarzyszenie jako klub sportowy do starostwa w Nowym Mieście Lubawskim. Po otrzymaniu potwierdzenia, że ten klub został zarejestrowany, wtedy zakładamy NIP, REGON, konto bankowe i tak dalej. Więc myślę, że czerwiec po otwarciu hali sportowej, a otwarcie hali sportowej planowane jest na 12 czerwca, już zaczniemy tutaj nabory do poszczególnych sekcji, ale też muszę powiedzieć, że oprócz tych sekcji, które będą w klubie, to i też nas w samej hali sportowej planuje inne zajęcia, o czym wkrótce też się wszyscy dowiedzą.
0: No tak, no jak powstanie obiekt sportowy, to trudno, żeby stał pusty. Chociaż akurat patrząc po Iławie, to tych obiektów, ile by się nie otworzyło, to one zawsze będą zapełnione po dach.
1: Tak, i mam nadzieję, że tak zrobimy w Biskupcu. Tak jak mówiłem, mamy plany ambitne. My chcemy naprawdę tworzyć rzeczy duże i podejmować się dużych inicjatyw. Takim moim małym marzeniem jest to, żeby za kilka lat w Biskupcu klub KS Biskupiec powalczył plus ligę siatkarzy. Chociaż niektórzy powiedzą, że ten Zdanowski niech się puknie w głowę, ale no, trzeba marzyć, trzeba mieć jakieś cele. Tak jak kiedyś w Ekstraklasie piłkarskiej nagle Podbeskidzie Bielsko-Biała, mając stadion gdzieś tam w Polach, awansowało do najwyższej klasy rozgrywkowej, to dlaczego z takiego małego Biskupca nie może pójść przykład i siatkarzy?

0: Piłkarska drużyna spełniać swoje marzenia.
1: Życzymy powodzenia, oby się plan powiódł, tylko kolejne, obawiam się, obiekty wtedy trzeba będzie już budować.
0: Czy już mówiłem panu wójtowi, że trzeba myśleć o rozbudowie tej hali.
1: Bo to tam boiska muszą być konkretne, bo to nie da się tak zdjąć, tak, położyć i tak dalej.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do tej siatkówki, może dużo się na niej skupiam, ale też dużo się zadziało w ostatnim czasie. Co prawda w czerwcu oficjalnie to ogłosimy, ale myślę, że mogę już zdradzić na antenie Eski, co się od września otworzy u nas. Będziemy mieli od września Akademię Siatkarską Wilfredo Leona. Szkółkę siatkarską naszego wybitnego reprezentanta Polski w siatkówce. Pierwsza na Warmii i Mazurach tego typu szkółka. Też w sierpniu będzie rekrutacja, zajęcia dla dzieci dwa razy w tygodniu będą się odbywały przez cały rok szkolny, więc już teraz zachęcam wszystkich, nie tylko z naszej gminy, ale też z Iławy, bo przecież do Biskupca to jest raptem 20 minut, można powiedzieć, drogi, więc zachęcamy też wszystkich do udziału w takiej Akademii Siatkarskiej Wilfredo Leona.
1: Czyli nie będzie blokady regionalnej. A roczniki? Od tak samo jak szkolne? Czy
0: też szkolne? Szkolne będą roczniki, będą dwie grupy wiekowe, co prawda nie, bo Akademia Wilfredo Leona trenuje w trzech grupach wiekowych, nam się uda raczej otworzyć dwie grupy wiekowe, to będą starsi, czyli powiedzmy te klasy 5-8, 4-8 i te roczniki młodsze 1-3.
1: Czekamy na kolejne wieści z klubu sportowego Biskupiec, albo z klubu sportowego Gryf Biskupiec,
0: chociaż Zobaczymy.
1: Ale jeszcze jest furtka otwarta.
0: Jeszcze jest furtka otwarta. Okay. Otwarta będzie spotkanie założycielskie. Jeżeli będzie taki pomysł, to czemu nie?
1: Daniel Zdanowski był gościem Eski. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Ciepło się robi. Koniom też się robi ciepło, a to oznacza, że znów odżyje plac do skoków wszerz i wzdłuż pod Iławą. W studiu
3: Paulina Pestaszka-Melska, prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego Leśne Team w Tynwałdzie.
1: W tym roku to grubsze wydarzenie, bo już 10.
3: Tak, można powiedzieć, że jubileuszowe, natomiast forma się nie zmienia. Zostajemy przy tej samej formie, czyli będą skoki przez przeszkody, będą hobby, horsy dla tych, co też chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a jeszcze nie jeżdżą konno.
1: Nie potrafią albo tego konia nie mają.
3: Albo jeszcze nie wiedzą, że mogą.
1: O.
3: Ale to też fajna rzecz, o której warto powiedzieć, bo w tamtym roku już wyszliśmy z tą inicjatywą i w tym roku to się powtórzy. W konkursach niedzielnych będzie rozgrywany konkurs dla zupełnych amatorów, dla dzieci już od trzeciego roku życia. Nie potrzeba mi żadnych umiejętności, żeby w tym konkursie wystartować. Zapisujemy się. Wszystkie szczegóły u nas na Facebooku znajdziecie, jak to zrobić. Jeżeli nie znajdziecie, to możecie do nas zadzwonić, na pewno poinstruujemy. Zapisujemy się i w asyście instruktora bądź rodzica bierzemy udział w takim bardzo prostym slalomie na koniu na tym parkurze konkursowym, gdzie startują już jeźdźcy. Także jest to taki fajny zaczątek, żeby zobaczyć, że można zacząć w każdym wieku i nie trzeba naprawdę posiadać niewiadomych umiejętności, żeby zacząć jeździć konno.
1: Do kiedy rejestracje, w jakich kategoriach wiekowych? Do Hobby Horse?
3: Zapisy na konkursy Hobby Horse do 22 maja. Zapisy są mailowe, też wszystkie te informacje u nas na Facebooku możecie znaleźć. Natomiast na pewno, jeżeli jakaś zbłąkana dusza się pojawi na zawodach z dzieckiem, który powie: o mamo, tato, ja też chcę wystartować, to nic straconego. Można podejść na pewno do komisji sędziowskiej bądź do biura zawodów. Oni jakby zrobią ten zapis na miejscu. Natomiast dla nas jest to zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli te zapisy i zgłoszenia wpływają wcześniej, bo te listy startowe trzeba przygotować, żeby później to nie było chaotyczne i wszystko na ostatnią chwilę. Natomiast w Hobby Horse też się rozwijają. Co roku coraz więcej dzieci chętnie startuje. W związku z tym coraz lepszych sponsorów udaje nam się znaleźć. W tym roku bardzo fajne nagrody dla dzieciaków od pani Anir, która robi przepiękne rękodzieło. I naprawdę jest co walczyć nawet na nogach.
1: Ja chciałem podpytać o te konie. Czy dużo jest zachodu z, no nie z ich czesaniem, pielęgnacją, tylko ze zrobieniem takiego konia? Czy on musi mieć jakiś atest i jakoś zrobiony być, czy po prostu to są podobizny koni jakkolwiek zrobione?
3: Mówimy o koniach do hobby horse.
1: Do hobby horse.
3: Bo przez chwilę się zastanawia. Nie, to jest jakkolwiek może ten koń wyglądać. Niektórzy własnoręcznie zrobione hobby horse, niektóre kupione w marketach produkcji masowej, niektórzy z przepięknego rękodzieła za niebotyczne pieniądze. Nie ma to oczywiście wpływu na to, jak nam ten parkour na tych naszych nogach pójdzie, bo to w sumie zależy od umiejętności dzieci, szybkości i ich sprawności. Natomiast na dobrą sprawę to można go zrobić z kartonu i z kija, jeżeli jest taka potrzeba, ale jeżeli ktoś marzy o tym,

0: Gdyby to był prawdziwy hobby horse, takiego nie ma, to u nas też takiego znajdzie, więc to też nie jest problem.
1: Czyli nawet można poudawać Harry'ego Pottera na miotle.
0: Też, dokładnie. Chodzi o to, żeby się dzieci ruszały, żeby trochę im pokazać tej aktywności fizycznej, taką rywalizację sportową gdzieś tam zasiać u tych maluchów.
1: A właśnie, są ograniczenia wiekowe, to znaczy, czy dorośli próbowali już w poprzednich edycjach, albo czy mogą spróbować?
0: Mogą spróbować, jak najbardziej. Wszystkie kategorie są podzielone wiekowo w wysokości przeszkód dopasowane do wieku, także startują i dzieci, i dorośli. Zdarzają się śmiałkowie, oczywiście jest ich mało, natomiast tak, któregoś roku nawet wszyscy z obsługi startowaliśmy w jednym z konkursów, żeby było śmiesznie i zabawnie i żeby zachęcić innych.
1: Ktoś wygrał?
0: No, oczywiście, że nie wygrał żaden dorosły, tylko wygrało dziecko, dziwo, ale jednak mają dużo więcej gibkości i sprawności te dzieciaki. Na pewno śmiesznie.
1: Bo szybsze małe nogi mają. A jeśli chodzi teraz o prawdziwe konie, co będzie można oglądać w jakich kategoriach, od której?
0: 23-24 maja, czyli cała sobota, cała niedziela. Zaczniemy najprawdopodobniej koło godziny 9-10. Zawsze schemat jest podobny. Zaczynamy konkursami niższymi, kończymy na konkursach najwyższych. Nasze zawody łączą też zawsze kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej. Jest to taki cykl zawodów. W tym roku zresztą też jubiluszowy, bo już piąty rok. To są takie zawody, które przede wszystkim robią ukłon dla jeźdźców amatorów i rozpowszechnienia takiego jeździectwa powszechnego w naszym regionie, czyli tu nie startują zawodowcy, tu startują dzieciaki, które zaczynają na przeróżnych koniach, na kucykach, na koniach bardziej sportowych, mniej sportowych, troszkę bardziej pogrubianych. Każdy tak naprawdę co ma, a chciałby zacząć. To jest bardzo fajna inicjatywa i u nas jedne z wielu kwalifikacji w tym sezonie się odbywają. I te konkursy kończą się na 90 cm i od tego momentu, czyli od konkursów metr w górę, zaczynamy rozmawiać już o jeźdźcach trochę bardziej zawodowych, którzy często przyjeżdżają albo z młodymi końmi, albo już sami zaczynają troszkę wchodzić w wyższy sport. Tu już wymagamy od nich nie tylko umiejętności, ale też spełnienia wszystkich wymogów i przepisów Polskiego Związku Jeździeckiego, także tu już nie startuje każdy, tylko ci, co już mają wszystkie licencje i uprawnienia do tego, żeby w tych konkursach brać udział, nie? Także zaczniemy na pewno rano, skończymy wieczorem, ale poza tym, że będziemy oglądać skoki, na pewno też nie będziemy się nudzić, bo zapraszamy całe rodziny. Będzie też dużo stoisk różnej maści, będzie strefa gastronomiczna, będą dmuchańce dla dzieci, także na pewno będą też oprowadzanki na koniach, bo tego nie może zabraknąć przy takiej imprezie, także zapraszamy.
1: A krajoznawcze jakieś oprowadzanki, jak to wygląda ogarnianie konia na co dzień, albo takiego terenu treningowego, stajni?
0: Na takie rzeczy zapraszamy poza zawodami, czyli albo przed, albo po. Teraz zbliża się sezon, więc działamy prężnie, można odwiedzać zawsze, na jazdy też można przyjeżdżać zawsze i poznawać to troszeczkę od kuchni. Natomiast jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądają od kuchni organizacja zawodów, to wolontariuszy też chętnie zapraszamy, jeżeli ma ktoś skończone 14 lat, a troszkę go to interesuje, to zapraszamy do kontaktu, bo żeby zorganizować takie duże wydarzenie, jest potrzebna duża grupa osób.
1: Ilu zawodników już potwierdziło udział w tym roku? Czy ta liczba się zwiększa, czy to raczej jest to samo grono?
0: Jeżeli chodzi o ten rok, to dopiero panel zgłoszeń ruszył, tak naprawdę te zapisy dopiero ruszyły, a będą zgłoszenia wpływać tak naprawdę praktycznie do ostatniego dnia. Od już chyba trzeciego roku z rzędu udaje nam się utrzymać taką liczbę powyżej 100 zawodników, 100 par. Natomiast co roku ta tendencja jest wzrostowa. Także liczymy w tym roku na powyżej 130 par. A jak wyjdzie, to się okaże.
1: Któreś roczniki są bardziej aktywne albo więcej jest zawodników w jakiejś kategorii wiekowej?
0: No zdecydowanie startuje więcej dzieci i młodzieży, szczególnie jeżeli chodzi o te eliminacje, kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej, no bo to jest konkurs generalnie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, więc ten pułap zawodników do 18 roku życia jest najbardziej oblegany. Natomiast dorosłych też jest sporo w naszych rejonach, którzy startują. Między innymi ja, bo już też do juniorów nie należę, a też staram się startować na tych naszych zawodach.
1: No właśnie chciałem podpytać, czy ja wiem, że ty jako organizator to tak niekoniecznie możesz stronniczo się wypowiadać, ale czy za kogoś można trzymać kciuki, za ciebie między innymi, czy nie podczas tych zawodów?
0: Wiesz co, za każdego chyba warto trzymać kciuki. Każdy, wiadomo, że przyjeżdżamy tam często całą rodziną, bo to, tak jak mówię, poza zawodami jest trochę taki piknik rodzinny, więc każdy trzyma kciuki za swój team i swoich zawodników. Każdy ma swój fan klub, także myślę, wydaje, że zawsze za każdego.
1: Ale to wiesz,
0: za mnie też poproszę.
1: To zawsze jest tak, że to nasza tam jedzie z Iławy albo z gminy Iława. To teraz też tak będzie można jakieś nazwiska namierzać?
0: U nas w rejonie jest sporo jeźdźców, także generalnie za Iławian okolicznych wszystkich, ale ich na pewno będzie masę. Fajnie, że jakby się to udaje co roku powtarzać.

0: mi też ten nasz ośrodek. Staramy się cały czas inwestować, żeby spełniał takie wymogi, żeby ściągać coraz więcej zawodników. Na ten moment myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o naszą gminę i nasz powiat, to nasz ośrodek jest najnowocześniejszym ośrodkiem posiadającym taką naprawdę infrastrukturę, jakiej w okolicach się nie spotyka. Co też się przekłada na to, że tych zawodników jest coraz więcej i jest bardzo duże grono zawodników, którzy co roku wracają, znaczy, że musi im się to podobać.
1: Pamiętasz może, kto wygrał rok temu?
0: Jeżeli chodzi o zwycięzców, to zazwyczaj jest tak, że mimo, że w tej czołówce często nazwiska się powtarzają, to jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to tak naprawdę do samego końca nie wiemy. Przy każdym konkursie, nawet w tych najwyższych, to nazwisko się zmienia. Jednego roku wygrywa ta osoba, drugiego tak, także to też jest widowiskowe, bo widać, jak oni walczą, ile radości to zwycięstwo daje. Jak co roku, tak i w tym roku wspierać nas będzie gmina Iława. Te najwyższe konkursy zostaną rozegrane pod patronatem i o statuetkę wójta gminy Iława Krzysztofa Harmacińskiego. Także nie dość, że będą piękne statuetki, to na pewno będą i piękne wygrane.
1: A tutaj chwaliłaś się poza anteną, że w tym roku nawet jeszcze raz zawody do Was wrócą w sierpniu.
0: W związku z tym, że jakby ten rozwój cały czas idzie w dobrą stronę, to w tym roku spotkał nas taki zaszczyt, że zostaliśmy poproszeni o organizację finału ujeżdżeniowego Pucharu w Armii Mazur. Dlatego w ubiegłych latach robiliśmy dwa razy zawody skokowe, tak w tym roku w maju skoki, a na koniec lata, pod koniec sierpnia finał właśnie warmińsko-mazurskiego Pucharu w ujeżdżeniu. To taka nowa inicjatywa w naszych regionach, bo zawody ujeżdżeniowe u nas od bardzo dawna nie były organizowane, także też zapraszamy już dziś widzów do kibicowania, bo jest to taka inna forma, którą warto też zobaczyć.
1: To zapraszamy jeszcze raz do Leśnego Zacisza 23-24 maja od godziny 9:10 regionalne zawody jeździeckie w skokach oraz eliminacje warmińsko-mazurskiej ligi jeździeckiej i Hobby Horse. A gościem Westy Iława była
0: Paulina Pestarz-Kamelska.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Zapraszam na relacje z wernisażu. Czwartego już rysowanie, malowanie do szuflady. Jesteśmy w holu Biblioteki Iława i te prace powiszą tutaj przez najbliższy miesiąc. Te prace to dzieła uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie Leny Hejny, Marii Kaplicy i Anieli Wojciechowskiej. Wystawa po raz kolejny powstała pod opieką Moniki Płoskiej i Iwony Drzmalskiej-Olszewskiej, czyli nauczycielek z SP2 w Iławie.
4: Pozwólcie, że na początek taka część bardzo oficjalna, bo chciałybyśmy powitać gości, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie rysowane, malowane do szuflady. A są dziś z nami zastępczyni burmistrza miasta pani Dorota Kamińska. Witamy serdecznie. Witamy panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, panią Magdalenę Sidorowicz. Witamy pana dyrektora Adama Majewskiego, pana dyrektora Biblioteki Iława. Jest z nami również pani Marzena Witkowska, przedstawicielka, przewodnicząca Rady Rodziców w naszej szkole, co jest dla nas niezwykle miłe. Szanowni państwo, są z nami wychowawcy dziewczyn, które dzisiaj mają wyjątkowe święto. Jest z nami pani Beata Seroczyńska i pani Monika Płoska, dzisiaj w podwójnej roli. Twórca plakatu i zaproszeń na to wyjątkowe wydarzenie, Kacper Piotrowski, uczeń naszej szkoły. Ale szanowni państwo, są dzisiaj z nami przede wszystkim te dziewczyny, które pozwoliły na to, żebyśmy zajrzeli do ich świata. Jest z nami Marysia, Lena i Aniela. To czwarta edycja naszego spotkania. Niezmiernie trudno jest podzielić się tym światem, który jest taki nasz. W naszych szufladach kryją się skarby, te prawdziwe i te metaforyczne. Rysunki, szkice, obrazy, często robione w ciszy, bez oceny, bez widoku, bez patrzenia kogoś z zewnątrz. Takie typowo nasze. Szuflady to takie kryjówki, gdzie często chowamy rzeczy, które są tylko nasze. To miejsca bardzo intymne. Są tam niedokończone wiersze, są tam sprawy do załatwienia na jutro, na wczoraj, albo takie, z którymi trudno się podzielić z innymi ludźmi. Ale uwierzcie państwo, że to dla nas ogromny zaszczyt, że kolejny raz udało nam się poprosić, by uczennice naszej szkoły otworzyły te szuflady i podzieliły

0: Zajęły się tym, co jest w ich wnętrzu, by pokazały kawałek siebie. Dziś te szuflady pokazują to, co jest w ich wyobraźni, w ich emocjach, w ich wrażliwości. Lena, Aniela i Marysia. Trzy niezwykłe artystki.
1: Są tu chwile radości, zadumy, dziecięcej fantazji, ale też dojrzałe spojrzenie na świat. Każda kreska i każdy kolor to opowieść. Czasem bardzo osobista, czasem pełna marzeń. Lenę, Anielę i Marię łączy pasja tworzenia. Nie tworzą na pokaz, tworzą, bo lubią, bo świat w ich wyobraźni jest zbyt ciekawy, by zatrzymać go tylko dla siebie. Dzisiejszy wernisaż jest więc nie tylko wystawą prac plastycznych. To przede wszystkim święto odwagi, odwagi pokazania tego, co dotąd było schowane. To także piękny dowód na to, że warto rozwijać swoje pasje i dzielić się z nimi innymi.
0: Pamiętajcie, w waszych szufladach są skarby. Życzymy, aby te wasze szuflady nigdy nie były puste, a to, co w nich ukrywacie, znalazło taki moment, by zalśniło, by było prawdą, by było pięknem, które cieszy oczy wszystkich innych. Warto, dzielcie się swoimi pomysłami, kolorami i marzeniami. A dzisiejsze spotkanie niech jest początkiem kolejnych artystycznych kroków. Za tę odwagę waszą, którą pokazaliście, podzieliliście się tym, co umiecie, co potraficie i co w was jest piękne. Bardzo wam dziękujemy za to, że możemy oglądać wasze marzenia i działania. Pani burmistrz, zawsze możemy liczyć na wsparcie władz miasta. To ogromne wyzwania, które my podejmujemy tutaj na dole, otrzymują wsparcie od państwa. Za to dziękujemy. Oddaję głos naszej mentorce, pani dyrektor Magdalenie Sidorowicz.
2: Dzisiejszy wernisaż jest świętem talentu i kreatywności. Emocje widać na każdym jednym obrazie, na każdej pracy. Jestem niezmiernie dumna z naszych uczennic. Wasza wrażliwość, wyobraźnia i umiejętność przenoszenia myśli i uczuć na papier czy płótno są naprawdę wspaniałe. Każda kreska, kolor, każda kompozycja opowiada inną historię i odsłania kawałek waszego wewnętrznego świata. Szanowni Państwo, myślę, że takich perełek mamy jeszcze więcej, tylko one są po prostu nieodkryte. Czasami bardzo trudno jest, nawet jeśli wiemy, tak, przekonać ucznia do tego, że prace mogłyby zostać zaprezentowane. Czasem może boją się oceny, czasem może uważają, że to jest trochę zbyt intymne, bo rysują dla siebie, a nie na wystawę, na pokaz, żeby nie poddawać prac ocenie.
0: Pani burmistrz, słóweczko oczywiście.
3: Czasami nie wiemy, jak ważne są te słowa zamknięte w obrazie, w geście, w kolorze, a dowiemy się dopiero wtedy, kiedy wyjmiemy je z szuflady. Dzisiaj wyjmujecie je z szuflady, za co bardzo dziękuję. I ktoś by pomyślał, no to są rysunki, ale nawet nie wiecie, jaką rolę odgrywacie miastotwórczą. I powiem dlaczego. Dlatego, że po pierwsze ośmielacie swoje koleżanki, swoich kolegów, że być może warto otworzyć tę szufladę, która jest jeszcze tu. Ona czasami nawet nie ma fizycznego wymiaru. Ona jeszcze jest nienarysowana, ale być może ośmieli się i tą kredkę weźmie czy pędzel do ręki. Więc za to wam serdecznie dziękuję. Miastotwórcze, bo dzisiaj się spotykamy i budujemy relacje. Nie mielibyśmy okazji się spotkać, gdyby nie ta dzisiejsza okoliczność, gdyby nie ten pretekst, który nam dała Lena, dała nam Aniela i dała nam Maria.
4: Adam Majewski.
5: Jesteśmy w bibliotece. Biblioteka jest takim miejscem, które w jakiś sposób udostępnia Państwu różnego rodzaju opowieści w postaci książek, a tym razem mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, czyli opowieści, ale takie jeszcze w dodatku wewnętrzne opowieści, które wyrastają z Państwa wrażliwości, emocji, tego wszystkiego, co się nagromadziło po prostu w środku. To są zupełnie inne opowieści niż książki, ale też bardzo wartościowe i też biblioteka chce takie rzeczy pokazywać. Tutaj świetna okazja się nadarzyła właśnie, żeby to pokazać.
0: Marzena Witkow.
6: Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień pokaże wam jasno, żeby nie chować już tych dzieł do szuflady, tylko pokazywać je światu.
0: Szkoła, pani dyrektor zadbała tutaj o was. Również mamy dla was na pamiątkę tego wydarzenia upomin. Zapraszamy państwa do oglądania prac. Wystawę uważamy za otwartą.
7: A to była Iwona Drzymalska-Olszewska, która razem z Moniką Płoską wyszły z pomysłem tej właśnie wystawy już po raz czwarty. Mam tutaj rodzinę Anieli Wojciechowskiej. Ile prac tutaj dzisiaj twoich wisi?

0: duży.
1: Jak długo je tworzyłaś?
0: 3 godziny, 1.
1: Tata podglądał, jak powstają prace?
2: Tak, oczywiście. Zawsze Anielka zamyka się w pokoju, w ciszy i próbuje stworzyć piękne obrazy, ale zawsze tutaj my jako rodzice podglądamy, jak to idzie jej w tym tworzeniu tych prac.
1: Co ty najbardziej lubisz malować? Co to w ogóle za technika jest? Zacznijmy od tego.
0: Krajobrazy najlepiej. Mhm.
1: Jaką techniką?
0: No farbą.
1: Farbami? Jakimi?
0: Akrylowe.
2: Jesteśmy dumni. Aniela mimo swojej ciężkiej choroby, mukowiscydozy i tego, że czekamy już 14 miesiąc dzień i noc za przeszczepem wątroby, nie załamuje się, ale tworzy te obrazy. No po prostu stara się, żeby te chwile nie były tylko poświęcone na wyoczekiwaniu tego telefonu bardzo ważnego, bardzo ważny jest ten telefon z Centrum Zdrowia Dziecka, żeby znalazł się dawca, żeby Anielce przeszczepić wątrobę, bo mukowiscydoza zniszczyła jej tą wątrobę i nie tylko, ale właśnie przelewa te wszystkie dobre myśli na obraz, żeby właśnie tworzyć i żeby nie tylko myśleć tak o chorobie. To Aniela nie jest chorobą, Aniela ma chorobę, więc tutaj jest normalną dziewczynką, chce pełne, normalnie żyć, tak jak się należy, tak jak każda dziewczynka w jej wieku.
1: Co ty lubisz poza malowaniem?
0: Lubię chodzić po galeriach najbardziej.
1: Gdzie kupiasz takie fajne ciuchy?
0: No, w galerii i zamawiam na Szejnie na przykład.
3: Aniela ma 13 lat. Aniela właśnie to swoje cierpienie przekazuje poprzez makijaż, lubi się pomalować. Ludzie myślą, że jaka Anielka jest chora. Aniela jest bardzo ciężko chora.
0: No, chodziłam na zajęcia z gliny robić u pani Topolewskiej.
1: To tym razem zapytam Jakuba Hejnę, to tata Leny.
4: Rodzice są bardzo dumni z Leny i bardzo wdzięczni organizatorom. Ja to trzeci raz powtórzę, bo już mówiłem paniom inicjatorkom, że to jest fantastyczne, że to, co dla nas w domu jest gdzieś normą i faktycznie trafia często do szuflady, zostało w taki sposób docenione i tak znalezione. No i dzisiaj możemy to wszyscy podziwiać. To też dla nas jest informacja zwrotna, że chyba jeszcze więcej musimy inwestować w talent Leny, bo przyzwyczailiśmy się do niego, a może nie powinniśmy, może powinniśmy brnąć dalej i jeszcze więcej działać.
5: Ona zawsze mnie zaskakuje jakimiś nowymi talentami. Babcia absolutnie, babcia jest weselencie plastyczne. Po mamie. Mama ma taki zmysł artystyczny i to na pewno po mamie.
6: Ewelina Prusik.
1: Mama Marysi. Pani Ewelino, co pani czuje, widząc na ścianach holu w bibliotece pracę swojej córki?
6: No ja jestem bardzo dumna, z całego serca, bardzo, bardzo dumna. Nie chwaliła się nigdy, tak sama zauważyłam, że często siedzi w tablecie i coś robi, więc zwróciłam uwagę, no ale jak widziałam, że to jest sztuka, powstaje coś wielkiego, to już wiedziałam, że to jest coś powstaje pięknego. Nie tam scrollowanie, tylko coś pięknego powstawało na tym tablecie. Nie tylko w tablecie, ale też i szkicowanie, malowanie farbą, bo ona też maluje na płótnie, akrylowymi farbami. Także no, ją zachęcam, żeby też te akrylowe dzieła pokazała.
1: Mhm. Ona tak zawsze miała od dziecka? Że...
6: Od dziecka.
1: A ile ma lat teraz?
6: Teraz Marysia ma 14 lat.
1: Czy ona planuje z plastycznymi sztukami się związać na dłużej? Jak pani myśli, czy to już jest ten wiek?
6: Myślę, że tak. Marysia do wszystkiego poważnie podchodzi, a szczególnie do kwestii malowania. To jest bardzo poważna sprawa.
1: Tak? To jest poważna sprawa?
0: Tak.
1: Ja myślałam, że to trochę radochy też ci daje. Co? Jak to jest?
0: Bardzo daje, bo to jest takie zainteresowanie. Hobby takie.
1: Hobby. Dużo czasu poświęcasz tak dziennie na to hobby?
0: Tak, czasami 5 godzin na jeden rysunek może zejść.
1: I mama wtedy, idź już spać.
0: No, czasami tak. Są takie, tak fizycznie może głowa boli się na coś, ale tak psychicznie to uspokaja.
1: Wystawa po raz kolejny powstała pod opieką Moniki Płoskiej i Iwony Drzmalskiej-Olszewskiej, czyli nauczycielek z SP2 w Iławie. Dzięki za uwagę, Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
7: SK Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
8: Zaglądamy teraz do Zalewa. Tu odbyła się druga zalewiada, retrozlot do Zalewa.

0: Ewa, nad jezioro Ewingi przyjechało mnóstwo maszyn, ponad 500 sztuk, zarówno klasycznych aut, jak i motocykli. Dawid Jakubowski, zapraszam w podróż do lat 80. i 90., a zalewiadę otworzyła trombolada, czyli serenada klaksonów.
1: Nic nie słychać z tej strony przez tą trombolatę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugą edycję Zalewiady Retro Vlog uważam za otwartą. Wszyscy głośno!

0: Zalewiada wystartowała. Jakie atrakcje na niej można spotkać?
1: No dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim strefa dla dzieci, bungee, nie bungee, dmuchańce, wszystko za darmo. Koła gospodyń się wystawiają z jedzeniem z czasów PRL-u. Dodatkowo mamy helikopter, można też się przelecieć i pozwiedzać naszą piękną tutaj okolicę. No a największą atrakcją są, nie oszukujmy się, samochody, które przyjechały do nas z całej Polski.
0: Ile ich może być tak na oko?
1: W tamtym roku mieliśmy 400, teraz spodziewamy się 600. Przepiękne samochody z różnych epok, a dodatkowo na scenie dla Państwa będzie śpiewała nasza lokalna tutaj gwiazda wschodząca, Patrycja Taraszkiewicz. Łydka Grubasa jest taką główną atrakcją oraz zespół, który przyjechał do nas z Podlasia, czyli Elektryczna Papuga. Wszystko w klimacie lat 80. i 90.
0: Słyszałem, że nawet jedzenie będzie...
1: Koła gospodyń jak zawsze stanęły na wysokości zadania i przygotowały przepyszne potrawy właśnie z lat PRL-u. Ilona Kupczyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.
0: Wystartowała klaksoniadą, tromboladą Zalewiada. Nie prowadzisz po raz pierwszy tej imprezy. Frekwencja większa, mniejsza?
2: No ta edycja pokazuje już teraz, choć to dopiero początek imprezy, że frekwencja jest dużo, dużo większa. Nie tylko pod względem ilości pojazdów, które znajdują się, ale co namacalnie oczami widać, frekwencją ludzi. W programie mnóstwo fantastycznych koncertów, za chwilę Patrycja Taraszkiewicz, później Łydka Grubasa, mnóstwo konkursów, fantastyczne nagrody, trochę niespodzianek, których nie będę na razie zdradzał, ale będzie tego dzisiaj naprawdę sporo. Cyprian Piwowar.
0: Pomysłodawczyni całego zamieszania Paulina Grochowska, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i jak wypaliła impreza?
3: No cudownie, jak zawsze, tym bardziej pogoda dopisała.
0: Więcej niż w poprzednich edycjach?
3: Zdecydowanie jest więcej osób.
0: Co tam macie w menu? Bo głównie widzę, jesteś przypisana do koła gospodyń.
3: Tak, jak najbardziej. Jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich Afrodyty Wsimatyty i my z naszym, można powiedzieć, daniem przewodnim jest czarnina z kluchami ziemniaczanymi. To jest taki nasz produkt główny. Mamy również w deserze makaron z truskawkami, jak za czasów PRL-u, typowo. Koła, inne koła mają zdecydowanie też urozmaicone menu.
0: A wiadomo co? Zdradziły już przepisy. Szyszki, andruty, co tam jeszcze?
3: Nie, szyszek, andrutów akurat nie ma, ale są domowe ciasta przepyszne. Dania główne, takie jak schabowy, dewolaje, mielone tradycyjne. Tak naprawdę wszystko, co mogły zrobić, co chciały dodatkowo jeszcze urozmaicić ten czas, to dorobiły.
0: Musimy porozmawiać o motoryzacji. Jesteś fanką, czy tak raczej od kulinarnej strony?
3: Jestem fanką jak najbardziej, ale nie mam prywatnego mechanika, więc raczej nie mam auta, który mogę pasjonować się bardziej.
0: Patrzyłaś, co tu zjechało już? Które przykuły twoje oczy? Jakie marki?
3: No oczywiście, przecież Fiat 126P, Fiat 125P, Żuki, Fordy, Garbusy. Tak naprawdę jest bardzo dużo tych marek, że nie sposób ich zapamiętać i wypowiedzieć od razu.
0: Burmistrz Zalewa, Piotr Pietrasik, dzień dobry.
4: Witam serdecznie.
0: Więcej jest, już od każdego słyszę pojazdów i ludzi.
4: Pogoda dopisała, ludzie dopisali, auta dopisały, motocykle dopisały. Widziałem, jak wjeżdżały naprawdę auta, że dech zapiera.
0: Któreś najbardziej sentyment u Pana obudziły?
4: Jeszcze nie miałem okazji się przejść po całym zlocie, ale na samym wejściu nasz rodowity tutaj ziemianin, mieszkaniec z gminy Zalewo wystawił trzy piękne auta pod namiotem gminy Zalewo. Można oglądać. Jeden w czasie rekonstrukcji z drewnianymi drzwiami. Naprawdę dech zapiera.
0: Motocykli widzę i tak sobie postanowiłem do Was podejść. Czym przyjechaliście i skąd?
5: Przyjechaliśmy z Iławy i przyjechaliśmy Indianem.
0: Ile to pali, ile ma lat i czy dużo przy tym roboty?
6: Pali tyle, ile się wleje, ile to ma lat. To jest 2016 rok, żadnej roboty przy tym nie ma. To nie Harley, to się nie psuje.
0: A gdzie ostatnio byliście albo gdzie planujecie wyjazdy?
5: Wczoraj również zrobił trasę, a raz w roku robi zawsze taką dłuższą. Jeszcze nie wiemy gdzie.
6: Jeszcze nie mamy zaplanowanej trasy, ale zazwyczaj tak na 2-3 dni gdzieś wyjeżdżamy, raz do roku przynajmniej. W zeszłym roku gdzie byliśmy? Pojechaliśmy sobie Inowrocław, do Dolores, do największej koparki w Polsce.
0: Panowie, co za maszyny posiadacie, jakimi przyjechaliście?
7: Suzuki Intruder 1500 pod siedzeniem.
0: Rozumiem, na nic innego by pan nie zamienił.
7: No mam jeszcze Venturę, 90 rok, Yamahę, ale chopper to jest chopper, tak zwany dziadkowy pojazd.
0: Gdzie na wyprawę nim pan jeździ?
7: Gdzie oczy poniosą i paliwa jak starcza.
0: Ale takie właśnie bliższe czy dalsze?
7: No różnie to bywa. I gdzieś tam, gdzie są zloty, to się jedzie. Oczywiście jak pogoda dopisze. Na razie dzisiaj dopisała pogoda. A tak, no fajnie.

0: jest.
1: Ciężko się prowadzi? Ciężka maszyna?
0: Nie, no ciężka jest, ale moment ruszenia i jedziemy.
2: Ja przyjechałem Harley'em. Heritage to jest 2019 rok.
1: Złośliwcy mówią, że przy Harley'u więcej roboty niż przy takim innym.
2: Ja nic nie, przy nim nic nie robiłem. Nic. Oleje wymieniam i filtry.
1: Jak udało się go w ogóle maszynę pozyskać?
2: No akurat kupiłem od gościa, który mieszkał w Stanach i jako mienie przesiedleńcze przywiózł ze Stanów tutaj.
1: Ale trzeba było trochę na starcie pewnie włożyć w niego.
2: Nie, no ubrałem go troszeczkę, że tak powiem, nie?
0: Sam start taki, ubiór kosztuje.
1: A potem polerowanie.
2: No, czyszczenie zawsze. To po jednej przejazdce już znowu jest czyszczenie, wiadomo.
1: Jakby czerwonego rumaka Shadow Honda się zwie, a nie wiem, czy tak się zwie naprawdę. Ma jakieś imię?
3: Hanka, mówię na nią.
1: Ile ma lat?
3: 38.
1: I się kręci?
3: Się kręci, się jeździ.
1: A dalej czy bliżej?
3: I dalej, i bliżej.
1: A ogólnie skąd pan przyjechał?
3: A ja tutaj jestem z tych okolic, jestem tutaj.
1: Jakieś ostatnie wyprawy albo planowane wyprawy?
3: Myślę, że dopiero się zacznie wyprawa, bo to dopiero pogoda się zrobiła, nie? A myślę teraz na Krosno Orneta. O. Jest jakieś tam święcenie motocykli i też ma być w niedzielę zlot.
1: Co tu możemy zobaczyć?
4: To są auta z lat 30. XIX wieku, niemieckie, tak jak widać. 230 Mercedes, tamten również 230, tylko tamten jest Pullman, a tu jest przygotowany pojazd do renowacji, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda. Że to nie jest Discovery, że 2, 3, 5 dni i już jest zrobione.
1: Ale to tak wygląda, że drewniana rama jest normalnie, czy to tak tylko, żeby zobrazować?
4: Tak to było robione od podstaw. Na drewnianej ramie, blachą później obijane. Wszystko ręczna robota.
1: Jakie to są roczniki?
4: 39, 38 ten czarny, 1900 oczywiście.
1: O, widzę, powietrze zeszło. Z czego to zeszło powietrze?
5: A z koła.
1: Co tu za maszyny macie?
5: Ojejku, różne. Romety, Komarki, WS-ki, Simpsony.
1: Czyli ogólnie mniej pojemnościowe.
5: Tak, oczywiście, mniej.
1: Ile na tym można ujechać? Dużo mniej niż na Harley'u na przykład?
5: Myślę, że nie. Myślę, że sprzęty z PRL-u mogą dużo więcej. Dotarły do tego miejsca, więc myślę, że więcej niż Harley.
1: Ile jest przy nich roboty i jakie koszty?
5: Tej roboty nie da rady określić w jakimkolwiek schemacie, po prostu to się robi.
1: Ale chcecie dopasować części te oryginalne? Jeszcze jest problem z nimi, czy nie?
5: Jeszcze są dostępne części, także można zrobić to na częściach oryginalnych, ale jak ktoś chce to zrobić na zamiennikach, to na zamiennikach też to można zrobić.
1: Ja tu widzę górali przyjechali. Na czym górale przyjechali aż tu na Mazury?
6: A górale syćkę przyjechały o takim o piknym o Renovata.
1: Romety, Simpsony.
6: Tak, Simpsony, motoryneczka, proszę bardzo. Samiżki tatery jesteśmy.
1: O, proszę. No.
6: I przyjechaliśmy wszystkie na kołach. A co?
1: Ile zajęła podróż?
6: No my przyjechali takie półtora dnia.
1: Tylko?
6: No tylko, bo troszkę tak pchaliśmy z górki i to było i rozumieć, samochodem my jechali.
1: Ale to tak, żeby się policja nie dowiedziała, no, coś czuje było.
6: No oni byli przyjaźni, także wszystkie z nami byli.
1: Zlot retro to i nie może się obyć bez retro urządzeń tutaj różnych kolekcjonerskich nie może się obyć. Co udało się na tym stoisku przygotować, zebrać?
7: No zbieramy różne gadżety z PRL-u, starocia, radia, żelazka, telefony jak widać, aparaty i jeszcze wiele rzeczy, ale nie mamy wszystkiego gdzie załadować i przywieźć nawet.
1: Czego ludzie najwięcej przynoszą?
7: To znaczy najlepiej to wykupili. Pytają się czy nie na sprzedaż. Czasami jak ktoś dobrze zapłaci to można i sprzedać. Wszystko jest na sprzedaż.
1: Tak patrzę, zainteresowanie wzbudził Żuczek.
8: Tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, co tu mamy?
8: Andorie 2.4, 96 rok, no i Żuk to wos.
1: A co tak wzbudza zainteresowanie największe przy tym silniku? Co było robione?
8: Co nie było robione, czasami można powiedzieć, ale głównie to uszczelnienia, bo z tym jest wiele razy problem. No rozrządek to w starych samochodach.
1: Ruda bierze, czy jeszcze nie?
8: Bierze, tak. Musi brać niestety, ale nie ma tragedii. Najważniejsze, że jest w miarę rama zdrowa i jakoś to jeszcze jeździ.
1: Skąd pan przyjechał?
8: Niedaleko z Iławy.
1: Co tu podziwiamy? Jaki to jest sprzęt? Pojazd i skąd jesteście?
9: My jesteśmy z Brodnicy. Mercedes w wersji kamperowej. Można wejść zobaczyć.
1: Dużo przy nim było roboty?
9: Trochę było. Jeszcze trochę jest, także nie ma co tu ukrywać. No stary pojazd, trzeba zawsze coś tam robić, nie? No nie oszukujmy się, nie? Żeby jeździło i było sprawne, nie?
1: Jak pan wszedł w jego posiadanie?
9: W tamtym roku kupiliśmy go we wrześniu. I tak, taki starszy pan, no. Miał ponad 20 lat go, więc tak trochę był zadbany, trochę nie był zadbany. To różnie tam bywa, nie? Także wiadomo, nie?
1: Raczej bliższe czy dalsze wycieczki?
9: Na razie zaczynamy od bliższych, ale też są w planach dalsze, nie? Także.
1: Sporo drewna widzę i nawet nie ma specyficznego zapachu.
9: No, że tak powiem, trochę go wygoniliśmy, ale też nie specjalnie jakoś tam był, nie? Krzysztof Aliśniewicz, z Brodnicy.
10: Z tego idzie.
11: Z tego idzie na chłodnicę, tak. Tak, z góry, a z tego idzie...

0: idzie na pompę.
1: Na pompę. I pompa to strojnik do dołu, a
0: no,
1: to
0: bo jest tam z tyłu na grzewisku.
2: Widzę rozpisywanie na części. Co tutaj takiego niezwykłego jest w tej maszynie?
3: No wszystko, ale rozebrałem swojego i u mnie były inaczej przewody chłodzące, inaczej podłączone i no, zapisuję, jak to podłączyć, żeby dobrze było.
2: Żeby więcej wycisnąć.
3: Tak, się nie da więcej wycisnąć.
2: A pan czym jeździ?
3: Też Żukiem, tylko Plandeko. Komu jest w trakcie remontu. Tu jest właściciel.
2: To pana zapytamy, który to rocznik?
0: 96, 9-osobowy mikrobus. Andoria silnik, skrzynia piątka, trzew, most Lublin 2,9, czyli szybszy. No to jest samochód wyprawowy, żeby szybko jechać na 90, to się swobodnie leci, a nawet i 115 można jeszcze. Leciałem z Warszawy, jak byliśmy w tamtym roku na zlocie Poloneza i tam drugi kata, to 115 Esko do Lublina.
2: Dużo to pije?
0: No przy takiej prędkości to będzie koło 9-10, ale tak jak się jeździ 80, no to 7-7,5 litra, w zależności od prędkości. No dużo mniej niż taki żuk benzynowy po prostu.
2: Skąd pan przyjechał?
0: Z Lublina, nazywam, mam na imię Waldek.
2: W zlocie spotykamy prawdziwego Elvisa. Skąd pan jest?
4: Z Nidzicy.
2: Nie z Memphis.
4: Nie. Ta za daleko, prawda.
2: Czym pan przyjechał?
4: Przyjechałem Fordem Mercury 77 roku. Widać flagę amerykańską? To on tam stoi właśnie. Tutaj w wadze stoi ten mój Mercury.
2: To poopowiadajmy trochę, jak pan się stał jego właścicielem.
4: Ford Mercury został sprowadzony ze Stanów jako mienie przesiedleńcze mojego kuzyna z 15 lat temu. No i po jakichś tam 5-7 latach mu się znudził, odkupiłem od niego. Trochę go tam podremontowałem.
2: Z czym było więcej, najwięcej roboty?
4: No blacharka. Ścierany był całkiem lakier, wszystko do cna, do gołej blaszki. Wyspawany, no także jest na tacy zrobiony.
2: I już koniec, czy jeszcze coś się zanosi?
4: Teraz po tej blacharce, po tym lakierze, bo jest nowy lakier, był wtedy położony, no gdzieś ze 3 lata temu, około 4 lat. Podwozie jest super, ten stan techniczny jest super, chociaż one, bo już są zabytek, już nie muszą mieć przeglądów, ale ja mam takiego tam kolegę na stacji diagnostycznej i co roku sobie jeżdżę. Zrobię sobie przegląd i on mi go tam sprawdza, tuleje wszystko, hamulce.
2: I nic mu nie dolega.
4: Nic mu nie dolega, naprawdę jest super samochodzik. Zbigniew, jestem z Nidzicy.
2: Panowie przygotowani na ratowanie życia, z jakich lat to pojazd, co to jest?
5: To jest duży Fiat Kombi z 87 roku.
2: I ratuje życie? Już uratował komuś?
5: Wie pan, jest tutaj taki mało śmieszny żart, że w tej karetce jeszcze nikt nóg nie wyłożył, bo jak ktoś miał więcej jak 1,80 m, to się ledwo do niej mieścił, więc trzeba było go tak trochę złożyć, żeby nie jechał na prosto, więc chyba uratowała, no.
2: To jest w ogóle pojazd ratownictwa chemicznego, tutaj widzę.
5: Tak, bo to jest karetka była zakładowa, jeszcze z czasów, gdzie takie duże zakłady właśnie, jak na przykład Rokita, miały swoje po prostu karetki i one jeździły po prostu jako pomoc w zakładzie, tak, więc jak coś się działo na przykład w tych zakładach chemicznych, to oni tym wozili po prostu ludzi do szpitali, tak. Wiktor, przyjechaliśmy z Warszawy.
2: Widzę, że duże emocje tutaj wzbudza pojazd. Co tu mamy?
6: Skoda Tudor.
2: Z którego roku? Co to jest? Z czym to się je?
6: Rok 48. Tutaj brakuje mojej drugiej połówki, która by odpowiedziała na te pytania, więc za dużo nie powiem. Przykro mi.
2: Gdzie nim jeździcie?
6: Z Tczewa jeździmy głównie na zloty. Takie właśnie niedzielne przejażdżki.
2: Nie ma problemu z odpaleniem i dojechaniem?
6: Nie, absolutnie. Wszystko działa jak należy. Fachowa ręka tutaj się zajmuje autem.
2: New York, Chrysler. Co to za maszyna?
7: Tak. To jest Chrysler New Yorker z 1978 roku. Pojemność silnika 6,6 litra, V8. Jest z nami w sumie od roku. Dzisiaj jest jego pierwszy zlot. Tydzień temu w sobotę pierwszy raz wyjechał na drogi.
2: Skąd udało się go zwieść?
7: Ze Stanów, z Kalifornii. Z któregoś z tych właśnie Stanów. Nie wiem, z którego dokładnie.
2: Przyjechał na własnych kołach, czy niestety?
7: Nie. Przyjechał w kontenerze. Jesteśmy pierwszymi właścicielami w Polsce. Samochód od chyba 98 stał w garażu. Właśnie w garażu bez w ogóle właściciela. I ktoś go odnalazł w sumie w tych garażach w Stanach i...
2: W tych takich słynnych wyprzedażach garażowych.
7: Tak. I właśnie przywieźli go do Polski, tutaj go przerejestrowaliśmy i trafił do nas dokładnie rok temu.
2: Cały zieloniutki i na zewnątrz, i w środku. Dużo przy nim roboty było i będzie?
7: Ogólnie robota w sumie była i to bardzo duża. Był wymieniany gaźnik, były wymieniane takie podstawy typu pompa wody, uszczelki pod kolektorami, bak paliwa, bo po takich latach, w

0: który mi stał, po prostu cały się wykruszył. Po naprawie zaczął ciec, więc musieliśmy dokupić nowy. No i czeka w sumie go też regeneracja silnika, ale tak to myślę, że z robotą tylko już tak wizualnie go tutaj podrabiać. My jesteśmy z Kwidzyna, województwo pomorskie, i jestem Noemi.
1: O, tu jest właściciel.
2: Co dzieje do właściciela? Co tu mamy za pojazd? Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam. Mamy Skodę Octavię z roku 62. Czechosłowacka marka, rozpoczęta w 50. latach. Spartak był pierwszym pojazdem. Jest to model, który teraz jest reaktywowany, bo ta nazwa Octavia pochodzi przecież z lat 50. 5 lat zabawy w garażu, dłubania popołudniami, sobotami.
2: I się udało.
3: I się ziściło, zgadza się.
2: Dużo jeszcze do zrobienia, czy już fertyś?
3: Mamy już finał, tak. Mamy już finał, jeździmy teraz, cieszymy się tym owocem, że już jest.
2: A z częściami jest problem?
3: Nie, Czesi są dosyć narodem takim sentymentalnym do tych marek i produkują do nich wszystkie części.
2: No proszę.
3: Mamy wszystkie współcześnie produkowane uszczelki, listwy, dodatki, akcesoria do środka, przełączniki łącznie z korbkami i całe elementy zawieszenia, całe elementy wnętrza silnika. Wszystko jest do kupienia. Online zresztą teraz już nawet.
2: Czyli nie musicie w zamiennik

0: Dosyć narodem takim sentymentalnym do tych marek i produkują do nich wszystkie części.
1: No proszę.
0: Mamy wszystkie współcześnie produkowane uszczelki, listwy, dodatki, akcesoria do środka, przełączniki łącznie z korbkami i całe elementy zawieszenia, całe elementy wnętrza silnika. Wszystko jest do kupienia. Online zresztą teraz już nawet.
1: Czyli nie musicie w zamiennik.

0: środka, przełączniki łącznie z korbkami i całe elementy zawieszenia, całe elementy wnętrza silnika. Wszystko jest do kupienia online zresztą teraz już nawet.
1: Czyli nie musicie w zamiennik

0: jesteś Warszawy fanem.
1: Nie tylko, ale też Fiatem 126.
0: I co planujesz kupić, jak już będziesz mógł prawko mieć?
1: Mam już, z komunijnych.
0: O kurczę, uzbierane.
1: Tak, uzbierane.
0: Rodzinny zlot taki się zrobił. Czym przyjechaliście i skąd?
2: Z Olsztyna, z Łęgań, dokładnie zielonym maluchem.
0: Ile przy nim roboty było?
2: O, dużo, bardzo dużo. Kilka lat ja go naprawiałem, lakierowanie i tak dalej. Jakieś 3 lata.
0: I teraz bez problemów, czy jeszcze kuleje trochę?
2: Bez problemu. Dojechał 100 km bez niczego. Bez żadnej awarii.
0: Orety, orety, jak to cicho chodzi. Co to chodzi?
3: Audi, ale tam jest właściciel.
0: Właścicielka. Jestem pełen podziwu, że to tak cicho chodzi. Co to chodzi?
4: Chodzi rzędowa piątka, 2-3 litra.
0: Z którego roku?
4: Z 90 roku.
0: Dużo przy nim roboty mieliście?
4: Akurat to jest dość świeży zakup, także jeszcze nie zdążyłam mieć z nim dużo roboty.
0: Czyli był w dobrym stanie na starcie?
4: Tak, w dobrym stanie, można tak powiedzieć.
0: Skąd jechaliście?
4: Z Piotrkowa, 33 km stąd.
0: A to niedaleko.
4: Niedaleko.
0: To, ale się podoba.
5: No, miata jest miata. Miata za miata.
0: Jest pan głównie fanem tej marki, czy niekoniecznie?
5: Nie. Jestem mechanikiem zawodu, dlatego trochę się znam na tym.
0: Trzeba zobaczyć, jakie części będą się pojawiać.
5: Jej głównym problemem jest rdza. Tak, poza tym jest fajne auto. Fajne z zabawy. Tylno-napędowe, lekkie.
0: A ogólnie na zlocie, z jakich maszyn, jakie maszyny się podobają?
5: Ja mam podejście do aut, takie mechanika podejście. Także mi się każde auto podoba, ale patrzę bardziej na nie ze strony technicznej. Jak się psuje, jak się nie psuje. Ja kocham każde auto. Nie ma dla mnie auta, którego nie lubię. Niektóre są marki bardzo nielubiane, ja przeciwnie, bardzo lubię.
0: Ale bardziej auta, nie motocykle.
5: Nie, auta, oczywiście auta. Jednak czterokołowy dach.
0: Dzień dobry, tutaj chyba zlot rodzinny jakiś. Czym państwo przyjechali?
6: Mercedes R107 SL 500 60, 85 rok, Lipno, 150 km.
0: I udało się dojechać bez awarii?

0: 10 zł, tylko 200, 300, 500, 1000 zł, no. Jakaś tam byle cewka to 1000 zł, no ale ogólnie to bezawaryjny, no, jak na razie, odpukać.
1: Jak się nim jeździ w środku jako pasażerka, czy się nie...
2: Wyśmienicie.
1: Ma klasyczny ten taki zapach?
2: Nie, troszeczkę może paliwem, ale tak minimalnie, to tak jak najlepszy perfum to paliwo pachnie.
1: Ale czuć tamtymi latami?
2: Może niekoniecznie, ale super. Jazda jest naprawdę na wysokim poziomie.
1: A komfort jazdy porównując do nowych samochodów, to mniej trzęsie, bardziej trzęsie?
2: Nie, to nie trzęsą. To są bardzo dobre auta. Mają bardzo dobre zawieszenia.
1: Tak jakby luksusowo.
2: Tak jakby luksusowe.
1: Widzę czołowa pasażerka amerykańskiego samochodu. Co jest słuchane z tych kaset najczęściej?
3: Oczywiście Elvis Presley.
1: Gdzie jeździliście ostatnio?
3: To jest początek naszej drogi w tym roku, ale poprzednie lato byliśmy nawet w górach, nad morzem, w Holandii.
1: Jak się jeździ jako pasażerka takim amerykańskim samochodem? Lepiej niż nowym, czy gorzej?
3: To się nie jeździ, to się płynie.
1: A jak limuzyna.
3: Chyba lepiej.
1: Dzień dobry, fascynujące auto widzę. Fascynujące nie tyle w środku, co na zewnątrz. Co to jest?
4: To jest Trabant, 90 rok, przerobiony na tak zwanego złomka. Cały został pocięty, odrestaurowany i zrobiony.
1: Nawet minionka ma na przyczepie.
4: No musi mieć minionka dla dzieci. I ma oczy z przodu i nawet silnik V8.
1: Który rok i ile z nim było zabawy?
4: 3 miesiące pracy ciągłej.
1: Tylko?
4: 90 rok, tylko. Cały pocięty i 3 miesiące. Ma maszynę do pary, ma maszynę do baniek z tyłu profesjonalną. Jeszcze nagłośnienie będzie od spodu robione, także zabawa jest.
1: Skąd pan przyjechał?
4: Pójdę z Gdańska, Nowe Miasto Lubawskie, tam powstał.
1: To poopowiadajmy o niej.
5: Audi 80 B2 z 1984 roku z silnikiem 1.8 benzyna.
1: Dużo roboty było?
5: Bardzo dużo. Cała odmalowana, bardzo ładny środek, dobrze utrzymana, niewielki przebieg.
1: Jak się stałeś jej posiadaczem?
5: Poprzez zamiłowanie do marki Audi. Szukałem takiej, a znalazłem egzemplarz, który spełniał moje oczekiwania. Adrian, jestem z Wąbrzeźna.
1: Widzę, że pojazd wzbudza emocje. Co tutaj oglądamy, co mamy?
6: A Nissan Datsun z 76 roku.
1: Tak w sumie to po logo nie wiadomo, że to Nissan.
6: Dokładnie. Oczywiście był cały odnawiany. Ogólnie z 3 sztuk zrobiłem jednego. 6 lat mi to zajęło. Z przerwami. No i tak wygląda, jak wygląda, właśnie jak go zrobiłem.
1: Nie no, wygląda bardzo ładnie. A jak się pan stał posiadaczem?
6: A to akurat było tak, że w 2002 roku wyszedłem z wojska i sąsiad miał jednego. Byłem u niego, po prostu zapytałem się, za ile by sprzedał. No to sprzedał mi za 500 zł. Pierwszego. Potem drugiego kupiłem w Pabianic, a trzeciego zdanie, i w sumie zdanie to jest ta ogólnie buda, bo po prostu była w lepszym stanie blacharka, a tak naprawdę to jest z 3 złożony jeden w sumie.
1: Bardziej do spokojnej czy wyścigowej jazdy?
6: Do spokojnie. To jest mały silniczek, mogę pokazać, 1.2. To jest malutki, 1.2 pojemność. Do spokojnie. Tutaj nie ma szaleństwa w sumie. 130 w sumie nie michałem, ale nie oszczędzam, po prostu jadę tak 80-90, po prostu chill out.
1: Bo wygląda na wyścigowy dość samochód.
6: No może tak, może wygląda, w ogóle jest lekki, bardzo lekki jest, ale silniczek ma mały, nie? Także to jest tylko 1.2 pojemność, także bardziej do takiej spokojnej jazdy.
1: A kto wybierał kolor?
6: Żona wybierała kolor. Właśnie żona wybierała kolor, bo tamte poprzednie dwa miałem takie żółte, coś ala jak na Matis, taki coś kolor, jak taki musztardowy, coś były te poprzednie dwa. Ten ogólnie był niebieski, ale taki niebieski, powiedzmy, jak ten Fiat wygląda. A żona wybrała właśnie taki turkusowy, w sumie zrobiliśmy. Chociaż podobnym wychodziły, ale akurat nie w takim, docelowo. Ale wydaje mi się, że fajnie się komponuje z tapicerką, bo tapicerka jest żółta, także fajnie to wygląda.
1: Tak, podziwiamy żółte cacko, co to jest?
7: Passat z roku 80 w wersji coupe. No co tu więcej mówić? 1.6 diesel, podstawowa jednostka. Nietypowa wersja jakby nadwoziowa, bo 3-drzwiowy, tak.
1: Dużo roboty przy nim było?
7: 6 lat pracy, można powiedzieć. 6 lat pracy i tak naprawdę efekt jest jeszcze nie do końca satysfakcjonujący, ale cały czas upiększamy, robimy.
1: Udaje się na oryginalnych częściach, czy już niestety nie?
7: W większości przypadków jeszcze są do zdobycia, bo Passat w tej generacji był produkowany długo w Ameryce, w Meksyku i są jeszcze części dostępne.
1: Kolor oryginalnie taki był, czy...?
7: Kolor to jest akurat z palety Audi. Oryginalnie był troszkę taki bardziej, no, z lat 80. taki, no, brzydszy, że tak powiem.
1: Ale też żółty, czy...?
7: Też żółty, no. Piotrek.
1: Pan jest właścicielem tej maszyny.
8: Tak.
1: Co tu mamy? Scooby-Doo.
8: No, Scooby-Doo oczywiście. To jest Volkswagen T3, 87 rok, w wersji blaszak, przerobione na kampera. No, było trochę roboty, bo to wiadomo, jak blaszak, był to wół roboczy, trochę podniszczony, także trzeba było zrobić i z wierzchu, i w środku.

0: ogarnąć mechanikę, no i porobić tutaj te rzeczy na pacek i teraz służę jako kamper.
1: Trochę ciasno, jednoosobowy, czy da się kilka osób upchnąć?
0: Myślę, że tutaj spokojnie dwie osoby plus pies bez problemu się mieszczą.
1: I gdzie tak jeździcie?
0: A jak jest czas tutaj po zlotach w okolicy, no gdzie się da po prostu.
1: A skąd pan jest?
0: Jestem Młynar, Maciek.
1: Mirek, Korzeń, Magical Cars Lubawa. Sporo dziś konkursów było rozgrywanych. W jakich kategoriach i kto zwyciężył?
2: Tak, kochani, mieliśmy cztery główne kategorie motoryzacyjne, które nagrodziliśmy. Są to kategorie typu najstarszy samochód, najstarszy motocykl, najładniejszy motocykl czy najładniejszy samochód. Jeśli chodzi o motoryzację, nagrodziliśmy główną nagrodą Volkswagena Typ 3 z roku 1938. Bardzo piękny pojazd. Myślę, że jury było jednomyślne, jeśli chodzi o wybór tego pojazdu. Kolejno, najpiękniejszy motocykl Soku 600 produkcji polskiej 1937 rok. Najstarszy motocykl BMW R4 1936 rok. Bardzo nietypowy pojazd i wisionka na torcie, jeśli chodzi o region, bo starszego motocykla się do tej pory nie spotkaliśmy. Kolejną, czwartą kategorią jest najstarszy samochód Ford T z 1918 roku, moi drodzy.
1: Były tylko kategorie motoryzacyjne, czy jeszcze inne konkursy?
2: Tak, mieliśmy o wiele więcej konkursów. Był konkurs na najpiękniejszy strój retro. Było pojedynczy wybór osób z największą stylówką, czyli ubiór w stylu tamtych lat, czyli retro, bądź starszych jakichś takich właśnie. No i oczywiście nagroda imienna grupy Magic Old Cars. Nagrodziliśmy Triumfa TR34 z roku 1959 roku. Kabriolet bardzo piękny, ściągnięty ze Stanów. Igła.
1: Co ty właśnie tak trochę kursowałeś pewnie między tymi, co przyjechali. Skąd w ogóle przyjechali ludzie? Z jakich rejonów Polski?
2: Bardzo dużo ludzi przyjechało, oczywiście lokalnych, ale mamy też informacje, że ludzie przyjechali z Warszawy, Bydgoszczy, z Trójmiasta, Olsztyn, a są nawet Nidzica, także no dosyć szeroko, ale jeśli chodzi o rajd, i Zalewiada nie jest tylko z zalotem, jest to też połączona impreza właśnie z rajdem, który docelowo miał do przebycia 700 km do Zalewa.
1: Przyjechali wszyscy?
2: Niestety nie, zdarzyły się wyjątki, są to pojedyncze wyjątki, gdzie niestety siła wyższa, mamy dzisiaj piękną pogodę, temperatura niestety kluczowa w takich sprawach i były problemy po drodze, niestety niektóre auta nie dojechały.
1: Przegrzali się po drodze.
2: Tak, no i właśnie to jest ta przyczyna właśnie.
1: A ten rowerzysta sławny, co tam się na starcie zmagał z pedałami, też dojechał do mety, czy go jednak podwozili?
2: Słyszałem, że podobno dojechał, ale z pomocą kolegów oczywiście.
1: Z motocykli, bo to nie tylko samochody, też motocykle przyjechały. Jakie tutaj maszyny?
2: Mamy tutaj przeróżną gamę pojazdów. Są to motocykle, są to trajki, czyli trójkołowce, pojazdy produkcji polskiej, Fiaty, Maluchy, Żuki, Lubliny oraz dużo, dużo szerokiej zagranicznej motoryzacji amerykańskiej z bloku wschodniego, tak jak i niemieckiej.
1: Akcja DKMS dla Toli też zawitała do Zalewa. Jak przeszło pałeczkowanie ludzi?
3: Powiem tak, szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczona z tego względu, że już zbadało się jakieś 30 osób. Ludzie troszeczkę się boją, ale jak im wytłumaczymy, o co tu chodzi, że jednak szukamy dawcy już na miejscu też dla mojej córki, która jest z nami, to ludzie też inaczej na to patrzą, prawda? Zbudza się w nich coś takiego, że chcą pomóc, tak? Czasami się zastanawiają, ale jednak jest dużo zwolenników, którzy jednak chcą pomóc.
1: Co za zespół wchodzi na scenę teraz?
4: Elektryczna Papuga, oryginalny zespół prosto z Podlasia, Białystok.
1: Co gracie? Co śpiewacie?
5: Aktualnie budujemy własną, autorską muzykę, natomiast z racji tego, że jesteśmy na początku swojej ścieżki, opieramy się trochę o twórczość coverową zespołów z lat 70., 80. i 90. z podwórka rockowego, ale dobrze sobie radzimy.
1: A już kompletując utwory na swój album, to w którą mańkę będziecie szli? Popową czy rockową?
4: Rock. Rock nam gra.
5: To zdecydowanie będzie fundamentalna baza brzmieniowa i dźwiękowa, natomiast myślę, że będziemy krążyć wokół pewnych alternatyw też.
4: Pewno, na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy na Zalewiadzie. Wpisuje się to nam w nasze smaczki muzyczne.
5: Tak, bardzo, bardzo fajny klimat, piękne okoliczności przyrody, dużo wspaniałych ludzi. Także myślę, że świetna zabawa się szykuje. Tak, świetny koncert przed nami.
4: Zapamiętamy Zalewiadę długo.
1: To się przedstawcie jeszcze?
4: Anna Maria Korolczuk, bardzo.
5: I Łukasz Przybysz. Pozdrawiamy.
4: Pozdrawiamy. Eskę.
6: To była druga Zalewiada w Zalewie nad jeziorem Ewingi. Kolejna już jest planowana przez organizatorów za rok.
7: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
8: Kawał historii, nie tylko historii Chówca ZHP, ale i Ławy w ogóle. Zapraszam na relacje z

0: 20-lecia od reaktywacji chówca ZHP i Ława i też święta Dnia Myśli Braterskiej 2026. Robert Cyrta wrócił do Iławy na chwilę chyba, rozumiem, tak?
1: No z Iławą jestem cały czas związany, tam nigdy jej nie opuszczam, nawet jak mieszkam w Gdańsku.
0: Co to dzisiaj za okazja?
1: A, dzisiaj jest Dzień Myśli Braterskiej. To jest międzynarodowe spotkanie dla wszystkich harcerzy i skautów na całym świecie. Nasze wielkie wydarzenie.
0: Miło wrócić do Iławy chociaż na chwilę?
1: Oczywiście. Chociaż do Iławy przyjeżdżam w miarę regularnie, ponieważ tutaj akurat z harcerzami cały czas jestem związany z Komisją Stopni Instruktorskich.
2: Dzisiejsza gala to nie tylko uroczystość, to wyraz wdzięczności za każdą godzinę poświęconą młodemu człowiekowi, za każdą zbiórkę, biwak, obóz, za każde czuwaj. Całość baczność, poczet sztandarowy wprowadzić do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Teraz zapraszamy na scenę komendanta chówca ZHP Iława, harcmistrza Macieja Marcina.
3: To jest właśnie nasze harcerskie święto, ten Dzień Myśli Braterskiej, który dzisiaj przeżywamy. To jest święto z okazji urodzin Roberta Baden-Powera. I dlatego ten dzień tak został wybrany, 22 lutego, to święto w tym roku dla nas jest szczególne. Zobligowano mnie tutaj do wspomnienia jako ja jestem historyczny człowiek już dosyć, do tej najstarszej historii tego pewnego etapu tej historii. Dlatego pozwolę sobie tutaj odczytać parę faktów ze względu na to, że rzeczywiście to nasze harcerstwo i nasz chówiec tu w Iławie, to już jest 80 lat, to już jest naprawdę bardzo dużo. Są chówce, które już parę lat temu obchodziły 90-lecie. Mówię o chówcu Działdowo, który tam było. O, już w tej chwili jest to bardzo. Może nie jesteśmy tacy starzy, jesteśmy młodsi, to pocieszające. Są też pewne etapy, które w tym naszym życiu się tak potoczyły, że ten chłopiec zniknął z powierzchni w Iławie, ale dzięki wytrwałości, mocy, sile i samozaparciu naszych przyjaciół, naszych poprzedników, a zwłaszcza właśnie drucha Roberta, bo to jest jego główna zasługa, jest z nami druch Maciej Kucharski. O, tak.
0: Czyli mowa o Wietnamie, Macieju Wietnamie Kucharskim i Robercie Cyrcie.
3: Zresztą ta ścianka tutaj to jest jego sprawka tutaj z tyłu. To
0: mówimy o ściance wspinaczkowej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, oczywiście.
3: Oni rozpoczęli to działanie tego harcerstwa od zera, od początku. I dzięki nim nie ma z nami w tej chwili Mirka Jankowskiego, pierwszego komendanta chówca po reaktywacji, bo właśnie wspólnie z Robertem te działania takie właściwie od zera, od samego dołu, nie od góry, że ktoś tam coś namawia, tylko oddolnie to powstało od jednej, dwóch drużyn, gromad zuchowych, potem harcerze starsi, wędrownicy i tak to trwa do dzisiaj i dołożymy wszelkich starań, żeby trwało dalej. Początki harcerstwa na terenie ówczesnego powiatu iławskiego sięgają czasów powojennych. W grudniu 1945 roku pierwszą drużynę założył w Suszu druh Aleksander Sokołowski. Następną drużynę w 1946 roku założył w Prabutach ksiądz Piechowiak. Niemal równocześnie powstały drużyny w Kisielicach i w Iławie. W maju 1946 roku powstały w Iławie dwie drużyny. Męska, prowadzona przez drucha Sokołowskiego i żeńska, założona przez drucha Henryka Ligockiego. A po wakacjach prowadzona przez druhnę Helenę Tacberu też drużyna powstała. W związku z tym, że pierwsza drużyna powstała w Suszu, tam też powstał chówiec ZHP, którego komendantem został Aleksander Sokołowski. Chówiec zrzeszał drużyny z Susza i męską drużynę z Iławy. Natomiast drużyna żeńska podlegała pod chówiec żeński w Ostródzie, prowadzony przez

0: Mistrznią Jadwigą Felczarską. Z chwilą przeniesienia władz powiatowych do Iławy pod koniec 1946 roku kufiec z Susza został również przeniesiony do Iławy i utworzony został kufiec męsko-żeński ZHP w Iławie. Oznacza to, że w roku 2026 obchodzimy 80. rocznicę powstania chówca ZHP w Iławie. W roku 1947 roku przekazano harcerzom do użytku jako dom harcerza budynek przy ulicy Jagiellończyka. Znajdowała się w nim sala widowiskowa, magazyny, szatnie oraz mieszkania. Był to ten budynek, w którym obecnie mieści się biblioteka. Podczas tych 20 ostatnich lat działania chówca, to już tak skacze o te 60 lat do przodu i tutaj mi moja małżonka przygotowała takie zestawienie ilościowe. Skoro ja już ona to mi przygotowała, to ja muszę z tego się wywiązać. Powiecie, co by to potem w domu było.
1: Mówimy o Maji Marciniak.
0: Wiecie o tym. Podczas 20 ostatnich lat działania chówca powstały 43 jednostki. No, bo to tak u nas jest. No, powstaje jednostka czasami rok. I już się tam zmienia w głowach tej młodzieży i no, mówię, no, albo idziemy gdzie indziej, albo inny kierunek, albo specjalizację i to się zmienia. I tych jednostek rzeczywiście było dużo, ale tak ilościowo to było 10 gromad ruchowych. W tej chwili właściwie mamy 3, ale no, bo to były tam, były jakieś pszczółki, teraz już nie ma, ale są delfinki w tym miejscu. 10 drużyn harcerskich. No bo zaraz Pozucha to jest pierwsza kolejność, to harcerze. 5 drużyn starszo-harcerskich, 9 drużyn wędrowniczych, 2 drużyny wodniackie. Ubolewamy. No, były i nie ma. Tutaj Druhandrzej był właśnie wodniakiem. No i w tej chwili parę lat temu jest ten ostatni drużynowy, druh Piotr, druga drużyna. Mamy żaglówki, mamy akwen piękny i nie mamy żeglarzy, no. Będziemy nad tym pracować. 5 drużyn wielopoziomowych, bo to jak w drużynie jest taka rozstrzał wiekowy, to mamy drużyny wielopoziomowe. 2 tręgi instruktorów i starszyzny. Najstarsze drużyny, które mają 25 lat, to jeszcze przed założeniem chówca, reaktywacją właściwie chówca. To są drużyna starszo-harcerska Hellada imieniu podskarbmistrza Bronisława Grzymowicza, to jest z Lubawy, lubawska drużyna, to jest najstarsza drużyna. I 12 Iławska Grunwaldzka Gromada Zuchowa Leśna Gromada, 65 Iławska wielopoziomowa drużyna harcerska Piorun, który zresztą druh Robert był założycielem i pierwszym drużynowym. Dalej 18 i to jest 22 lata, Leśna Gromada 24 lata i 18 Kisielicka Grunwaldzka drużyna harcerska imieniem Szarych Szeregów 20 lat. To jest Kisielic drużyna i jest z nami druh Adam i pozdrawiamy Cię Adamie. Od początku druh Adam tam walczy od 20 lat, ten sam nowy, to się rzadko zdarza, ale widać, się da i dlatego ta drużyna istnieje i działa i dzisiaj z nami jest drużyna, nie tylko sam druh Adam, bo przyjechał z całą ekipą. To tyle ode mnie na razie, bo...
1: Tutaj druh na Maję Marciniak upomina się, że to jeszcze nie wszystkie fakty, które przygotowała.
0: 17 lat drużyna. A to drużyna mojej małżonki właśnie, drużyna Burza. No to jakby o niej, no to by było. Także drużyna 16 Iławska Grunwaldzka, drużyna harcerska Burza. Już teraz pod innym dowództwem, ale to jest rzeczywiście założycielka moja żona Maria Marciniak. I od tylu lat ona działa i 15 lat, 5 Lubawska, drużyna harcerska Invictus. Oddaję głos.
1: To był komendant chówca ZHP Maciej Marciniak i ponownie Robert Cyrka i Wiktoria Michalska.
2: 80 lat temu w Iławie po raz pierwszy zabrzmiało harcerskie czuwaj. To wtedy rozpoczęła się historia naszego chówca. Historia ludzi, którzy chcieli wychowywać młode pokolenia w duchu służby, braterstwa i odpowiedzialności.

0: 20 lat temu ta idea została na nowo podjęta i z ogromną siłą zaczęła pisać swoje kolejne rozdziały. Rozdziały, którego jesteśmy częścią również.
1: Za chwilę zaprosimy Państwa do wspólnej podróży przez ostatnie dwie dekady. Lata intensywnej pracy, rozwoju, budowania silnej harcerskiej wspólnoty. W prezentacji przypomnimy najważniejsze momenty w minionych 20 latach, nie zapominając jednak o korzeniach, z których wyrastamy i o historii sięgającej 80 lat wstecz.
0: Tu druh komendant nas wyprzedził i już opowiedział historię chówca. Ufiec i ława odrodził się nie dlatego, że został rozkaz wydany i proszę powołać chówiec, ale dlatego, że była to ogromna potrzeba ludzi, którzy akurat tu mieszkali i poczuli potrzebę, że warto wrócić do czegoś, co było kiedyś i to, co było dobre, warto kontynuować. Pozwolicie, że z własnej perspektywy opowiem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te pierwsze 5 lat, zanim powstał chówiec, bo droga była jednak taka niezbyt prosta, ale pełna przygód. I tak jak w życiu harcerskim, to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne, żebyśmy też mogli zrozumieć, że nowy chówiec to jest nowe otwarcie całkowicie innej perspektywy. Historia odradzającego się harcerstwa w Iławie to opowieść o ludziach, którzy nie pogodzili się z myślą, że harcerski ogień może zgasnąć na zawsze. To historia odwagi, wytrwałości i wiary, że nawet z niewielkiej iskry może ponownie rozbłysnąć wielkie ognisko. Wszystko zaczęło się w trudnym momencie. W 1999 roku chówiec Iława został rozwiązany, a teren powiatu jawskiego przydzielono do chówca ZKP Morąg. Wydawało się, że harcerstwo w Iławie przestanie istnieć. Pozostała jedynie 77. harcerska drużyna Wolf Shadow i 56. harcerska drużyna rozpoznawcza Trop, której dowodził Maciej Kucharski, zwany Wietnamem, który przy okazji również jest moim drużynowym, ponieważ należałem do tej drużyny. I szanowni Państwo, tutaj mamy dwa takie spojrzenia, ponieważ motyw tego typu polega na tym, że jeżeli mamy, szanowni Państwo, przynależność chówcową, to jesteśmy przynależni. My jesteśmy Iława, więc Morąg. Trochę niektórym osobom nie pasował do tego, żeby to się sklejało, dlatego, szanowni Państwo, rozpoczęła się kolejna wędrówka. Pojawił się taki pewien pomysł, żeby wybrać inną drogę. Nie pójść drogą w kierunku chówca Morąg, ale drogą w kierunku chówca Niezależność. No i właśnie pojawia się tu w tym momencie ta właśnie droga. I ona, szanowni Państwo, ma miejsce w tym budynku, w tej szkole, ponieważ taki młody nauczyciel, młody człowiek, który przybył po studiach i zaczął uczyć i bardzo mu brakowało na mundurze naszywki chówiec i ława, bo był do niego bardzo przywiązany. Szanowni Państwo, ja w harcerstwie tu w Iławie jestem od roku 1982, wstąpiłem do duchów. Dla mnie to było takie duże wyzwanie, że już nie ma tej plakietki, która symbolizowała chówiec i ława. Dlatego rozpoczyna się wędrówka, która pokazuje, że warto jest wrócić do czegoś, tak jak mówiłem, co już się sprawdziło. Najpierw powstała tutaj w szkole u nas klub turystyczno-krajoznawczy Włóczyki. Ale dzieci były tak chętne i zainteresowane, że z tego powstała gromada zuchowa, w której zostałem drużynowym, Włóczyki. Wtedy musiałem się pożegnać z 56. drużyną Trop i Maciek przestał być moim drużynowym, bo sam się stałem drużynowym. Rozwój był tak intensywny i było tak duże zainteresowanie, szanowni Państwo, że za chwilę nie mieściły mi się dzieci w jednej sali lekcyjnej, więc musiałem podzielić te dzieciaki na dwie gromady zuchowe i wówczas powstaje kolejna gromada zuchowa, czyli leśna gromada, która istnieje do dnia dzisiejszego. Więc było już bardzo intensywnie, ale w tym momencie pojawia się kolejna

problem, ponieważ starsi uczniowie przychodzili i mówią, że oni by też chcieli do takiego należeć, do takiego klubu, spotkania, do harcerstwa. Więc, szanowni państwo, powstaje harcerska drużyna Piorun. To są bardzo. Tu jest żywy przykład, że to jeszcze istnieje. Oraz starsza harcerska drużyna Grom. Tak jakoś się po drodze złożyło, że byłem założycielem tych wszystkich drużyny, pierwszym drużynowym. Ale później zostały przekazane te drużyny kolejnym osobom i to, szanowni państwo, się rozwijało i toczyło. W pewnym momencie dochodzi do takiego spotkania, między innymi z drugim Maćkiem żeśmy rozmawiali i zastanawialiśmy się, jak sprawić, żeby na nowo w Lwowie powstał chłopiec. I wtedy pojawia się bardzo przyjazne środowisko w Działdowie. Więc pojawiły się dwie drogi. Droga Morąg czy droga Działdowo. Zdecydowana większość środowiska wybrała drogę Działdowo ku naszej wielkiej radości, ponieważ środowisko Działdowo powiedziało nam, że zakładajcie związek drużyn, a dzięki temu będziecie mogli szybciej odtworzyć chłopiec. I tak też się stało. Dzięki wsparciu i pomocy chłopca Działdowo mogliśmy doprowadzić do sytuacji, w której, bo tak, związek drużyn powstaje w 2004, a już w 2006 mamy chłopiec. Tak mniej więcej w skrócie wygląda ta krótka wędrówka i proszę zobaczyć, od momentu, kiedy rozpoczyna się myśl o tym, że warto jest stworzyć harcerstwo, które będzie niezależne, nie będzie podlegało pod żaden inny chłopiec, tylko będzie samowystarczalne, minęło, szanowni państwo, 5 lat. Stan drużyn na dzień 1 stycznia 2006 roku. 11. Iławska Gromada Zuchowa w Łuczykile. Druhna Dorota Wendernich. 12. Iławska Gromada Zuchowa, Leśna Gromada w Iławie. Drużynowa druhna Paulina Kruszewska. 27. Iławska Wędrownicza Drużyna Wodna Koga. Drużynowy Karol Drzewoszewski, potem Szymon Piwak. 29. Iławska Harcerska Drużyna Wędrownicza Wicher.

Wędrowni. 12 Jławska Gromada Zuchowa, Leśna Gromada w Iławie, Drużynowa Druhna Paulina Kruszewska. 27 Iławska Wędrownicza Drużyna Wodna Koga, Drużynowy Karol Drzewoszewski, potem Szymon Klimek. 29 Iławska Harcerska Drużyna Wędrownicza Wicher,

0: Drużynowa, na początku Katarzyna Laskowska, później Natalia Dzieńszewska. 46. Igłowska harcerska drużyna, wielopoziomowa Dragon. Drużynowy Grzegorz Neumann. 65. Igłowska harcerska drużyna turystyczno-krajoznawcza Piorun. Drużynowy Robert Cyrka. 71. Igłowska starsza harcerska drużyna turystyczna Grom. Drużynowa Jutna Marzena Skubi. 89. Igłowska drużyna starsza harcerska Przygoda. Drużynowy Paweł Kwiatkowski, a później Anna Cyrk. 19. Drużyna harcerska Robinsonowie w Kazanicach, drużynowa druhna Monika Hertmańska. 25. Drużyna harcerska Leśne Duszki Lubawa, drużynowa druhna Mirosława Okeja. Gromada Zuchowa Nieprzetartego Szlaku u Chomorki Biławie, drużynowa Danuta Przenajkowska. Oraz 4. Gromada Zuchowa Wesoła Bąble w Kazanicach, drużynowa druhna Urszula Strychalska. Powstało w ciągu 5 lat. To jest niesamowity przykład, jak determinacja wspaniałych ludzi potrafi doprowadzić do sytuacji, w której jesteśmy w stanie spojrzeć daleko w przyszłość. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo wdzięczny, że mogę uczestniczyć i być częścią tego wydarzenia oraz częścią tego społeczeństwa, środowiska, braterstwa. Szanowni Państwo, to jest dla mnie niesamowite. Chociaż mieszkam w Gdańsku, jednak z tym miejscem jestem związany. Więc to, co teraz tutaj widzicie, Szanowni Państwo, wynika z ogromnej potrzeby. Więc życzę wszystkim, żeby takie potrzeby serca Wam towarzyszyły zawsze i Wasze podejmowane decyzje były zawsze oparte o to, że macie ogromne pragnienie, żeby coś wykonać, zrobić dla innych, a nie tylko dlatego, że musicie.
1: Teraz zapraszamy na scenę 99. Iławską Gromadę Zuchową Piliczki. Zuchy zaprezentują przed Państwem piosenkę Krajka.

0: swoją postawą i działaniem szczególnie przyczynili się do rozwoju lokalnego harcerstwa.
1: Przechodzimy więc do odczytania nominacji i wręczenia wyróżnień.
0: Aktywny wolontariusz. To wśród nas osoby, które nie czekając na prośby, lecz pytają, czy mogę pomóc. Osoby, które poświęcają swój czas, energię, serce, nie oczekując niczego w zamian.
1: Dzięki takim osobom harcerstwo może działać dla innych. Drodzy Państwo, nagrodę w kategorii Aktywny Wolontariusz otrzymuje druh Adam Kastrał, druhna Lena Kopaczewska, druhna Nikola Nogalska, przewodnik Natalia Gabska, przewodnik Oliwia Gabska.
0: Lider służby harcerskiej.
1: Służba jest fundamentem harcerstwa. To ona uczy odpowiedzialności, empatii i odwagi.
0: Lider służby harcerskiej to osoba, która nie tylko angażuje się w działania na rzecz innych, ale potrafi pociągnąć za sobą cały zespół. Inspiruje, organizuje, pokazuje, że pomaganie jest siłą, a nie obowiązkiem.
1: To ktoś, kto widzi potrzeby lokalnej społeczności i odpowiada na nie konkretnym działaniem. Wyróżnienie w kategorii lider służby harcerskiej otrzymuje podharcmistrz Karol Jabłoński.
2: Wiemy, że nie ma druha Karola, ubolewamy nad tym. Mamy dla niego statuetkę, przekażemy w odpowiednim czasie. Druh jest ciągle na służbie. Jest w pracy, jest policjantem, jest na służbie i no, służba jest święta.
0: Kolejna kategoria, aktywny instruktor. Instruktor to nie tylko funkcja, to odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka.
1: Aktywny instruktor to osoba, która z pasją prowadzi do działania. Wspiera drużynowych, organizuje przedsięwzięcia i nieustannie rozwija siebie oraz innych.
0: Wychowawca, mentor i przewodnik, który swoją postawą

0: daje przykład służby i zaangażowania. Wyróżnienie w kategorii aktywny instruktor otrzymuje przewodnik Karolina Jadanowska, harcmistrz Maria Marciniak oraz przewodnik Bartosz Kowalski. Kolejna kategoria przyjaciel harcerstwa. Nie każdy nosi mundur, ale wielu nosi harcerstwo w sercu.
1: To osoba, która wspiera naszą działalność, pomaga, otwiera drzwi i serce. To ktoś, kto wierzy w sens wychowania młodego pokolenia w duchu wartości.
0: Dzięki takim osobom możemy działać szerzej, odważniej i skuteczniej. Wyrazy wdzięczności oraz nagrodę w kategorii przyjaciel harcerstwa otrzymuje Grzegorz Jadanowski, państwo Gabscy, państwo Podolscy, druhna Jolanta Zadrzelska-Sochacka. Brawa. Magdalena Bartkowska. Brawa. I druh Gabriel Tomczuk.
2: Aneta Gabska dzisiaj jako mama harcerek.
3: Tak, tak. Jestem mamą dwóch harcerek i zostałam zaproszona na galę przez pana Marciniaka.
2: Jest to ważne święto w ogóle dla harcerzy z punktu widzenia rodzica?
3: Myślę, że bardzo ważne. To jest tak jakieś podsumowanie i koszenie całego roku. Moje córki na przykład bardzo są aktywne, wspierają innych. Ogólnie wspierają siebie nawzajem, uczą się takiej empatii. Myślę, że to bardzo ważne jest.
0: Podążamy dalej. Służba harcerska.
1: To ona nadaje sens naszym działaniom i uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka.
0: Kategoria służba harcerska jest wyrazem uznania dla osób, które swoją postawą pokazują, że idea być pożytecznym nie jest tylko hasłem, lecz codzienną praktyką. To harcerze, którzy angażują się w działania na rzecz innych, inicjują pomoc i bez wahania odpowiadają na potrzeby wspólnoty.
1: Wyróżnienie w kategorii służba harcerska otrzymują przewodnik Marcel Magalski oraz druh Maksymilian Jadanowski.
0: Kolejna kategoria drużyna.
1: Drużyna to coś więcej niż zbiórka i mundur. To wspólnota, która uczy współpracy, odpowiedzialności i braterstwa.
0: To miejsce, w którym rodzą się przyjaźnie na całe życie. Drużyny, które dziś wyróżniamy, wykazały się szczególną aktywnością i wyjątkowym zaangażowaniem w życiu naszego chówca. Zapraszamy na scenę przedstawicieli drużyny Invictus oraz Biały Tygrys oraz Bali Bale.
2: Kategoria gromada.
1: Dziś wyróżniamy gromadę, która swoją energią, radością i zaangażowaniem pokazuje, że harcerska iskra płonie już od najmłodszych lat. Zapraszamy na scenę przedstawicieli 99. Iławskiej Gromady Zuchowej Wilczki.
0: Kategoria drużynowy.
1: Drużynowy to lider, wychowawca, organizator i często cichy bohater codzienności. Towarzyszy młodym ludziom w ich rozwoju.
0: Drużynowy daje przykład postawom, odpowiedzialnością i wiernością harcerskim wartościom. Wyróżnienie w kategorii drużynowy otrzymuje przewodnik Olivia Gabska, przewodnik Natalia Gabska, przewodnik Zofia Zagumna, druhna Karolina Ciśniewska, przewodnik Iga Janiszek, podharcmistrz Karol Jabłoński, podharcmistrz Adam Mańka, druhna Asia Palińska, druhna Budniewska Maria oraz druhna Wiktoria Michalska. Prosimy na scenę, można klaskać!
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień.
4: Tak, wyjątkowy dzień, Dzień Myśli Braterskiej oraz rocznica reaktywowania naszego chówca. Jest mi tym bardziej miło, ponieważ nie przeczuwając, co się będzie dzisiaj działo, pod koniec roku 2025 zaproponowałem moim współpracownikom, by rok 2026 był pod patronatem Iławskich Harcerzy, więc pięknie się to wszystko złożyło, ale się bardzo cieszę, ponieważ jest to grupa, która naprawdę niesie ważne wartości dla nas wszystkich, bez względu na to, w co wierzymy, kogo popieramy, to wydaje mi się, że wartości niosące przez harcerzy są bliskie wielu mieszkańcom naszego miasta, co spotyka się też z pozytywną reakcją wielu właśnie naszych mieszkańców, kiedy harcerze są w akcji, czy to podczas uroczystości miejskich, czy to podczas akcji pomocowych, które miały miejsce w ostatnich latach.
2: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
0: Kolejna kategoria. Zasłużony na rzecz reaktywacji chówca. Są w historii takie momenty, które wymagają odwagi, wiary, gotowości do podjęcia działań. Reaktywacja chówca to nie tylko decyzja organizacyjna, to akt

0: wiary w ludzi.
1: Ta kategoria jest wyrazem szczególnej wdzięczności wobec osób, które miały odwagę podjąć wysiłek odbudowy harcerskiej wspólnoty Iławie. To dzięki ich determinacji, pracy i zaangażowaniu możemy dziś świętować 20 lat działalności naszego chówca. Nagrodę w kategorii Zasłużony na rzecz reaktywacji chówca otrzymują harcmistrz Mirosław Jankowski oraz podharcmistrz Robert Cyrka.
0: Harcerstwo jest w stanie być tak niesamowite i tak wyjątkowe tylko i wyłącznie dlatego, że młodzi ludzie pragną czegoś więcej od życia, być kimś wyjątkowym, nieść pomoc innym i tworzyć przyjaźń na całe życie. I to, że ja miałem kiedyś takie marzenie i taki sen, że mi się zamarzyło, żeby być drużynowym, to był mój sen. Dlatego jestem przeogromnie szczęśliwy, że takich marzeń było tak wiele i tak wiele osób poszło tą drogą. Także to jest wielka i ogromna zasługa tego, że harcerstwo się odrodziło, to jest zasługa każdego, kto w tym uczestniczy. Ja tylko byłem jednym z wielu. Każdy z was tworzy ten chówiec, każdy z was tworzy to harcerstwo. Ta statuetka dotyczy kategorii odtworzenia chówca, wskrzeszenia tego chówca, żeby znowu była na mundurze, pokaż na szybko, znowu było na mundurze napisane chówiec i ława. To jest marzenie i ta statuetka trafia do was wszystkich. Dlatego wam ogromnie dziękuję, że po 20 latach dalej ten chówiec trwa, bo to znaczy, że to nie było marzenie jednego człowieka, że to było marzenie nas wszystkich. Tak się złożyło, że druh Mirek był pierwszym komendantem nowego chówca, a ja byłem jego zastępcą.
2: A to była relacja ze święta myśli braterskiej i też reaktywacji chówca ZHP Iława. 20 lat od reaktywacji. Dzięki za uwagę. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Więcej na ten temat, również materiały historyczne na iława.sk.pl.
3: SK Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
4: Dawid Jakubowski, dzień dobry. A z drugiej strony mikrofonu Marcin Woźniak, Sportu Iława.
5: Dzień dobry.
4: Rozmawiamy o zbliżającym się sezonie żeglarskim, bo tutaj Wody Polskie i nie tylko już ogłaszają, że przygotowują się na wszystkich akwenach, zwłaszcza na tych wielkich mazurskich, do otwarcia sezonu. A jak to ma się na niewielkich jeziorach mazurskich, trochę mniejszych, czyli w Iławie?
5: Właśnie żeglarze przygotowują się do tego, żeby ich jednostki były gotowe do sezonu. My również jesteśmy już do tego gotowi. Port jest w pełni przygotowany, już trwają pierwsze prace wodowania, slipowania jachtów, które stoją u nas w porcie, naszych jachtów rezydenckich i faktycznie ta praca już się rozpoczęła.
4: Duży jest tłok, większy niż rok temu?
5: Przewidujemy większy z racji tego, że jakaś bezmyślna wojna dziejąca się na drugim końcu świata powoduje, że podobnie jak w pandemii zainteresowanie pobytem na jezioraku jest bardzo duże i przewidujemy, że ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, ruch turystyczny zwiększy i jesteśmy też na to gotowi.
4: Efekt taki COVID-a, tylko od innej strony. Wtedy też ludzie uciekali do natury, teraz inny powód jest.
5: Dokładnie tak. Wojna też spowodowała, że turyści nie chcą wyjeżdżać za granicę, zostają w kraju. Mamy wiele zapytań o to, co można robić na jezioraku, jak można spędzać czas, czy można czarterować jachty i tak dalej, więc widzimy, że jest dokładnie ta sama sytuacja, która była w czasie słynnego COVID-u. Od 1 maja zaczynamy normalną sezonową letnią pracę w godzinach od 7 do 19. Wtedy już pełną parą pracuje Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej oraz nasi bosmani będą obsługiwać naszych wspaniałych klientów, turystów.

0: wszystkim korzystającym z jeziora życzył.
1: A ile macie miejsc przy swoim pomoście, przy swoim brzegu?
0: Nasze miejsca wszystkie to są miejsca rezydenckie, czyli osoby, które wykupują takie miejsce na sezon. Tych miejsc jest blisko 70, ale to też nie do końca tak, ponieważ jesteśmy miejscem, w którym integrujemy wszystkie służby. Mianowicie stoi u nas straż pożarna, policja i karetka wodna. Co ważne, od 1 czerwca karetka wodna będzie 24-godzinny dyżur pełniła na jeziorku. To jest niezwykle ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nad jeziorakiem odpoczywają. Więc my też integrujemy służby ratownicze, które mają swoją bazę u nas. To jest doskonała współpraca. Nigdy nie powiem złego słowa na współpracę czy z ratownikami, czy ze strażakami, czy z policją. Bo współpraca układa się świetnie i widać taką pełną mobilizację też w ich szeregach, że przygotowują się do sezonu.
1: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich będzie uruchomiony system ostrzegania. Na jezioraku takiego systemu nie ma. To port robi często za tą latarnię z racji swojego światła.
0: Tak, też nie zdarzają się tego typu sytuacje zbyt często, ale faktycznie mamy oświetlenie, które informuje o, może nie bezpośrednio o zagrożeniach, ale takie światło na naszym molo funkcjonują. I przyznam, że my też w komunikatach, które otrzymujemy albo z Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy od Wojewody, czy od WOPR-u, takie komunikaty przekazujemy w naszych mediach społecznościowych i one zawsze gdzieś tam do żeglarzy docierają, więc to nie jest problem, żeby czytać mapy. Tu pierwsze mapy pogodowe i też oglądać komunikaty, które się pojawiają w mediach społecznościowych, bo to dzisiaj chyba najlepsze źródło informacji, no oczywiście poza Radiem SK.
1: Powiedziałeś, że startuje Centrum Informacji Turystycznej Żeglarskiej. Rozumiem, że tam można na przykład wszelkie mapy jezioraka długiego naszego znaleźć.
0: Tak, będzie można nabyć mapy jezioraka. Mam zresztą świetne mapy, świetnie przygotowane, które mogą sobie żeglarze kupić. One są laminowane, więc świetnie też zdają egzamin na wodzie. I one są bardzo dokładne, bardzo fajne, ciekawe. Bardzo lubię te mapy przekazywać w ręce żeglarzy, dlatego że one są naprawdę świetnie wykonane. A i żeglarze wtedy mają łatwiejszą możliwość poruszania się po jeziorze. W naszym Centrum Informacji Turystycznej będziemy też oczywiście dostępni dla wszystkich tych, którzy by chcieli dowiedzieć się, co można zobaczyć w okolicy, jak można zwiedzić nasz powiat Iławski, jak można odwiedzić gminę Iława. Jesteśmy przygotowani do tego i wiedzą, i materiałami, i służymy zawsze pomocą osobom, które pierwszy lub kolejny raz odwiedzają port Iława.
1: Ale kursów nie robicie takich przyspieszonych, jaka boja co oznacza, to nie wasza rola.
0: Z tym też nie jest kłopot, dlatego że właściwie wszyscy w porcie jesteśmy przygotowani do tego, żeby mówić o tym, co na wodzie może spotkać żeglarza. No dziwne by było, gdyby pracowała w porcie osoba, która o wodzie niewiele ma pojęcia. My jesteśmy przygotowani, mamy świetnych bosmanów, to przede wszystkim jest nasza broń, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę. Taka broń w cudzysłowie rzecz jasna, bo to są Tomasz i Mateusz, to są bardzo dobrze przygotowani nasi bosmani, więc zawsze można na nich liczyć.
1: Wodowanie gigantycznej puli boi będzie się odbywało na jeziorach. Czy wy też bierzecie w tym udział i na jezioraku też z tym jest zamieszanie?
0: Nie, boje stawiają, te szlakowe stawiają Wody Polskie, więc my w tym nie bierzemy udziału. Widzimy to tylko z okna, kiedy podpływa barka i takie boje w naszej okolicy zrzuca.
1: Samo oznakowanie portu, brzegu też się zmienia na sezon? Czy...
0: Nie. Oznakowanie portu jest permanentne, że tak powiem. Znaki są nowe, przygotowane, dbamy o to bardzo. Pomosty są wymyte, więc czekamy tylko na naszych klientów, turystów, osoby, które chcą odwiedzić port Iława i powiat Iławski. I myślę sobie, że już dzisiaj śmiało zapraszam gorąco.
1: To zdradźmy może to, co jeszcze nie jest w 100% dograne, ale na pewno sporo będzie się działo w sezonie w porcie. Już coś możemy zdradzić z imprez, jakie planujecie?
0: No dla nas największym wydarzeniem zawsze jest wydarzenie, które jest na przełomie lipca i sierpnia. To jest szanty w porcie nad jeziorakiem. Takie wydarzenie, które robimy już cyklicznie od paru lat. W tym roku ono będzie troszkę szybciej, dlatego że chcemy się też dopasować do tych tawern, restauracji, które organizują swoje wydarzenia i żeby nie chodzić sobie w paradę, żeby zawsze każdy mógł skorzystać z różnych miejsc, to my w tym roku proponujemy 18 lipca spotkanie z szantami w porcie nad jeziorakiem i to będzie niezwykły koncert 30-lecia zespołu Wodny Patrol, a przed nim zagra Mietek Folk, więc to będzie wydarzenie naprawdę duże. Wodny Patrol jest uwielbiany przez naszą portową publiczność, zresztą Mietek Folk też. Poza tym fajni ludzie z Olsztyna, blisko, zawsze nas chętnie odwiedzają, chętnie z nami współpracują, no i to 30-lecie, które Wodny Patrol będzie obchodził 18 lipca w sobotę, no odbędzie się u nas. Pierwsza taka impreza była w Olsztynie, a druga poważna odbywa się u nas, więc

0: serdecznie już dzisiaj wszystkich zapraszam.
1: Jakąś cykliczność koncertów już przewidujecie na sezon?
0: Jako takiej cykliczności nie ma, ponieważ Port jest tylko miejscem, które przy okazji organizuje tego typu wydarzenia, ale zanim ten letni czas, to jeszcze mamy 31 maja dużą imprezę Swimrun Kono. To będzie impreza niezwykle widowiskowa dla wszystkich tych, którzy będą mogli z każdego miejsca właściwie w okolicy portu oglądać zmagania osób biegnących i pływających w jezioraku, biegnących ulicami miasta i nie tylko, bo i po wyspie, ale również pływających w jezioraku. W zeszłym roku to była pierwsza edycja tej imprezy i przyznam szczerze, że fenomenalna, widowiskowa bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, więc zapraszam wszystkich na 31 maja do portu. I potem dopiero przechodzimy do tej cykliczności naszych spotkań. Cykliczność to zbyt wielkie słowo, bo tak jak powiedziałem, tylko przy okazji my jesteśmy jakby instytucją, która daje trochę radości kulturalnej mieszkańcom, słuchaczom, turystom. I faktycznie, tak jak już wspomniałem, 18 lipca mamy spotkanie z Wodnym Patrolem i z Miętkiem Folkiem i potem 1 sierpnia przyjeżdża do nas załoga Szklanego Jasia. Fantastyczni ludzie grający muzykę żeglarską z Ciechanowa, ale również grający trochę muzyki patriotycznej, bo 1 sierpnia to taki ważny dzień w historii Polski, więc też zaplanowaliśmy na ten dzień takie wydarzenie trochę z nutą harcerską w tle. I myślę, że to będzie coś nietypowego, fajnego, więc wszystkich zapraszam. Wszystkie nasze imprezy są imprezami otwartymi, nie pobieramy opłat, nie ma u nas biletów, po prostu drzwi portu są otwarte. Mamy też małą niespodziankę w tym roku, bo dzięki naszym partnerom, z którymi funkcjonujemy w porcie, organizujemy pewne wydarzenia, i to będzie dla mnie trudne słowo, DJ-skie, gdzie będzie można posłuchać muzyki z różnych rejonów świata. Planujemy 4 takie wydarzenia, zagrają Iławscy DJ-e, znani. Na razie nie chcę odkrywać wszystkich kart, bo myślę, że oni poinformują o tym sami, ale będą to wydarzenia, gdzie po prostu DJ na dziedzińcu portowym będzie grał muzykę o pewnym charakterze, pewnym klimacie, witaj Liverpoolu, albo niech żyje słoneczna Martinika. Będą różnego rodzaju sety muzyczne, fajni ludzie, zmieniamy trochę charakter, przechodzimy trochę w kierunku młodzieży i jeszcze pokazywania, że żeglarstwo to nie tylko jacht, nie tylko zdarte dłonie, ale również trochę kultury i nieco innej kultury, tej nowoczesnej dla nas.
1: A to właśnie, jak o kulturę zahaczyłeś, to się spytam, czy problem jest z brakiem kultury w obrębie portu? Czy często musicie grozić palcem, przeganiać, nie wiem, na przykład szalejących na wodzie na skuterach, albo źle się zachowujących na brzegu?
0: Zdarzają się takie sytuacje, ale od tego mamy fantastyczną policję i WOPR, bo tutaj będę chwalił tę instytucję bardzo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wodzie. Faktycznie zdarzają się sytuacje, że pasjonaci skuterów wodnych nie przestrzegają znaków, które obejmują teren Iławy. Przypominam, 6 na godzinę to jest ta prędkość, którą można poruszać się w obrębie Iławy aż do końca wyspy Wielka Żuława. No i za to są poważne mandaty. Nie sposób tutaj zapomnieć o inspektorze, który pływa po jeziorze i bardzo dobrze, że pływa, bo pilnuje odpowiedniego porządku na wodzie. No, woda to nic innego jak droga, taka sama, jaką jeździmy samochodem, tylko tutaj pływamy jachtem, motorówką, skuterem, więc należy przestrzegać tych przepisów. Bywają z tym kłopoty, ale zawsze możemy liczyć na to, że policja przywołuje do porządku tych, którzy przepisów nie przestrzegają.
1: Gościem Eski Iława był Marcin Woźniak z portu Iława.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam do portu.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
3: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
3: Od tego sezonu dysponujemy 2 łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich, długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
3: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego.

0: warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody. W związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych. Również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
0: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601 100 100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601 100 100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
0: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy. Najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską. W takim zakresie, żeby to głównie iławscy ratownicy i głównie ci najlepsi ratownicy mieli możliwość zatrudnienia na plaży. Spotykamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała. Na dwóch kąpieliskach w Iławie, przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza, będzie zatrudnionych po trzech ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
0: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
0: Zdarzenia są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na Jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach. Więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jeziorach nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i no, była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie wielkich jezior mazurskich. Jeziora, do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jeziora, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo, o ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami informującymi o tym, że jest w tym

0: miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jeziorach nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jeziorach jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie do pływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płcizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy, wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom, no i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona, czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową siedzibę, jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
0: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecia. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieść do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieść do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus jeden, plus dwa stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść z duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
1: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
0: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna

0: myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku, do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jezioraku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś w środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować jak w jeziorach, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
1: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi właśnie jeziorak. Czy nie pojawiły wam się kiedyś w głowie plany przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jezioraka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
0: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jezioraka i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie, gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogły stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmielówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy kraniec jeziora, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie

0: Podobnie już tutaj w południowej części w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych. Można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w Opru od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia, to staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
1: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
0: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
1: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. A gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
0: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szczemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania, do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie na Licji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber.

Avicii E-Levels v Radiu SK 18 minút po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji, ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: I po reklamie.
7: Esko.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętam.

Wiecie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. Radio SK. I na hity duża szansa. Też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: I po reklamie. Sponsorem programu.

0: Temu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
1: Iława na czasie.
2: Dawid Jakubowski, wielbicieli szamania z budek na kółkach, czyli food trucków, wysyłamy na Food and Chill Festival. Ten odbędzie się w dniach 23-24 maja, czyli za tydzień, przy Iławskim basenie. W sobotę i niedzielę od 12. Tak po cichu bym chciał podpowiedzieć, że zbliża się Dzień Matki. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, to możecie udać się na warsztaty zrobienia mydełek. A te zaplanowano na przykład 22 maja o 17 w bibliotece w Siemianach.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
3: Muzyką się żyje.
4: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
5: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
4: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwogang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka.

Леска и Вова.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leoni i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Saw the Heat, The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11. Przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne.

0: Turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
4: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze, no i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na Twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26

czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak w ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Eva Jani, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. No więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa?

0: popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: I po reklamie.
7: Ask.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
8: Iława na czasie.
9: Dawid Jakubowski. Jeśli dziś dojdą was od strony Iławskiego Amfiteatru klimaty dancehall, reggae i hip-hop, to...
10: Powiedz, że coś się dzieje.
9: A dziś się zadzieje w Iławskim Amfiteatrze w ramach kolejnej edycji Zielonych Świątków. Jak zapewniają organizatorzy, to impreza dla wszystkich bez względu na wyznanie. Dziś polecamy wam udać się do Kisielic. Tutaj kolejna majówka. Gwiazdą będą Baciary o 21:00. Wcześniej też inne zespoły będą koncertować. Będą konkursy, a nawet loty helikopterem.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
11: Muzyka się żyje.
12: Banga Ranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką

Herką w tamtejszym tańcu z gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette De Mar czy Nienawidzę Być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia Eska, tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukamy, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotu.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren, Zyle.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi.

0: na balkon lub taras. Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
4: I pora.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: na niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć

0: Pl. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz sprawdzonego warsztatu samochodowego, który zna się na twoim aucie? Przyjedź do Boszkar Serwis Roman Czacharowski w Lubawie. Tu znajdziesz fachowców od mechaniki, elektryki, klimatyzacji oraz automatycznych skrzyń biegów. Zajmujemy się także przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi i czyszczeniem filtrów DPF. Serwisujemy także samochody elektryczne, hybrydowe i typu plug-in. 40 lat doświadczenia. Nie zwlekaj, zadzwoń i umów się na wizytę. Telefon 89 645 36 40 lub 601 082 938. Boszkar Serwis Roman Czacharowski, Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji.

0: Wielki Lubawa, ulica Grunwaldzka 15. Zapraszamy!
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji.

XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicier ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku. Wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała. Jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za

0: podsypał jej.
1: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
7: Esko.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
11: Iława na czasie.
12: Dawid Jakubowskim. Zaglądamy do Lubawy, bo tutaj odbywa się 12. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. Kilka koncertów za nami, a przed nami jeszcze 3. 22 maja Grażyna Łobaszewska z zespołem, 29 Dixie Brotherhood i 6 czerwca Muzyka i Słowo. Wszystkie koncerty za darmo i zawsze w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej. Jeśli interesują Was choć odrobinę skoki przez przeszkody na koniach prawdziwych albo tych w ramach Hobby Horse, to 23-24 maja od 9. 10 regionalne zawody, w tym w Audzie pod Iławą.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
13: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej.

0: Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
1: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
0: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
2: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
3: Mistrz Kolejorz! Mistrz, mistrz Kolejorz!
0: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
4: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
5: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
4: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to...

0: Damian Dawid i Tyler w Radiu SK. A dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
9: Jak tak, to Allegro.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukasz.

0: www.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: I po reklamie.
10: Minęła 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na Osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
11: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
10: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanż.

0: za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
1: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni nie wciągają nas.
0: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
2: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość. Lecicie z nami na odlot, ściśle tajny! Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

Junior Caldera i Safiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki

0: Zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z drugiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,07%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
15: Jak tak? To Allegro.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
20: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
23: I reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
13: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
12: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
14: Ten zabójca nie popełnia błędów.
12: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: Jedziemy, zwiedzamy, poznajemy. W Iławie zadebiutowało biuro turystyczne Podróżujemy. To profesjonalna oferta wycieczek autokarowych po Polsce i krajach ościennych dla osób prywatnych, firm oraz stowarzyszeń. Programy wycieczek łączą znane atrakcje z nieoczywistymi, pięknymi zakątkami. Komfortowe autokary, licencjonowani przewodnicy i brak pośpiechu gwarantują relaks w wyśmienitej atmosferze. Pakuj plecak i ruszaj w drogę. Zadzwoń 574 855 418 lub sprawdź ofertę na Facebooku Biuro Turystyczne Podróżujemy.
16: Kto zwalcza ból?
17: Fundary!
16: Kto?
17: Fundary! Fundary!
18: Ból szyi po pracy?
19: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
8: Iława na czasie.
9: Dawid Jakubowskim, wielbicieli szamania z budek na kółkach, czyli food trucków. Wysyłamy na Food and Chill Festival. Ten odbędzie się w dniach 23-24 maja, czyli za tydzień przy Iławskim basenie. W sobotę i niedzielę od 12. Tak po cichu bym chciał podpowiedzieć, że zbliża się Dzień Matki. Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, to możecie udać się na warsztaty zrobienia mydełek. A te zaplanowano na przykład 22 maja o 17 w bibliotece w Siemianach.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
10: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
11: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radio SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: W podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: I po reklamie.

0: sił przed dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: po reklamie.
1: Minęła 17. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
2: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
1: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Copernicus Festival w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
3: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No, słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudy Mentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play!

0: Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: I to tu?
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: emocjach.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
19: Iława na czasie.
6: Dawid Jakubowski. Jeśli dziś dojdą was od strony Iławskiego Amfiteatru klimaty dancehall, reggae i hip-hop, to...
17: Powiedz, że coś się dzieje.
6: A dziś się zadzieje w Iławskim Amfiteatrze w ramach kolejnej edycji Zielonych Świątków. Jak zapewniają organizatorzy, to impreza dla wszystkich bez względu na wyznanie. Dziś polecamy wam udać się do Kisielic. Tutaj kolejna majówka. Gwiazdą będą Baciary o 21:00. Wcześniej też inne zespoły będą koncertować. Będą konkursy, a nawet loty helikopterem.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
8: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
4: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
8: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21:15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltary!
3: Kto?
4: Voltary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Ojciec!

0: Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: I pora. Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława oraz Marta Kroplewska, współorganizatorka festynu 100%, tym razem dla Anieli Wojciechowskiej.
4: Tak jest. Dzień dobry, witam słuchaczy. Tak, witam się ja również w imieniu współorganizatorów Patryka Adasia z Imperial Fitness w Iławie oraz Macieja Sobotki.
3: Właśnie, już który? Trzeci raz?
4: Trzeci raz, tak.
3: Trzeci raz organizujecie wydarzenie, duże wydarzenie charytatywne, więc ja proszę teraz o takie króciutkie przypomnienie, co się działo wcześniej.
4: Tak, to był zawsze event sportowo-motoryzacyjny. Nigdy od tego, mam wrażenie, nie odbiegniemy, bo to jest część nas, mocno zakorzeniona w nas. I w zasadzie zawsze były bardzo dobre auta z całej Polski, bardzo dobrzy sportowcy z całej Polski, bardzo utytułowani. Auta zresztą również utytułowane, między innymi najgłośniejsze auto w Polsce i mam wrażenie, że to się w ogóle, nie wiem czy kiedykolwiek zmieni, bo te auto w dalszym ciągu takie tytuły posiada. I w zasadzie mamy również w swoich szeregach i mieliśmy mistrzów Europy i tak dalej, i tak dalej. Mogę tu wymieniać, czy to mistrzów Polski.
3: Julian Śmiechowski był.
4: Julian Śmiechowski był między innymi bardzo utytułowany tu akurat. No właśnie, dlatego my chcemy tak motoryzacyjne, sportowe podejście promować, ponieważ to jest bardzo powiązane. Bo ja zaczęłam mówić o sportowcach. Tutaj zauważyłaś słusznie o Julianie. W zasadzie ciężko powiedzieć, czy to bardziej zmotoryzowany sportowiec, czy sportowy... jakiś taki sportowa dusza zmotoryzowana. Ciężko powiedzieć, więc właśnie bardzo lubię tą granicę, że ona się tak fajnie zaciera i to próbujemy promować i pokazywać, bo kiedyś słyszałam od organizatorów imprez samochodowych, że Marta, co ty chcesz zrobić? Łączyć te dwie rzeczy, to tak jakby robić wszystko i nic jednocześnie. No, tu się nie zgadzam.
3: Okazuje się, że to świetnie działa, przyciąga ludzi, którzy zostawiają w szczytnym celu pieniądze.
4: Tak, to przede wszystkim właśnie tutaj idąc już do celu, jakim jest cel charytatywny. Jest to w tym roku impreza będzie organizowana dla Anieli, już 13-letniej. Aniela jest chora na mukowiscydozę. Jest to choroba polegająca na tym, że organizm wydziela zbyt gęsty śluz, w związku z czym są problemy z oddychaniem, czyli z płucami i no niestety między innymi z wątrobą. Tutaj Anielka faktycznie ma problem głównie z tą wątrobą. Oczywiście z płucami również i tak dalej, ale tu jest na tyle duży problem, że jest już zapisana w kolejce do przeszczepu na tą wątrobę, więc tutaj cały czas czekamy, nie wiem, który to już rok czekamy na ten przeszczep, bo w tamtym roku rozmawiałam z mamą Anieli i faktycznie cały czas no, jest potrzeba i jest bardzo ciężko z tą kolejką. Natomiast mimo wszystko Aniela potrzebuje na szpitale, bo czy to Warszawa, czy w ogóle w całej Polsce jakieś różne leczenia, rehabilitacje, leki, różne pomoce, to wszystko kosztuje i to niemałe pieniądze, więc jesteśmy i będziemy zbierać te pieniądze.
3: Macie już plan konkretny, co się będzie działo? Wiecie na pewno kiedy już?
4: Tak, 23 maja w Iławie i na amfiteatrze, tak jak w tamtym roku. Co się będzie działo? W zasadzie to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ udało się rozpromować imprezę do takiego stopnia, że pierwsze auta, które pokazaliśmy, jest ich kilka. Oczywiście mamy już większość potwierdzonych, natomiast chciałam pokazać na samym początku takie fajne perełki i zapraszam z tego miejsca na Instagrama na 100%. To są auta większość z Warszawy. Tam jest chyba tylko jedno z Gdańska, nie ma żadnego z Iławy, aczkolwiek ogólnie zapraszamy do zgłoszeń ludzi z Iławy, bo jak wiemy, Iława jest bardzo zmotoryzowana. Wystarczy wyjść na ulicę i spędzić na niej 5 minut i policzyć samochody stuningowane, nie mówię o zwykłych, jest ich pełno i Ława tego pragnie. Zapraszam wieczorami na parking na

0: dzikiej plaży, przy dzikiej plaży w Iławie, tam się bardzo dużo dzieje motoryzacyjnie, dlatego też jesteśmy z takim eventem. Wracając. Co się będzie działo? Będą sportowcy, będą występowali na scenie, będą między uczestnikami, będą między zwiedzającymi, także śmiało można podchodzić i rozmawiać. Będą konkurencje samochodowe, sportowe. Będzie jak co roku Mariusz Gachewicz z projektu Archimagirus, który będzie dla nas gotował wspaniałe potrawy, bo co roku po prostu zbiera same komplementy, jeżeli chodzi o jedzenie. Będą nasi wolontariusze, wiadomo, będą
1: z puszkami,
0: będą chodzić, zachęcać ludzi do wrzucania pieniędzy dla Anielki i będzie muzyka, jak zwykle muzyka. W tym roku na razie mam potwierdzonych Y Ducky i to nie bez powodu ta przerwa, ponieważ jest to po angielsku dlaczego kaczuszka, można powiedzieć.
1: Chociaż po polsku brzmi tak swojsko,
0: tak,
1: bardziej. Y Ducky.
0: Zgadza się.
1: Y Ducky.
0: Tak jest.
1: Żeby nie było.
0: Oni zagrają jak w zasadzie tak jak w tamtym roku, bardzo dużą popularnością się cieszyli, dużą, mimo słabej pogody w tamtym roku. Zebrało się jak na pogodę taką bardzo spora ilość osób, bym powiedziała. No i w zasadzie bardzo wszystkim się spodobało, natomiast co mnie zszokowało, to ilość pieniędzy zebranych, bo ja byłam przekonana, że to będzie dużo mniej niż w poprzednim roku, bo jeżeli w 2024 mamy 22 stopnie Celsjusza, chodzimy na krótki rękaw i jest po prostu ogrom ludzi, a w 2025 wyskakuje taka pogoda, że jest 5 stopni i pada deszcz, no to ja mówię, nie, no ta rozmowa się śmiałam, że ten wywiad z Eski, w którym liczyłam na większą kwotę, to chyba się, mówię, nie spełni. Ale okazało się, że faktycznie było to ponad 25 tysięcy złotych, 24 rok 22 tysiące złotych. Zobaczymy, jak będzie w tym.
1: Pamiętam bardzo dobrze, jak rozmawiałyśmy. Ty zapomniałaś, że to, co powiedziane w Esce, to się musi zdarzyć.
0: Tak,
1: także jakie cele finansowe w tym roku?
0: Ja tak jak co roku to mówię, że staram się nie wywierać takiej presji, ale faktycznie jakby to było znowuż te 3 tysiące złotych więcej, czyli te 28 tysięcy, to byłoby pięknie, a na pewno pomoże przy tym pogoda, bo jeżeli wykorzystamy te zasoby, które mamy, a w zasadzie jest, można powiedzieć, trochę łatwiej już organizować ten event, bo ludzie już wiedzą, co to jest 100%, ludzie zgłaszają się do mnie, ludzie z Warszawy, z Gdańska, to naprawdę staje się popularny event, więc to nie jest już takie trudne jak kiedy, żeby faktycznie doprowadzić do tego, żeby ta kwota zebrana na chore dziecko była wysoka. To faktycznie jest coraz łatwiejsze.
1: No i poza tym wy już znacie też lokalizację, tak jak w tamtym roku się przenosiliście między halę sportową a amfiteatr. Można było się obawiać, jak to się wszystko pomieści, czy rzeczywiście ludzie tam będą się dobrze czuli w tej lokalizacji. I ci sportowcy, i ci od motoryzacji, ale i też ci odwiedzający. Okazało się, że mimo, że było mokro, to jednak było fantastycznie. No i w związku z tym dzisiaj już wiesz, masz już to doświadczenie, macie to doświadczenie, jak to zrobić, żeby było jeszcze lepiej.
0: Tak, w zasadzie fajne było to, że było tak przytulnie. Przyznam, że bardzo się obawiałam tego, bo bardzo chciałam, żeby było tak około 100 samochodów, może 120, ale tam jest takie zgranie między tymi ludźmi. Ja bardzo był duży nacisk, żeby to wszystko jakoś ładnie ułożyć, każdy jeden samochód. Oni po prostu, mimo tego, że się nie znali, to tu przeparkujemy tak, to zrobimy tak, dogadywali się między sobą. Także to było bardzo fajne, fajnie zorganizowane.
1: Ale bardzo cię proszę, teraz już nie o przeszłości, tylko o przyszłości tej najbliższej, 23 maja. Powiedz coś więcej. Jakie atrakcje, co będzie można, kogo będzie można spotkać, co zobaczyć?
0: No to na pewno zapraszamy dzieci, bo będą dmuchańce, będzie się działo dla dzieci, będzie też dużo przestrzeń, więc jak najbardziej. Tym bardziej samochody, wiemy, że dzieciaki to lubią. Będą tancerki, również występowały na scenie z Essence Dance Studio, naszego tutaj iławskiego teamu high heelsowego. Dziewczyny dadzą czadu, tak jak zresztą w tamtym roku.
1: Na wysokich obcasach, powiedzmy to po polsku.
0: Tak.
1: Żeby to na pewno do Państwa dotarło. To jest, tańczą na wysokich obcasach i się nie przewracają.
0: Tak, a jeszcze to jest scena amfiteatru, tam są deski, więc ja byłam pełna podziwu, jak tam weszłam i spojrzałam na ich szpilki, to mówię, no ciekawe, jak to będzie wyglądać.
1: Ale wyszło fantastycznie.
0: Tak, był ogień, zgadza się. Co do następnych atrakcji, to na pewno będą licytacje. W tamtym roku bardzo fajnie to wyszło, cały czas wracam do tamtego roku, ale ja naprawdę bardzo, bardzo fajny był

0: ten event i wiem, że ten będzie jeszcze lepszy, dlatego lubię tak do tego wracać. Będzie licytacja przejazdów samochodami na miejscu pasażera i to będzie naprawdę bardzo ciekawe, bo w tamtym roku miało to ogromne wzięcie i ja mimo pogody, ludzie stali z parasolkami, ja też zresztą, to po prostu bardzo fajnie szło, bo jeden człowiek mógł się przejechać jakąś syreną, a zaraz stało Porsche 911 Turbo S, które też było gotowe do jazdy i uzbierały, były takie kwoty, chyba najwyższa to było 900 zł zebrana na taki jeden przejazd, więc to było wow. A w tym roku już tutaj zajawiłam na naszym Instagramie, że będą takie samochody jak Supra MK4 rodem z Szybkich i Wściekłych. Przykładowo będzie Acura NSX, będzie tak jak i w tamtym roku Nissan Skyline GT-R R33. Będzie Honda S2000 i będzie Audi na tył napęd, co się nie zdarza, bo zazwyczaj jest albo na 4, albo na przód napęd. Oraz Mustang, właśnie tak jak wspominałam, najgłośniejszy w Polsce i to jest tylko taka, nie wiem nawet czy wisienka na torcie, bo tu się dużo rzeczy jeszcze okaże, jakie jeszcze samochody do mnie dotrą, do nas, do Iławy, ale pamiętam, że duże to było poruszenie i to uzyskało w ogóle rekordowe zasięgi, ten post, który ostatnio wstawiłam, więc wiem, że Iława tego chce, więc atrakcje będą ogromne. Ja też na razie jeszcze wielu rzeczy nie zdradzam, bo jeszcze nie jest na to czas, ale na pewno mogę jeszcze tylko dodać, że będą też konkurencje, nie tylko dla tych, co przyjadą samochodami, bo wiem, że to też jest ciekawe, ale też będą konkurencje dla tych, co przyjdą, konkurencje sportowe, jakieś, nie wiem, na przykład chodzenie z ciężarami, trzeba ileś powtórzeń w odpowiednim czasie i tak dalej, i tak dalej. Co do konkurencji samochodowych, myślę, że najbardziej widowiskową konkurencją zawsze jest najgłośniejszy wydech. To się raczej w tym roku nie zmieni. Ja jeszcze to staram się dopracować, bo chciałam coś nowego wprowadzić, żeby było cały czas ten performance, bo dwie kolejne konkurencje to Classic Eventu i Auto Eventu. Nie wiem, czy nie zrobić tutaj czegoś ciekawszego, także jeszcze wszystko, tak jak mówię, może się okazać.
1: Niestety jesteście potrzebni z takimi eventami i tak jak inni ze swoimi festynami, kiermaszami charytatywnymi, niestety bardzo duże potrzeby, nie tylko w Iławie, poza Iławą również. Zgadzasz się ze mną, że to jest trudna bardzo sytuacja, kiedy trzeba w imieniu rodzica albo swoim własnym, będąc rodzicem takiego dziecka, prosić o te pieniądze.
0: Tak, tak. Ja zawsze staram się mówić, żeby otwarcie o tym pisać i tak dalej. Zawsze mnie boli to, jak ludzie z ogromnymi zasięgami dodają na przykład posty i pod spodem zamiast o, pięknie wyglądasz, coś takiego, to są po prostu multum zbiórek na bardzo dużej ilości dzieci. My w Iławie bardzo dużo też mamy dzieciaków, które potrzebują. Ja w tamtym roku już chciałam Anieli pomóc, więc nie mogłam tutaj zrobić nic innego. Natomiast faktycznie też ja się z tym zmagam trochę, że odzywają się do mnie ludzie właśnie o pomoc. Ja się z tym oczywiście liczyłam od samego początku, bo w zasadzie od 23 roku organizuję mniejsze, większe wydarzenia samochodowe, charytatywne, więc wiem, że tak, są takie potrzeby i wiedziałam, że ludzie będą do mnie o to pisać, czy to rodzice, czy bliscy i tak dalej. Ja zawsze staram się pomóc, jeżeli w danym czasie nie mam przestrzeni na zrobienie wydarzenia albo nie mam tego w planach, no to wtedy najczęściej rzucam to dalej do osób bardziej popularnych, z większymi zasięgami. Czasami się to udaje, czasami nie, ale nigdy nie chciałam zostawić takiej osoby bez opieki, bez pomocy. No i to skutkuje tym, że w tym momencie mam uzbierane około 75 tysięcy złotych z samych takich wydarzeń w Iławie. Więc Iława jest bardzo pomocną miejscowością i bardzo samochodową i bardzo sportową. Uważam, że to jest idealne miejsce aby to łączyć, bo ludzie tego chcą. To nie jest tak, że ludzie chcą tylko motoryzacji i tylko sportu i koniec. Tylko ludzie naprawdę mają potrzeby okazania tej empatii i dorzucenia czegoś od siebie, bo to jest 75 tysięcy złotych z samych takich wydarzeń w Iławie. Więc Iława jest bardzo pomocną miejscowością i bardzo samochodową i bardzo sportową. Uważam, że to jest idealne miejsce aby to łączyć, bo ludzie tego chcą. To nie jest tak, że ludzie chcą tylko motoryzacji i tylko sportu i koniec, tylko ludzie naprawdę mają potrzeby okazania tej empatii i dorzucenia czegoś od siebie, bo to jest

0: ci nie opadną, choć tak jak mówię, jest bardzo, bywa bardzo ciężko, motywacji czasami brak, ale są takie spotkania jak te tutaj z tobą, na przykład Edyta, bardzo ci dziękuję. Które są bardzo motywujące, bo przypomina mi się, dlaczego to wszystko robię. Także bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich słuchaczy Radia SK do, na nasze wydarzenie 23 maja w Iławie o godzinie 14 między Amfiteatrem a Halą Sportowo-Widowiskową w Iławie.
1: SK Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
2: Dawid Jakubowski, dzień dobry. A z drugiej strony mikrofonu Marcin Woźniak, Sportu Iława.
3: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy o zbliżającym się sezonie żeglarskim, bo tutaj Wody Polskie i nie tylko już ogłaszają, że przygotowują się na wszystkich akwenach, zwłaszcza na tych wielkich mazurskich, do otwarcia sezonu. A jak to ma się na niewielkich jeziorach mazurskich, trochę mniejszych, czyli w Iławie?
3: Właśnie żeglarze przygotowują się do tego, żeby ich jednostki były gotowe do sezonu. My również jesteśmy już do tego gotowi, port jest w pełni przygotowany, już trwają pierwsze prace wodowania, slipowania jachtów, które stoją u nas w porcie, naszych jachtów rezydenckich i faktycznie ta praca już się rozpoczęła.
2: Duży jest tłok, większy niż rok temu?
3: Przewidujemy większy z racji tego, że jakaś bezmyślna wojna dziejąca się na drugim końcu świata powoduje, że podobnie jak w pandemii zainteresowanie pobytem na jezioraku jest bardzo duże i przewidujemy, że ta sytuacja, w której jesteśmy teraz, ruch turystyczny zwiększy i jesteśmy też na to gotowi.
2: Efekt taki COVID-a, tylko od innej strony. Wtedy też ludzie uciekali do natury, teraz inny powód jest.
3: Dokładnie tak. Wojna też spowodowała, że turyści nie chcą wyjeżdżać za granicę, zostają w kraju. Mamy wiele zapytań o to, co można robić na jezioraku, jak można spędzać czas, czy można czarterować jachty i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że jest dokładnie ta sama sytuacja, która była w czasie słynnego COVID-u. Od 1 maja zaczynamy normalną sezonową letnią pracę w godzinach od 7 do 19. Wtedy już pełną parą pracuje Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej oraz nasi bosmani będą obsługiwać naszych wspaniałych klientów, turystów w pełną siłą.
2: Podpytam jeszcze, czy więcej dużych czy małych łódek obecnie szykuje się na wodowanie, czy jeszcze nie wiecie?
3: Jest tendencja taka, że coraz większe łódki na jezioraku się pojawiają, zanika żeglarstwo ku mojemu ubolewaniu.
2: Nawet całe pokoje pływają teraz.
3: Tak, dokładnie, pływają nawet domy, które po prostu stają się... Mój jest ten kawałek wody.
2: Tak, ale te pokoje też u was wodujecie, czy to nie za bardzo jest port do tego przystosowany?
3: Możemy, tak, możemy. Oczywiście dźwig jest przygotowany do tego, że do pewnego tonażu jesteśmy w stanie obsłużyć tego typu jednostki. Zdecydowanie więcej jest jednostek motorowych, czyli mówimy tu o motorówkach, housebotach. Żaglówek jest coraz mniej, chociaż mam nadzieję, że jakby ta tendencja, to lato, ten sezon pokaże, że tendencja do żeglarstwa będzie jednak wzrostowa. Tego bym sobie i wszystkim korzystającym z jeziora życzył.
2: A ile macie miejsc przy swoim pomoście, przy swoim brzegu?
3: Nasze miejsca wszystkie to są miejsca rezydenckie, czyli osoby, które wykupują takie miejsce na sezon. Tych miejsc jest blisko 70, ale to też nie do końca tak, ponieważ jesteśmy miejscem, w którym integrujemy wszystkie służby. Mianowicie stoi u nas straż pożarna, policja i karetka wodna. Co ważne, od 1 czerwca karetka wodna będzie 24-godzinny dyżur pełniła na jeziorku. To jest niezwykle ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nad jeziorakiem odpoczywają. Więc my też integrujemy służby ratownicze, które mają swoją bazę u nas. To jest doskonała współpraca. Nigdy nie powiem złego słowa na współpracę czy z ratownikami, czy ze strażakami, czy z policją. Bo współpraca układa się świetnie i widać taką pełną mobilizację też w ich szeregach, że przygotowują się do sezonu.
2: Na wielkich jeziorach mazurskich będzie uruchomiony system ostrzegania. Na jezioraku takiego systemu nie ma. To port robi często za tą latarnię z racji swojego światła.
3: Tak, też nie zdarzają się tego typu sytuacje zbyt często, ale faktycznie mamy oświetlenie, które informuje o, może nie bezpośrednio o zagrożeniach, ale takie światła na naszym molo funkcjonują i przyznam, że my też w komunikatach, które otrzymujemy albo z Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy od Wojewody, czy od WOPR-u, takie komunikaty przekazujemy w naszych naszych mediach społecznościowych i one zawsze gdzieś tam do żeglarzy docierają, więc to nie jest problem, żeby czytać mapy. Tu pierwsze mapy pogodowe i też oglądać komunikaty, które się pojawiają w mediach społecznościowych, bo to dzisiaj chyba najlepsze źródło informacji, no oczywiście poza Radiem SK.
2: Powiedziałeś, że startuje Centrum Informacji Turystycznej Żeglarskiej. Rozumiem, że tam można na przykład wszelkie mapy jezioraka długiego naszego znaleźć.
3: Tak, będzie można nabyć mapy jezioraka. Mam zresztą świetne mapy, świetnie przygotowane,

0: które mogą sobie żeglarze kupić. One są laminowane, więc świetnie też zdają egzamin na wodzie. I one są bardzo dokładne, bardzo fajne, ciekawe. Bardzo lubię te mapy przekazywać w ręce żeglarzy, dlatego że one są naprawdę świetnie wykonane. A i żeglarze wtedy mają łatwiejszą możliwość poruszania się po jeziorze. W naszym Centrum Informacji Turystycznej będziemy też oczywiście dostępni dla wszystkich tych, którzy by chcieli dowiedzieć się, co można zobaczyć w okolicy, jak można zwiedzić nasz powiat iławski, jak można odwiedzić gminę Iława. Jesteśmy przygotowani do tego i wiedzą, i materiałami, i służymy zawsze pomocą osobom, które pierwszy lub kolejny raz odwiedzają port Iława.
1: Ale kursów nie robicie takich przyspieszonych, jaka boja co oznacza, to nie wasza rola.
0: Z tym też nie jest kłopot, dlatego że właściwie wszyscy w porcie jesteśmy przygotowani do tego, żeby mówić o tym, co na wodzie może spotkać żeglarza. No dziwne by było, gdyby pracowała w porcie osoba, która o wodzie niewiele ma pojęcia. My jesteśmy przygotowani, mamy świetnych bosmanów, to przede wszystkim jest nasza broń, jeżeli chodzi o taką techniczną stronę. Taka broń w cudzysłowie rzecz jasna, bo to są Tomasz i Mateusz, to są bardzo dobrze przygotowani nasi bosmani, więc zawsze można na nich liczyć.
1: Wodowanie gigantycznej puli boi będzie się odbywało na jeziorach. Czy wy też bierzecie w tym udział i na jeziorku też z tym jest zamieszanie?
0: Nie, boje stawiają, te szlakowe stawiają Wody Polskie, więc my w tym nie bierzemy udziału. Widzimy to tylko z okna, kiedy podpływa barka i takie boje w naszej okolicy zrzuca.
1: Samo oznakowanie portu, brzegu też się zmienia na sezon? Czy?
0: Nie. Oznakowanie portu jest permanentne, że tak powiem. Znaki są nowe, przygotowane, dbamy o to bardzo. Pomosty są wymyte, więc czekamy tylko na naszych klientów, turystów, osoby, które chcą odwiedzić port Iława i powiat iławski. I myślę sobie, że już dzisiaj śmiało zapraszam gorąco.
1: To zdradźmy może to, co jeszcze nie jest w 100% dograne, ale na pewno sporo będzie się działo w sezonie w porcie. Już coś możemy zdradzić z imprez, jakie planujecie?
0: No dla nas największym wydarzeniem zawsze jest wydarzenie, które jest na przełomie lipca i sierpnia. To jest szanty w porcie nad jeziorakiem. Takie wydarzenie, które robimy już cyklicznie od paru lat. W tym roku ono będzie troszkę szybciej, dlatego że chcemy się też dopasować do tych tawern, restauracji, które organizują swoje wydarzenia i żeby nie chodzić sobie w paradę, żeby zawsze każdy mógł skorzystać z różnych miejsc, to my w tym roku proponujemy 18 lipca spotkanie z szantami w porcie nad jeziorakiem i to będzie niezwykły koncert 30-lecia zespołu Wodny Patrol, a przed nim zagra Mietek Folk, więc to będzie wydarzenie naprawdę duże. Wodny Patrol jest uwielbiany przez naszą portową publiczność, zresztą Mietek Folk też. Poza tym fajni ludzie z Olsztyna, blisko, zawsze nas chętnie odwiedzają, chętnie z nami współpracują, no i to 30-lecie, które Wodny Patrol będzie obchodził 18 lipca w sobotę, no będzie się u nas. Pierwsza taka impreza była w Olsztynie, a druga poważna odbywa się u nas, więc serdecznie już dzisiaj wszystkich zapraszam.
1: Jakąś cykliczność koncertów już przewidujecie na sezon?
0: Jako takiej cykliczności nie ma, ponieważ port jest tylko miejscem, które przy okazji organizuje tego typu wydarzenia, ale zanim ten letni czas, to jeszcze mamy 31 maja dużą imprezę Swim Run Kono. To będzie impreza niezwykle widowiskowa dla wszystkich tych, którzy będą mogli z każdego miejsca właściwie w okolicy portu oglądać zmagania osób biegnących i pływających w jezioraku, biegnących ulicami miasta i nie tylko, bo i po wyspie, ale również pływających w jezioraku. W zeszłym roku to była pierwsza edycja tej imprezy i przyznam szczerze, że fenomenalna, widowiskowa bardzo, bardzo ciekawa, interesująca, więc zapraszam wszystkich na 31 maja do portu. I potem dopiero przechodzimy do tej cykliczności naszych spotkań. Cykliczność to zbyt wielkie słowo, bo tak jak powiedziałem, tylko przy okazji my jesteśmy jakby instytucją, która daje trochę radości kulturalnej mieszkańcom, słuchaczom, turystom. I faktycznie, tak jak już wspomniałem, 18 lipca mamy spotkanie z Wodnym Patrolem i z Mietkiem Folkiem i potem 1 sierpnia przyjeżdża do nas załoga Szklanego Jasia. Fantastyczni ludzie grający muzykę żeglarską z Ciechanowa, ale również grający trochę muzyki patriotycznej, bo 1 sierpnia to taki ważny dzień w historii Polski, więc też zaplanowaliśmy na ten dzień takie wydarzenie trochę z nutą harcerską w tle. I myślę, że to będzie coś nietypowego, fajnego, więc wszystkich zapraszam. Wszystkie nasze imprezy są imprezami otwartymi, nie pobieramy opłat, nie ma u nas biletów, po prostu drzwi portu są otwarte. Mamy też małą niespodziankę w tym roku, bo dzięki naszym partnerom, z którymi funkcjonujemy w porcie, organizujemy pewne wydarzenia, i to będzie dla mnie trudne słowo, DJ-skie, gdzie będzie można posłuchać muzyki z różnych rejonów świata. Planujemy 4 takie wydarzenia, zagrają iławscy DJ-e, znani. Na razie nie chcę odkrywać wszystkich kart, bo myślę, że oni poinformują o tym sami, ale będą to wydarzenia, gdzie po prostu DJ na dziedzińcu portowym będzie grał muzykę o pewnym charakterze, pewnym klimacie.

0: Witaj Liverpoolu, albo Niech żyje słoneczna Martinika. Będą różnego rodzaju sety muzyczne, fajni ludzie, zmieniamy trochę charakter, przechodzimy trochę w kierunku młodzieży i jeszcze pokazywania, że żeglarstwo to nie tylko jacht, nie tylko zdarte dłonie, ale również trochę kultury i nieco innej kultury, tej nowoczesnej dla nas.
1: A to właśnie, jak o kulturę zahaczyłeś, to się spytam, czy problem jest z brakiem kultury w obrębie portu? Czy często musicie grozić palcem, przeganiać, nie wiem, na przykład szalejących na wodzie na skuterach, albo źle się zachowujących na brzegu?
0: Zdarzają się takie sytuacje, ale od tego mamy fantastyczną policję i WOPR, bo tutaj będę chwalił tę instytucję bardzo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na wodzie. Faktycznie zdarzają się sytuacje, że pasjonaci skuterów wodnych nie przestrzegają znaków, które obejmują teren Iławy. Przypominam, 6 na godzinę to jest ta prędkość, którą można poruszać się w obrębie Iławy aż do końca wyspy Wielka Żuława. No i za to są poważne mandaty. Nie sposób tutaj zapomnieć o inspektorze, który pływa po jeziorze i bardzo dobrze, że pływa, bo pilnuje odpowiedniego porządku na wodzie. No, woda to nic innego jak droga, taka sama, jaką jeździmy samochodem, tylko tutaj pływamy jachtem, motorówką, skuterem, więc należy przestrzegać tych przepisów. Bywają z tym kłopoty, ale zawsze możemy liczyć na to, że policja przywołuje do porządku tych, którzy przepisów nie przestrzegają.
1: Gościem Eski Iława był Marcin Woźniak z portu Iława.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam do portu.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dziś będzie o wodzie. Wygościmy prezesa Iławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Macieja Nierzwickiego.
3: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy, bo startuje sezon kolejny letni. Czy będzie bezpieczniejszy? No to oczywiście trzymamy za to kciuki. Ale jakimi siłami w tym roku jesteście do niego przygotowani?
3: Od tego sezonu dysponujemy dwiema łodziami ratowniczymi. W zeszłym roku po długich staraniach i bardzo dużym wsparciu ze strony naszych samorządów i władz na szczeblu wojewódzkim udało nam się zakupić nową łódź Pilot House P6 z silnikiem o mocy 200 koni mechanicznych. Pod koniec kwietnia łódź uzyskała już świadectwo zdolności żeglugowej, w związku z czym jest sprawna, gotowa do służby. Oprócz tego dysponujemy statkiem z 2021 roku i koncentrujemy teraz wszystkie siły i środki na tym, aby być w pełnej gotowości do działania.
1: W jakich godzinach będzie można Was spotkać na wodzie i na jakich wodach?
3: Na ten moment działamy tylko i wyłącznie na wodach jezioraka. Dobrze też zostało to wspomniane. Planujemy mocno rozszerzyć nasz obszar działalności do całego powiatu iławskiego. Do tego będzie nam potrzebny pojazd i laweta, którym będziemy mogli transportować łodzie, transportować ludzi, transportować sprzęt. O taki zakup w tym roku staramy się z różnych źródeł pozyskać na to dofinansowanie. Są to koszta duże, natomiast myślę, że te koszta warto ponieść po to, żeby móc się rozwijać, żeby nie ograniczać się tylko do tego najdłuższego jeziora w Polsce, jezioraka, ale móc też nieść pomoc wszędzie tam, gdzie będziemy potrzebni, na wodach powiatu iławskiego. No, warto przypomnieć, że sama gmina Iława to jest gmina wiejska, to jest sto kilkanaście jezior. W całym powiecie jest ich pewnie sto kilkadziesiąt. W związku z tym mamy gdzie pracować. Co do samego jeziora Jeziorak. Gotowość do wypływania do zdarzeń mamy całodobowo i całorocznie, jak tylko odpuszczą lody. W związku z tym w gotowości będziemy. Natomiast mamy zaplanowanych kilka działań patrolowych, kilka działań profilaktycznych, również będziemy mieli szkolenie. Także po prostu cały czas staramy się rozwijać, staramy się, żeby cały czas, jak tylko ten sezon się rozpoczął, to coś się działo. Po to, żeby mieć jak najlepiej przygotowaną kadrę, po to, żeby mieć jak największe możliwości działania.
1: Jeśli coś się wydarzy, to lepiej dzwonić na 112, czy na wasz specjalny, dedykowany numer?
3: Można skorzystać z specjalnych numerów alarmowych. To jest numer telefonu 601-100-100 lub 984. Są to bezpośrednie numery do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Żeby była jasność, 112 oczywiście też zadziała. Dyspozytor, który tam pracuje, przyjmie zgłoszenie, następnie przekaże je w nasz system dyżurny pod specjalny numer alarmowy, którym też my dysponujemy. Co do zgłoszeń pod te numery Centra Koordynacji Ratownictwa Wodnego, po prostu jest szansa, że to przyspieszy. Jak najbardziej można korzystać z numeru 112, jak najbardziej można też korzystać z numerów 601-100-100 oraz 984.
1: To teraz zaglądamy jeszcze na plażę, bo tutaj też będziecie obecni, tylko na Iławskich, czy jeszcze gdzieś?
3: Jeżeli chodzi o plażę, to tutaj pełen nadzór nad zatrudnieniem ratowników ma Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Od wielu, wielu lat współpracujemy. Najpierw z poprzednim dyrektorem, z panem Wojciechem Żmudzińskim, aktualnie z nowym dyrektorem, z panem Jakubem Kaską. W takim zakresie, żeby to

0: Zgadzamy się od wielu lat z dużą przychylnością ze strony miejskiej instytucji i mogę potwierdzić, że w tym roku też taka współpraca się zawiązała na dwóch kąpieliskach w Iławie przy ulicy Kajki, przy ulicy Chodkiewicza. Będzie zatrudnionych po 3 ratowników w okresie wakacji.
1: W jakich godzinach?
0: 10-18.
1: Tak, wspominając minione lata, minione sezony letnie, z czym macie najwięcej pracy? Z ludźmi wypływającymi w pław, czy raczej z żeglarzami albo motorowodniakami?
0: Zdarzenia są bardzo różne, to wszystko zależy od tego, jak specyficzny jest sezon, jaka jest pogoda, jakie też są trendy turystyczne. W tym roku w związku z dynamiczną sytuacją za naszymi granicami, szczególnie na Bliskim Wschodzie, spodziewamy się, że tych turystów na jezioraku będzie więcej, bo po prostu ludzie będą mniej chętni do dalekich wyjazdów, natomiast chętniej spędzą czas w Polsce, w tym na Warmii i Mazurach, więc te interwencje są bardzo różne, musimy być przygotowani na wszystkie możliwości. Zdarza nam się interweniować przy zdarzeniach medycznych, szczególnie wtedy, kiedy na jezioraku nie dyżuruje jeszcze wodny zespół ratownictwa medycznego, czyli ten wodny ambulans. Natomiast najczęściej działamy przy różnego rodzaju akcjach technicznych, takich jak wywrotki, takich jak uszkodzenia statków, zagrożenia w bezpieczeństwie żeglugi, również w stosunku do osób, które jakoś tam naruszają przepisy i z taką prośbą zwróci się do nas policja lub Urząd Żeglugi Śródlądowej. Zdarza nam się współpracować z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska. Generalnie założyliśmy sobie, że będziemy starali się współpracować z każdą możliwą instytucją, która jest w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby na wodach było czysto, żeby było bezpiecznie, żeby można było atrakcyjnie, fajnie spędzić tam czas. I tak ten nasz profil działalności wygląda, że nigdy nie staramy się nie odmawiać pomocy żadnej instytucji, która chciałaby coś zrobić na wodzie. Jesteśmy też zobowiązani licznymi dotacjami, które otrzymujemy od samorządów, za które oczywiście bardzo jesteśmy wdzięczni, co też co roku podkreślamy, że jest w naszym regionie tendencja, żeby to ratownictwo wodne wspierać, żeby na wodach naszego województwa, naszego powiatu, naszych gmin było bezpiecznie. W związku z tym, z tymi instytucjami samorządowymi też staramy się współpracować, staramy się, żeby ta współpraca wieloletnia już, można powiedzieć, działała i była coraz lepsza.
1: Odbywało się ostatnio znakowanie wielkich jezior mazurskich. Jeziorak do nich co prawda nie należy, ale u nas też odbywa się znakowanie szlaków. Tak z punktu widzenia fachowca pływającego po wodzie, są jakieś niebezpieczne rejony jezioraka, na które zwłaszcza niedoświadczeni żeglarze, turyści powinni uważać?
0: Bardzo dużo jest takich miejsc. Za oznakowanie odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. To ta instytucja wraz z Wodami Polskimi jest odpowiedzialna za oznakowanie szlaku żeglownego, bo też warto przypomnieć, że jeziorak jest drogą wodną, w związku z tym obowiązują tam wszystkie przepisy żeglugowe. Natomiast miejsc niebezpiecznych jest dużo. O ile na wielkich jeziorach mazurskich dużo jest różnych dodatkowych znaków informujących o tym, że są jakieś miejsca niebezpieczne, na przykład tak zwane boje kardynalne, znaki, które są oświetlane całodobowo, to na jezioraku wciąż tego brakuje. My wielokrotnie też postulowaliśmy, żeby oznakowywać na przykład miejsca niebezpieczne żółtymi bojkami informującymi o tym, że jest w tym miejscu jakieś zagrożenie. Też bardzo zależało nam, żeby te znaki były oświetlone z tego względu, że mimo, że po jezioraku nie wolno żeglować nocą, no to jednak służby ratownicze są zwolnione z tego zakazu i wielokrotnie nocą pływaliśmy. Kilka lat temu we własnej inicjatywie oznakowaliśmy taśmami odblaskowymi te boje nawigacyjne, ponieważ zdarzało się, że w takie boje statek ratowniczy nocą uderzał. W związku z tym wiele na jeziorku jest do zrobienia, jeżeli chodzi o oznakowania miejsc niebezpiecznych, natomiast myślę, że będzie to szło w dobrą stronę. Coraz bardziej pomocne też są różnego rodzaju aplikacje, na przykład aplikacja Żegluj. Dodatkowo już też od kilku lat na naszej stronie internetowej znajdują się informacje o tym, jakie aplikacje są przydatne w żegludze na jezioraku. Jest tam też mapka z miejscami niebezpiecznymi, w związku z tym każdy trochę słabiej doświadczony żeglarz ma możliwość na naszą stronę internetową wejść, zapoznać się z komunikatami, zasadami bezpieczeństwa. Tak staramy się też taką kampanię informacyjną prowadzić.
1: W skrócie można powiedzieć, że na przykład uważajcie dopływając do Siemian, strzelam w tym momencie, czy do jakiejś wyspy na wysokości jakiejś miejscowości trzeba uważać, bo na przykład tutaj płyciej.
0: Takich miejsc znalazłoby się sporo. Pierwsza płycizna jest już na wysokości Szałkowa. Kolejne wypłycenia są przy Kwirach, to są też miejsca niebezpieczne. Dalsze wypłycenie będzie przy wyspach Gierczak. Pomiędzy wyspami Gierczak, to tak już to co z pamięci mówię, zaraz za Makowem, a przed wejściem na wyspę Gierczak. Tych miejsc znalazłoby się dużo. Mówię, o ile starzy wytrawni żeglarze raczej te miejsca znają na pamięć, o tyle czasami jest trudniej tym mniej doświadczonym żeglarzom. No i szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy jest już późna pora, kiedy na przykład pływa się w warunkach zmierzchu, gdzie ta widoczność jest ograniczona. Czasem wtedy nieraz nawet bardziej doświadczeni wodniacy mają z tym problem.
1: Macie obiecaną nową

0: siedzibem. Jak tam idzie w kierunku jej budowania prace?
1: Prace toczą się regularnie. Jakiś czas temu byliśmy na spotkaniach z architektem, który zajmuje się projektem tej bazy. Ten projekt cały czas trwa. Wnieśliśmy tam swoje uwagi z tego względu, że podejście mamy takie, że jeżeli już padła inicjatywa ze strony pana burmistrza, do której bardzo chętnie dołączył się pan wójt gminy Iława, no to musimy jak najlepiej wykorzystać tę możliwość. Myślę, że to będzie baza na dziesięciolecie. No i gorąco wierzymy, że w tym roku uda się ten projekt dowieźć do końca, tak żeby już być może od przyszłego roku szukać środków na budowę tej bazy. Zdajemy sobie sprawę, że na pewno będzie to temat, który nas jako stowarzyszenie przerośnie, jeżeli chodzi o poszukiwanie tak dużych środków, natomiast gorąco liczymy na to, że w dalszym ciągu na tą ogromną przychylność naszych samorządów będziemy mogli liczyć i wesprą nas w poszukiwaniu środków z różnych źródeł. Ten temat bazy uda się dowieźć do końca. Jest to dla nas naprawdę ważne z tego względu, że ktoś, kto u nas nie był, może sobie nie zdawać sprawy, w jakich warunkach my musimy przebywać i pracować. Plus jeden, plus dwa stopni. No i proszę sobie wyobrazić, że w naszej bazie nie ma ogrzewania, nie ma bieżącej wody. Toaleta przenośna została ustawiona, z której możemy korzystać. Jest po prostu zimno, jest nieprzyjemnie. Liczna obecność gryzoni, które też w zeszłym roku trochę ponadgryzały niektóry sprzęt, skafandry, który w tym roku trzeba naprawić. No jest to ciężkie. W momencie, kiedy zrobi się cieplej, no to już będzie nam tam łatwiej być, pracować, no bo miejsce jest ładne, jest urokliwe, ale trzeba iść duchem czasu i po prostu no, w pewnych standardach już nie da się funkcjonować. Dlatego gorąco liczymy, że ta inicjatywa jak najszybciej znajdzie swoje szczęśliwe zakończenie i będziemy mogli w takich, no można powiedzieć, godnych warunkach na miarę XXI wieku zacząć funkcjonować i pracować. Zawsze zazdroszczę wszystkim instytucjom takim ochotniczym, ratowniczym, które w Iławie działają, czy to Ochotniczej Straży Pożarnej, czy to Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, także w ich bazie można zrobić sobie herbatę, można skorzystać z toalety. No my wciąż tego jeszcze nie mamy, natomiast liczę, że już niebawem te lepsze czasy nastaną.
0: Jeszcze spytam o zainteresowanie ogólnie bycia ratownikiem. Jakie są rotacje u was ratowników? Duże wciąż jest zainteresowanie?
1: Zainteresowanie jest spore, natomiast rotacje też są bardzo duże. Wynika to z bardzo prostego faktu. Często przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy kończą nasz wewnątrzorganizacyjny kurs młodszego ratownika iławskiego w OPR-u. Oczywiście tacy młodzi ratownicy no, nie mogą być dedykowani do żadnych działań z zakresu ratownictwa wodnego. Ich rola jest taka, że oni obserwują, oni się uczą, oni wspierają działania organizacji, pomagają tym ratownikom zawodowym i też korzystają z wszystkich form rozwoju, których w stowarzyszeniu jest bardzo, bardzo dużo. No i to procentuje tym, że po ukończeniu 17 roku życia można ukończyć kurs zawodowy, czyli szkolenie ratowników wodnych. Następnie po zdobyciu jeszcze innych uprawnień wymaganych ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, taka osoba w wieku 18 lat może być gotowa do pracy. No i warunki, powiedzmy, że są całkiem fajne, stawki całkiem atrakcyjne, natomiast główny problem jest taki, że w większości jest to praca sezonowa. Bardzo często jest tak, że większa część naszej działalności opiera się na pracy społecznej naszych członków, co powoduje też to, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna myśleć trochę bardziej interesownie, czyli po prostu potrzebuje pieniędzy, no to po prostu z takiego zawodu odchodzi, taka pasja do ratownictwa schodzi na drugi plan. Oprócz tego z pomocą nie przychodzą nam studia, no bo taki 18-latek jest u nas rok, dwa lata, udaje się go wyszkolić na, nieskromnie powiem, naprawdę dobry poziom, bo co do zasady mamy dobry poziom szkoleń w Iławie, staramy się to podtrzymywać w naszym stowarzyszeniu, żeby to wszystko działało, bo wiemy, że to procentuje, natomiast później taki człowiek idzie na studia, wyprowadza się do dużego miasta, znajduje zatrudnienie gdzieś w jakimś parku wodnym i często już nie jest chętny, żeby do Iławy wrócić. Czasem się zdarza, że ktoś po zakończonej edukacji wraca po iluś tam latach i dalej chce działać, ale nie jest to regularność, w związku z tym ta rotacja kadr jest bardzo duża, no ale robimy co możemy. Tu też z pomocą przychodzi nam postępująca, nazwijmy to, etatyzacja, to znaczy w tym roku dzięki wsparciu, które pozyskaliśmy, będą organizowane dyżury. W okresie wakacji będziemy pełnili dyżury w miesiącach lipcu i sierpniu. Planujemy, aby to się udało zrobić od piątku, od 7 rano do poniedziałku do 7 rano w każdy wakacyjny weekend. Tych wakacyjnych weekendów będzie 9. To jest możliwe dzięki temu, że stopniowo przekonujemy samorządy do tej inicjatywy. Tu pionierem był pan burmistrz Iławy, pan Dawid Kopaczewski, który od kilku lat przeznaczał środki finansowe na tę inicjatywę. W związku z tym, że od półtora roku jesteśmy już całkowicie samodzielnym, niezależnym stowarzyszeniem posiadającym zgodę ministra na wykonywanie ratownictwa wodnego, nie musimy się już liczyć z żadnymi centralami, tylko działamy na własny rachunek. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na te działania patrolowe ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ze środków gminy Iława. Miasto w tym roku też planuje wesprzeć tę inicjatywę i jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to te dyżury będziemy pełnili w formie odpłatnej. To jest o tyle istotne, że w momencie, kiedy pełnimy tylko dyżur domowy, czyli taki dyżur ochotniczy, no to czas dotarcia na miejsce zdarzenia bardzo się wydłuża, bo najpierw ratownik musi z własnego domu dotrzeć do bazy, tam się przebrać, tam się zorganizować, wziąć łódź i wypłynąć do zdarzenia. Zgodnie z przepisami mamy pół godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia do momentu wypłynięcia do zdarzenia. Natomiast wiemy, co się dzieje w mieście, wiemy, że są coraz większe korki i to źle wróży dla poszkodowanych na jeziorku, bo ten czas dotarcia będzie się wydłużał. Oprócz tego przypominam, że my pracujemy nad najdłuższym jeziorem w Polsce, a stacjonujemy na południowym jego krańcu. W związku z tym, jeżeli przyjdzie nam dopłynąć gdzieś środkową część tego jeziora, no to to już się zrobi pokaźna ilość czasu, na przykład godzina od ogłoszenia alarmu do dotarcia na miejsce zdarzenia. I problematyczne robi się wtedy to, że często już taka akcja ratunkowa ma niewiele sensu, tylko będzie to akcja poszukiwawcza, akcja poszukiwania zwłok niestety. W związku z tym ważne jest, żeby ten czas minimalizować i tu z pomocą przychodzą nam właśnie te płatne dyżury. Wówczas ratownicy przebywają w bazie, w miejscu stacjonowania. Do zgłoszenia, które zostanie przyjęte, wypływają natychmiast i jest to bardzo, bardzo ważne, mają łódź w gotowości i wtedy prowadzenie takich działań ma sens. Dążymy do tego, staramy się przekonywać włodarzy, że ważne jest, żeby przez cały okres wakacyjny te patrole, te dyżury płatne mogły pracować. W ciągu dnia pływać, patrolować akwen jeziora, w czasie nocy pozostawać w gotowości do wypłynięcia do każdego zdarzenia. Oprócz tego ma to też wpływ na to, że ludzie chętnie wrócą do Iławy. Tak, jeżeli ta praca dla ratowników wodnych tu będzie, nie tylko dla 6 na kąpieliskach, ale dla większej liczby osób, to ci fachowi, wykwalifikowani ratownicy chętniej tutaj zostaną, chętniej tutaj wrócą. A w Polsce ratownictwo wodne przeżywa postępujący kryzys. Jest spadek jakości szkoleń, jest bardzo dużo podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, o ile niektóre działają całkiem fajnie i prężnie, o tyle inne bardziej są nastawione na przykład na zabezpieczanie basenów, na zabezpieczanie kąpielisk i mniej są zainteresowane zapewnianiem bezpieczeństwa na tak dużych obszarach wodnych.
0: Tak nasunęło mi się na myśl, biorąc pod uwagę, że mamy bardzo długi

0: przeniesienia siedziby albo zbudowania posterunku centralnie pośrodku jeziorka, tak żeby było porówno odległościowo w każdą stronę?
1: Plany takie może i by były, chociaż trudności są następujące. Po pierwsze, większość ratowników jest z Iławy, więc w momencie, kiedy działamy jako organizacja ochotnicza, to jest to jednak wygodniejsze. Po drugie, też całe zaplecze socjalne, takie jak stacje benzynowe, wszystko jest tutaj na miejscu, serwisy łodzi, więc to byłaby trudność. Idealną opcją byłoby stworzenie posterunku dyżurnego gdzieś w tej środkowej części jeziora i to byłaby fajna inicjatywa, fajnie gdyby tak się udało zrobić, taki posterunek obsadzić, gdyby na przykład na jezioroku mogło stacjonować dwa zespoły, to już w ogóle byłaby świetna sprawa, można powiedzieć nasze marzenie, wtedy jeden zespół gdzieś w południowej części, drugi zespół w północnej części. Natomiast też trzeba powiedzieć, że większość zdarzeń na jezioroku ma miejsce w części południowej i w części centralnej, tak mniej więcej do wysokości Siemian, do wysokości letniska Chmierówka. Na północ tych zdarzeń jest już mniej. Oczywiście one się trafiają, natomiast przewaga naszych interwencji to jest właśnie ten południowy krańc jezioraka, w związku z tym warunki socjotechniczne mamy takie, jakie mamy i prawdopodobnie już tutaj w południowej części, w mieście Iława pozostaniemy. Korzystając z okazji, też zapraszam do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, do włączenia się w nasze struktury. W tej chwili trwa nabór na szkolenie ratowników wodnych, można do niego przystąpić po ukończeniu 17 roku życia. Jest to kurs, który nadaje uprawnienia zawodowe. Natomiast już w lipcu planujemy zorganizować kurs młodszego ratownika iławskiego w Opru od 13 roku życia. W związku z tym też całą młodzież iławską, można powiedzieć, i z okolic serdecznie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszej organizacji, skończenia takiego podstawowego kursu, który, tak jak mówiłem, chociaż nie nadaje oczywiście uprawnień do pracy, to jest fajnym sposobem na rozpoczęcie swojej przygody z ratownictwem wodnym, na poznawanie nowych ludzi, szkolenie się, rozwijanie, korzystanie z licznych dobrodziejstw, które w naszym stowarzyszeniu można osiągać, takie jak możliwości rozwoju kursów. Przede wszystkim można powiedzieć też, że takie ratownictwo wodne to jest troszeczkę styl życia. To staje się pasją, która się podoba, w której się chce być, chce się przebywać, chce się te organizacje tworzyć, bo po prostu jest fajnie. Fajnie jest spędzić ze sobą czas, fajnie jest móc coś porobić, mieć jakąś odskocznię od tego codziennego życia, a nasze piękne miasto stwarza takie możliwości, że nad tym jeziorem można nie tylko wypoczywać, ale też spędzać czas aktywnie.
0: Te najmłodsze roczniki muszą mieć jakieś wymagania, zdolności pływackie na przykład?
1: Tak, robimy to tak, że wymagamy od tych kandydatów, żeby przeszli sprawdzian wstępny, to jest przepłynięcie 50 metrów w czasie poniżej 1 minuty i oddanie skoku do wody. Ten młodszy ratownik, tak jak mówię, to jest kurs nasz wewnętrzno-organizacyjny, w związku z tym te wymagania nie są jakieś tam wielkie, bardziej tu chodzi o to, żeby taki młody człowiek miał podstawowe umiejętności w zakresie pływania, tak, czyli żeby unosił się na wodzie i czasami nie trzeba było samego go ratować, i takie podstawowe umiejętności w zakresie obsługi sprzętu ratowniczego, w zakresie tego, co jest czym, co z czym się je, jak to wszystko funkcjonuje, i taki jest zamysł tego kursu. Natomiast na te ostrzejsze wymagania przychodzi czas oczywiście na kursie zawodowym. Tam już nie ma miękkiej gry, tam są poważne wymagania określone rozporządzeniami i tam wymagamy więcej. Natomiast na tym młodszym ratowniku jest to wszystko takie spokojniejsze, łagodniejsze i bardziej przystępne dla młodego człowieka.
0: To życzę małej ilości interwencji podczas sezonu. Na gościem Eski Iława był prezes WOPR Iławskiego Maciej Nierzyński.
1: Bardzo dziękuję za tę możliwość porozmawiania, za tę możliwość wywiadu. Również życzę wszystkim Państwu bezpiecznego wypoczynku, bezpiecznych wakacji.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Kawał historii, nie tylko historii Chówca ZHP, ale i Iławy w ogóle. Zapraszam na relacje z 20-lecia od reaktywacji Chówca ZHP Iława i też święta Dnia Myśli Braterskiej 2026. Robert Cyrta wrócił do Iławy na chwilę chyba, rozumiem, tak?
2: No, z Iławą jestem cały czas związany, tam nigdy jej nie opuszczam, nawet jak mieszkam w Gdańsku.
1: Co to dzisiaj za okazja?
2: A, dzisiaj jest Dzień Myśli Braterskiej. To jest międzynarodowe spotkanie dla wszystkich harcerzy i skautów na całym świecie. Nasze wielkie wydarzenie.
1: Miło wrócić do Iławy chociaż na chwilę?
2: Oczywiście. Chociaż do Iławy przyjeżdżam w miarę regularnie, ponieważ tutaj akurat z harcerzami cały czas jestem związany z Komisją Stopni Instruktorskich.
3: Dzisiejsza gala to nie tylko uroczystość. To wyraz wdzięczności za każdą godzinę poświęconą młodemu człowiekowi. Za każdą zbiórkę, biwak, obóz, za każde czuwaj. Całość baczność. Poczet sztandarowy wprowadzić. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.
4: Co nasze Polsce oddamy, nie tylko życie, więc i nie żyć.
3: Teraz zapraszamy na scenę komendanta Chówca ZHP.

0: ława harcmistrza Macieja Marcina.
1: To jest właśnie nasze harcerskie święto, ten Dzień Myśli Braterskiej, który dzisiaj przeżywamy. To jest święto z okazji urodzin Roberta Baden-Powera. I dlatego ten dzień tak został wybrany, 22 lutego, to święto w tym roku dla nas jest szczególne. Zobligowano mnie tutaj do wspomnienia jako ja jestem historyczny człowiek już dosyć, do tej najstarszej historii tego pewnego etapu tej historii, dlatego pozwolę sobie tutaj odczytać parę faktów. Ze względu na to, że rzeczywiście to nasze harcerstwo i nasz chłopiec tu w Iławie, to już jest 80 lat, to już jest naprawdę bardzo dużo. Są chłopce, które już parę lat temu obchodziły 90-lecie. Mówię o chłopcu Dziadowo, który tam było. O, już w tej chwili jest to bardzo. Może nie jesteśmy tacy starzy, jesteśmy młodsi, to pocieszają nas. Są też pewne etapy, które w tym naszym życiu się tak potoczyły, że ten chłopiec zniknął z powierzchni w Iławie, ale dzięki wytrwałości, mocy, sile i samozaparciu naszych przyjaciół, naszych poprzedników, a zwłaszcza właśnie druha Roberta, bo to jest jego główna zasługa, jest z nami druh Maciej Kucharski. O, tam.
2: Czyli mowa o Wietnamie, Macieju Wietnamie Kucharskim i Robercie Cyrcie.
1: Zresztą ta ścianka tutaj, to jest jego sprawka tutaj z tyłu. To
2: mówimy o ściance wspinaczkowej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3, oczywiście w Iławie.
1: Rozpoczęli to działanie tego harcerstwa od zera, od początku. I dzięki nim nie ma z nami w tej chwili Mirka Jankowskiego, pierwszego komendanta chłopca po reaktywacji, bo właśnie wspólnie z Robertem te działania takie właściwie od zera, od samego dołu. Nie od góry, że ktoś tam coś namawia, tylko oddolnie to powstało od jednej, dwóch drużyn, gromad zuchowych, potem harcerze starsi, wędrownicy i tak to trwa do dzisiaj i dołożymy wszelkich starań, żeby trwało dalej. Początki harcerstwa na terenie ówczesnego powiatu iławskiego sięgają czasów powojennych. W grudniu 1945 roku pierwszą drużynę założył w Suszu druh Aleksander Sokołowski. Następną drużynę w 1946 roku założył w Prabutach ksiądz Piechowiak. Niemal równocześnie powstały drużyny w Kisielicach i w Iławie. W maju 1946 roku powstały w Iławie dwie drużyny. Męska, prowadzona przez drucha Sokołowskiego i żeńska, założona przez drucha Henryka Ligockiego. A po wakacjach prowadzona przez druhnę Helenę Tacberu też drużyna powstała. W związku z tym, że pierwsza drużyna powstała w Suszu, tam też powstał chłopiec ZHP, którego komendantem został Aleksander Sokołowski. Chłopiec zrzeszał drużyny z Susza i męską drużynę z Iławy. Natomiast drużyna żeńska podlegała pod chłopiec żeński w Ostródzie, prowadzony przez harcmistrzynię Jadwigę Pelczarską. Z chwilą przeniesienia władz powiatowych do Iławy pod koniec 1946 roku chłopiec z Susza został również przeniesiony do Iławy i otworzony został chłopiec męsko-żeński ZHP w Iławie. Oznacza to, że w roku 2026 obchodzimy 80. rocznicę powstania chłopca ZHP w Iławie. W roku 1947 roku przekazano harcerzom do użytku jako dom harcerza budynek przy ulicy Jagiellończyka. Znajdowała się w nim sala widowiskowa, magazyny, szatnie oraz mieszkania. Był to ten budynek, w którym obecnie mieści się biblioteka. Podczas tych 20 ostatnich lat działania chłopca, to już tak skacze o te 60 lat do przodu i tutaj mi moja małżonka przygotowała takie zestawienie ilościowe. Skoro ja już ona to mi przygotowała, to ja muszę z tego się wywiązać. Powiecie, co by to potem w domu było.
2: Mówimy o Maji Marciniak.
1: Wiecie o

0: Podczas 20 ostatnich lat działania chówca powstało już 43 jednostki. No, bo to tak u nas jest. No, powstaje jednostka, czasami rok i już się tam zmienia w głowach tej młodzieży. I no, mówię, no, albo idziemy gdzie indziej, albo inny kierunek, albo specjalizację. I to się zmienia. I tych jednostek rzeczywiście było dużo, ale tak ilościowo to było 10 gromadzeń ruchowych. W tej chwili właściwie mamy 3. Ale no, bo to były tam, były jakieś pszczółki, teraz już nie ma, ale są delfinki w tym miejscu. 10 drużyn harcerskich, no bo zaraz to Zucha, to jest pierwsza kolejność, to harcerze. 5 drużyn starszo-harcerskich, 9 drużyn wędrowniczych, 2 drużyny wodniackie, ubolewane, no, były i nie ma. Tutaj Druh Andrzej był właśnie wodniakiem, no i w tej chwili parę lat temu jest ten ostatni drużynowy, Druh Piotr, dwa drużyna. Mamy żaglówki, mamy akwen piękny i nie mamy żeglarzy, no. Będziemy nad tym pracować. 5 drużyn wielopoziomowych, bo to jak w drużynie jest taka rozszerzał wiekowy, to mamy drużyny wielopoziomowe. 2 treningi instruktorów i starszyzny. Najstarsze drużyny, które mają 25 lat, to jeszcze przed założeniem chówca, reaktywacja właściwie chówca. To są drużyna starszo-harcerska Herlada imieniem podharcmistrza Bronisława Dziemowicza, to jest z Lubawy, lubawska drużyna, to jest najstarsza drużyna. I 12 Juławska Grunwaldzka Gromada Zuchowa Leśna Gromada, 65 Juławska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Piorun, który zresztą Druh Robert był założycielem i pierwszym drużynowym. Dalej 18 i to jest 22 lata, Leśna Gromada 24 lata i 18 Kisielicka Grunwaldzka Drużyna Harcerska imieniem Szarych Szeregów 20 lat. To jest Kisielic drużyna i jest z nami Druh Adam i pozdrawiamy Cię Adamie. Od początku Druh Adam tam walczy od 20 lat, ten sam nowy, to się rzadko zdarza, ale widać się da i dlatego ta drużyna istnieje i działa i dzisiaj z nami jest drużyna, nie tylko sam Druh Adam, bo przyjechał z całą ekipą. To tyle ode mnie na razie, bo...
1: Tutaj Druh na Maję Marciniak upomina się, że to jeszcze nie wszystkie fakty, które przygotowała.
0: 17 lat drużyna, a to drużyna mojej małżonki właśnie, drużyna Burza. To jakby o niej, to by było. Także drużyna 16, Juławska, Grunwaldzka, drużyna harcerska Burza. Już teraz pod innym dowództwem, ale to jest rzeczywiście założycielka moja żona, Maria Marciniak. I od tylu lat ona działa i 15 lat, 5. Lubawska drużyna harcerska Invictus. Oddaję głos.
1: To był komendant chówca ZKP Maciej Marciniak. I ponownie Robert Cyrta i Wiktoria Michalska.
2: 80 lat temu w Iławie po raz pierwszy zabrzmiało harcerskie czuwaj. To wtedy rozpoczęła się historia naszego chówca. Historia ludzi, którzy chcieli wychowywać młode pokolenia w duchu służby, braterstwa i odpowiedzialności. 20 lat temu ta idea została na nowo podjęta i z ogromną siłą zaczęła pisać swoje kolejne rozdziały. Rozdziały, którego jesteśmy częścią również dzisiaj.

0: intensywnej pracy, rozwoju, budowania silnej harcerskiej wspólnoty. W prezentacji przypomnimy najważniejsze momenty w minionych 20 latach, nie zapominając jednak o korzeniach, z których wyrastamy i o historii sięgającej 80 lat wstecz.
1: Tu druh komendant nas wyprzedził i już opowiedział historię chówca. Chówiec i ława odrodził się nie dlatego, że został rozkaz wydany i proszę powołać chówiec, ale dlatego, że była to ogromna potrzeba ludzi, którzy akurat tu mieszkali i poczuli potrzebę, że warto wrócić do czegoś, co było kiedyś i to, co było dobre, warto kontynuować. Pozwolicie, że z własnej perspektywy opowiem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te pierwsze 5 lat, zanim powstał chówiec, bo droga była jednak taka niezbyt prosta, ale pełna przygód. I tak jak w życiu harcerskim, to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne, żebyśmy też mogli zrozumieć, że nowy chówiec to jest nowe otwarcie całkowicie innej perspektywy. Historia odradzającego się harcerstwa w Iławie to opowieść o ludziach, którzy nie pogodzili się z myślą, że harcerski ogień może zgasnąć na zawsze. To historia odwagi, wytrwałości i wiary, że nawet z niewielkiej iskry może ponownie rozbłysnąć wielkie ognisko. Wszystko zaczęło się w trudnym momencie. W 1999 roku chówiec Iława został rozwiązany, a teren powiatu iławskiego przydzielono do chówca ZKP Morąg. Wydawało się, że harcerstwo w Iławie przestanie istnieć. Pozostała jedynie 77. harcerska drużyna Wolf Shadow i 56. harcerska drużyna rozpoznawcza Trop, której dowodził Maciej Kucharski, zwany Wietnamem, który przy okazji również jest moim drużynowym, ponieważ należałem do tej drużyny. I szanowni Państwo, tutaj mamy dwa takie spojrzenia, ponieważ motyw tego typu polega na tym, że jeżeli mamy, szanowni Państwo, przynależność chówcową, to jesteśmy przynależni. My jesteśmy Iława, więc Morąg. Trochę niektórym osobom nie pasował do tego, żeby to się sklejało, dlatego, szanowni Państwo, rozpoczęła się kolejna wędrówka. Pojawił się taki pewien pomysł, żeby wybrać inną drogę. Nie pójść drogą w kierunku chówca Morąg, ale drogą w kierunku chówca Niezależność. No i właśnie pojawia się tu w tym momencie ta właśnie droga. I ona, szanowni Państwo, ma miejsce w tym budynku, w tej szkole, ponieważ taki młody nauczyciel, młody człowiek, który przybył po studiach i zaczął uczyć i bardzo mu brakowało na mundurze naszywki chówiec Iława, bo był do niego bardzo przywiązany. Szanowni Państwo, ja w harcerstwie tu w Iławie jestem od roku 1982, wstąpiłem do Zuchów. Dla mnie to było takie duże wyzwanie, że już nie ma tej plakietki, która symbolizowała chówiec Iława. Dlatego rozpoczyna się wędrówka, która pokazuje, że warto jest wrócić do czegoś, tak jak mówiłem, co już się sprawdziło. Najpierw powstała tutaj w szkole u nas klub turystyczno-krajoznawczy Włóczyki. Ale dzieci były tak chętne i zainteresowane, że z tego powstała gromada Zuchowa, w której zostałem drużynowym, Włóczyki. Wtedy musiałem się pożegnać z tą szóstą drużyną Trop i Maciek przestał być moim drużynowym, bo sam się stałem drużynowym. Rozwój był tak intensywny i było tak duże zainteresowanie, szanowni Państwo, że za chwilę nie mieściły mi się dzieci w jednej sali lekcyjnej, więc musiałem podzielić te dzieciaki na dwie gromady zuchowe i wówczas powstaje kolejna gromada zuchowa, czyli leśna gromada, która istnieje do dnia dzisiejszego. Więc było już bardzo intensywnie, ale w tym momencie pojawia się kolejny problem, ponieważ starsi uczniowie przychodzili i mówią, że oni by też chcieli do takiego należeć, do takiego klubu, spotkania, do harcerstwa. Więc, szanowni Państwo, powstaje harcerska drużyna Piorun. Tu Proszę bardzo, tu jest.

0: żeby przykład, że to jeszcze istnieje, oraz starszo-harcerska drużyna Grom. Tak jakoś się po drodze złożyło, że byłem założycielem tych wszystkich drużyn i pierwszym drużynowym, ale później zostały przekazane te drużyny kolejnym osobom i to, szanowni państwo, się rozwijało i toczyło. W pewnym momencie dochodzi do takiego spotkania, między innymi z drukiem Maćkiem żeśmy rozmawiali i zastanawialiśmy się, jak sprawić, żeby na nowo w Lwowie powstał Chówiec. I wtedy pojawia się bardzo przyjazne środowisko w Działdowie. Więc pojawiły się dwie drogi. Droga Morąg czy droga Działdowo. Zdecydowana większość środowiska wybrała drogę Działdowo ku naszej wielkiej radości, ponieważ środowisko Działdowo powiedziało nam, że zakładajcie związek drużyn, a dzięki temu będziecie mogli szybciej odtworzyć Chówiec. I tak też się stało. Dzięki wsparciu i pomocy Chówca Działdowo mogliśmy doprowadzić do sytuacji, w której, bo tak, związek drużyn powstaje w 2004, a już w 2006 mamy Chówiec i tak mniej więcej w skrócie wygląda ta krótka wędrówka i proszę zobaczyć, od momentu, kiedy rozpoczyna się myśl o tym, że warto jest stworzyć harcerstwo, które będzie niezależne, nie będzie podlegało pod żaden inny chówiec, tylko będzie samowystarczalne, minęło, szanowni państwo, 5 lat. Stan drużyn na dzień 1 stycznia 2006 roku. 11. Juławska Gromada Duchowa w Łuczykile. Druh Nadrota Wenderlich. 12. Juławska Gromada Zuchowa, Leśna Gromada w Iławie. Drużynowa Druhna Paulina Kruszewska. 27. Iławska Wędrownicza Drużyna Wodna Koga. Drużynowy Karol Drzewoszewski, potem Szymon Pinak. 29. Iławska Harcerska Drużyna Wędrownicza Wicher. Drużynowa na początku Katarzyna Laskowska, później Natalia Dzieniszewska. 46. Iławska Harcerska Drużyna Wielopoziomowa Dragon. Drużynowy Grzegorz Neumann. 65. Iławska Harcerska Drużyna Turystyczno-Krajoznawcza Piorun. Drużynowy Robert Cyrk. 71. Iławska Starsza Harcerska Drużyna Turystyczna Grom. Drużynowa Drużyna Marzena Skubi. 89. Iławska Drużyna Starsza Harcerska Przygoda. Drużynowy Paweł Kwiatkowski, a później Anna Cyrk. 19. Drużyna Harcerska Robinsonowie w Kazanicach, drużynowa Druhna Monika Hertmańska. 25. Drużyna Harcerska Leśne Duszki Lubawa, drużynowa Druhna Mirosława Ukenia. Gromada Zuchowa Nieprzetartego Szlaku Muchomorki Biławie, drużynowa Danuta Przenajkowska. Oraz 4. Gromada Zuchowa Wesoła Bąble w Kazanicach, drużynowa Druhna Urszula Strychalska. Powstało w ciągu 5 lat. To jest niesamowity przykład, jak determinacja wspaniałych ludzi potrafi doprowadzić do sytuacji, w której jesteśmy w stanie spojrzeć daleko w przyszłość. Jestem bardzo szczęśliwy, bardzo wdzięczny, że mogę uczestniczyć i być częścią tego wydarzenia oraz częścią tego społeczeństwa, środowiska, braterstwa. Szanowni państwo, to jest dla mnie niesamowite. Chociaż mieszkam w Gdańsku, jednak z tym miejscem jestem związany. Więc to, co teraz tutaj widzicie, szanowni państwo, wynika z ogromnej potrzeby. Więc życzę wszystkim, żeby takie potrzeby serca wam towarzyszyły zawsze i wasze podejmowane decyzje były zawsze oparte o to, że macie ogromne pragnienie, żeby coś wykonać, zrobić dla innych, a nie tylko dlatego, że musicie.
1: Teraz zapraszamy na scenę 99. Juławską Gromadę Zuchową w Liczbie. Zuchy zaprezentują przed państwem piosenkę Krajka.

0: swoją postawą i działaniem szczególnie przyczynili się do rozwoju lokalnego harcerstwa.
1: Uchodzimy więc do odczytania nominacji i wręczenia wyróżnień.
0: Aktywny wolontariusz. To wśród nas osoby, które nie czekając na

0: prośby, lecz pytają, czy mogę pomóc. Osoby, które poświęcają swój czas, energię, serce, nie oczekując niczego w zamian.
1: Dzięki takim osobom harcerstwo może działać dla innych. Drodzy Państwo, nagrodę w kategorii aktywny wolontariusz otrzymuje druh Adam Kastrał, druhna Lena Kopaczewska, druhna Nikola Nogalska, przewodnik Natalia Gabska, przewodnik Oliwia Gabska.
0: Lider służby harcerskiej.
1: Służba jest fundamentem harcerstwa. To ona uczy odpowiedzialności, empatii i odwagi.
0: Lider służby harcerskiej to osoba, która nie tylko angażuje się w działania na rzecz innych, ale potrafi pociągnąć za sobą cały zespół. Inspiruje, organizuje, pokazuje, że pomaganie jest siłą, a nie obowiązkiem.
1: To ktoś, kto widzi potrzeby lokalnej społeczności i odpowiada na nie konkretnym działaniem. Wyróżnienie w kategorii lider służby harcerskiej otrzymuje podharcmistrz Karol Jabłoński.
2: Wiemy, że nie ma druha Karola, ubolewamy nad tym. Mamy dla niego statuetkę, przekażemy w odpowiednim czasie. Druh jest ciągle na służbie. Jest w pracy, jest policjantem, jest na służbie i no... Służba i święta.
0: Kolejna kategoria, aktywny instruktor. Instruktor to nie tylko funkcja, to odpowiedzialność za wychowanie młodego człowieka.
1: Aktywny instruktor to osoba, która z pasją prowadzi do działania. Wspiera drużynowych, organizuje przedsięwzięcia i nieustannie rozwija siebie oraz innych.
0: Wychowawca, mentor i przewodnik, który swoją postawą daje przykład służby i zaangażowania. Wyróżnienie w kategorii aktywny instruktor otrzymuje przewodnik Karolina Jadanowska, harcmistrz Maria Marciniak oraz przewodnik Bartosz Kowalski. Kolejna kategoria, przyjaciel harcerstwa. Nie każdy nosi mundur, ale wielu nosi harcerstwo w sercu.
1: To osoba, która wspiera naszą działalność, pomaga, otwiera drzwi i serce. To ktoś, kto wierzy w sens wychowania młodego pokolenia w duchu wartości.
0: Dzięki takim osobom możemy działać szerzej, odważniej i skuteczniej. Wyraz wdzięczności oraz nagrodę w kategorii przyjaciel harcerstwa otrzymuje Grzegorz Jadanowski, Państwo Gabscy, Państwo Podolscy, druhna Jolanta Zadrzelska-Sochacka. Brawa. Magdalena Bartkowska. Brawa. I druh Gabriel Tomczuk.
3: Aneta Gabska dzisiaj jako mama harcerek.
4: Tak, tak. Jestem mamą dwóch harcerek i zostałam zaproszona na galę przez pana Marciniaka.
3: Jest to ważne święto w ogóle dla harcerzy z punktu widzenia rodzica?
4: Myślę, że bardzo ważne. To jest tak jakieś podsumowanie ich osiągnięć całego roku. Moje córki na przykład bardzo są aktywne, wspierają innych, ogólnie wspierają siebie nawzajem, uczą się takiej empatii. Myślę, że to bardzo ważne jest.
0: Podążamy dalej. Służba harcerska.
1: To ona nadaje sens naszym działaniom i uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka.
0: Kategoria służba harcerska jest wyrazem uznania dla osób, które swoją postawą pokazują, że idea być pożytecznym nie jest tylko hasłem, lecz codzienną praktyką. To harcerze, którzy angażują się w działania na rzecz innych, inicjują pomoc i bez wahania odpowiadają na potrzeby wspólnoty.
1: Wyróżnienie w kategorii służba harcerska otrzymują przewodnik Marcel Magalski oraz druh Maksymilian Jadanowski.
0: Kolejna kategoria, drużyna.
1: Drużyna to coś więcej niż zbiórka i mundur. To wspólnota, która uczy współpracy, odpowiedzialności i braterstwa.
0: To miejsce, w którym rodzą się przyjaźnie na całe życie. Drużyny, które dziś wyróżniamy, wykazały się szczególną aktywnością i wyjątkowym zaangażowaniem w życiu naszego chówca. Zapraszamy na scenę przedstawicieli drużyny Invictus oraz Biały Tygrys oraz

0: Pali bale!
1: Kategoria gromada.
2: Dziś wyróżniamy gromadę, która swoją energią, radością i zaangażowaniem pokazuje, że harcerska iskra płonie już od najmłodszych lat. Zapraszamy na scenę przedstawicieli 99. Iławskiej Gromady Zuchowej Wilczki.
3: Kategoria drużynowy.
2: Drużynowy to lider, wychowawca, organizator i często cichy bohater codzienności. Towarzyszy młodym ludziom w ich rozwoju.
3: Drużynowy daje przykład postawą, odpowiedzialnością i wiernością harcerskim wartościom. Wyróżnienie w kategorii drużynowy otrzymuje przewodnik Oliwia Gawska, przewodnik Natalia Gawska, przewodnik Zofia Zadumna, druhna Karolina Ciśniewska, przewodnik Iga Janiszek, podharcmistrz Karol Jabłoński, podharcmistrz Adam Mańka, druhna Asia Palińska, druhna Budniewska Maria oraz druhna Wiktoria Michalska. Prosimy na scenę, można klaskać!
1: Dzisiaj wyjątkowy dzień.
4: Tak, wyjątkowy dzień, Dzień Myśli Braterskiej oraz rocznica reaktywowania naszego chówca. Jest mi tym bardziej miło, ponieważ nie przeczuwając, co się będzie dzisiaj działo, pod koniec roku 2025 zaproponowałem moim współpracownikom, by rok 2026 był pod patronatem Iławskich Harcerzy, więc pięknie się to wszystko złożyło, ale się bardzo cieszę, ponieważ jest to grupa, która naprawdę niesie ważne wartości dla nas wszystkich, bez względu na to, w co wierzymy, kogo popieramy, to wydaje mi się, że wartości niosące przez harcerzy są bliskie wielu mieszkańcom naszego miasta, co spotyka się też z pozytywną reakcją wielu właśnie naszych mieszkańców, kiedy harcerze są w akcji, czy to podczas uroczystości miejskich, czy to podczas akcji pomocowych, które miały miejsce w ostatnich latach.
1: A to był burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
3: Kolejna kategoria. Zasłużony na rzecz reaktywacji chówca. Są w historii takie momenty, które wymagają odwagi, wiary, gotowości do podjęcia działań. Reaktywacja chówca to nie tylko decyzja organizacyjna, to akt wiary w ludzi.
2: Ta kategoria jest wyrazem szczególnej wdzięczności wobec osób, które miały odwagę podjąć wysiłek odbudowy harcerskiej wspólnoty Iławie. To dzięki ich determinacji, pracy i zaangażowaniu możemy dziś świętować 20 lat działalności naszego chówca. Nagrodę w kategorii Zasłużony na rzecz reaktywacji chówca otrzymują harcmistrz Mirosław Jankowski oraz podharcmistrz Robert Cyrka.
3: Harcerstwo jest w stanie być tak niesamowite i tak wyjątkowe tylko i wyłącznie dlatego, że młodzi ludzie pragną czegoś więcej od życia, być kimś wyjątkowym, nieść pomoc innym i tworzyć przyjaźń na całe życie. I to, że ja miałem kiedyś takie marzenie i taki sen, że mi się zamarzyło, żeby być drużynowym, to był mój sen. Dlatego jestem przeogromnie szczęśliwy, że takich marzeń było tak wiele i tak wiele osób poszło tą drogą. Także to jest wielka i ogromna zasługa tego, że harcerstwo się odrodziło. To jest zasługa każdego, kto w tym uczestniczy. Ja tylko byłem jednym z wielu. Każdy z was tworzy ten chówiec. Każdy z was tworzy to harcerstwo. Ta statuetka dotyczy kategorii odtworzenia chówca, wskrzeszenia tego chówca, żeby znowu była na mundurze, pokaż na szybko. Znowu było na mundurze napisane chówiec Iława, to jest marzenie i ta statuetka trafia do was wszystkich. Dlatego wam ogromnie dziękuję, że po 20 latach dalej ten chówiec trwa, bo to znaczy, że to nie było marzenie jednego człowieka, że to było marzenie nas wszystkich. Tak się złożyło, że druh Mirek był pierwszym komendantem nowego chówca, a ja byłem jego zastępcą.
1: A to była relacja ze Święta Myśli Braterskiej i też reaktywacji chówca ZHP Iława. 20 lat od reaktywacji. Dzięki za uwagę. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Więcej na ten temat, również materiały historyczne na iława.sk.pl.
5: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
6: Zaglądamy teraz do Zalewa. Tu odbyła się druga zalewiada retro zlot do Zalewa nad jezioro Ewingi. Przyjechało mnóstwo maszyn, ponad 500

0: Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Zaglądamy teraz do Zalewa. Tu odbyła się druga zalewiada, retro zlot do Zalewa nad jezioro Ewingi. Przyjechało mnóstwo maszyn, ponad 500

0: lat 80. i 90., a zalewiadę otworzyła trombolada, czyli serenada klaksonów.
1: Nic nie słychać z tej strony przez tą trombolatę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drugą edycję zalewiady Retro Rock uważam za otwartą. Wszyscy głośno!
0: Zalewiada wystartowała. Jakie atrakcje na niej można spotkać?
2: No dzisiaj mamy bardzo dużo atrakcji. Przede wszystkim strefa dla dzieci, bungee, nie bungee, dmuchańce, wszystko za darmo. Koła gospodyń się wystawiają z jedzeniem z czasów PRL-u. Dodatkowo mamy helikopter, można też się przelecieć i pozwiedzać naszą piękną tutaj okolicę. No a największą atrakcją są, nie oszukujmy się, samochody, które przyjechały do nas z całej Polski.
0: Ile ich może być tak na oko?
2: W tamtym roku mieliśmy 400, teraz spodziewamy się 600. Przepiękne samochody z różnych epok, a dodatkowo na scenie dla Państwa będzie śpiewała nasza lokalna tutaj gwiazda wschodząca Patrycja Taraszkiewicz. Łydka Grubasa jest taką główną atrakcją oraz zespół, który przyjechał do nas z Podlasia, czyli Elektryczna Papuga. Wszystko w klimacie lat 80. i 90.
0: Słyszałem, że nawet jedzenie będzie.
2: Koła gospodyń jak zawsze stanęły na wysokości zadania i przygotowały przepyszne potrawy właśnie z lat PRL-u. Ilona Kupczyńska, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury.
0: Wystartowała klaksoniadą, tromboladą zalewiada. Nie prowadzisz po raz pierwszy tej imprezy. Frekwencja większa, mniejsza?
3: No ta edycja pokazuje już teraz, choć to dopiero początek imprezy, że frekwencja jest dużo, dużo większa. Nie tylko pod względem ilości pojazdów, które znajdują się, ale co namacalnie oczami widać, frekwencją ludzi. W programie mnóstwo fantastycznych koncertów. Za chwilę Patrycja Taraszkiewicz, później Łydka Grubasa, mnóstwo konkursów, fantastyczne nagrody. Trochę niespodzianek, których nie będę na razie zdradzał, ale będzie tego dzisiaj naprawdę sporo. Cyprian Piwowar.
0: Pomysłodawczyni całego zamieszania Paulina Grochowska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i jak wypaliła impreza?
4: No cudownie, jak zawsze. Tym bardziej pogoda dopisała.
0: Więcej niż w poprzednich edycjach?
4: Zdecydowanie jest więcej osób.
0: Co tam macie w menu? Bo głównie, widzę, jesteś przypisana do koła gospodyń.
4: Tak, jak najbardziej. Jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich Afrodyty Wsimatyty i my z naszym, można powiedzieć, daniem przewodnim jest czarnina z kluchami ziemniaczanymi. To jest taki nasz produkt główny. Mamy również w deserze makaron z truskawkami, jak za czasów PRL-u, typowo. Koła, inne koła mają zdecydowanie też urozmaicone menu.
0: A wiadomo co? Zdradziły już przepisy. Szyszki, andruty, co tam jeszcze?
4: Nie, szyszek, andrutów akurat nie ma, ale są domowe ciasta przepyszne. Dania główne, takie jak schabowy, dewolaje, mielone tradycyjne. Tak naprawdę wszystko, co mogły zrobić, co chciały dodatkowo jeszcze urozmaicić ten czas, to dorobiły.
0: Musimy porozmawiać o motoryzacji. Jesteś fanką, czy tak raczej od kulinarnej strony?
4: Jestem fanką jak najbardziej, ale nie mam prywatnego mechanika, więc raczej nie mam auta, który mogę pasjonować się bardziej.
0: Patrzyłaś, co tu zjechało już? Które przykuły twoje oczy? Jakie marki?
4: No oczywiście, przecież Fiat 126P, Fiat 125P, Żuki, Fordy, Garbusy. Tak naprawdę jest bardzo dużo tych marek, że nie sposób ich zapamiętać i wypowiedzieć od razu.
0: Burmistrz Zalewa, Piotr Pietrasik, dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
0: Więcej jest już, od każdego słyszę, pojazdów i ludzi.
5: Pogoda dopisała, ludzie dopisali, auta dopisały, motocykle dopisały. Widziałem, jak wjeżdżały naprawdę auta, że dech zapiera.
0: Któreś najbardziej sentyment u Pana obudziły?
5: Jeszcze nie miałem okazji się przejść po całym zlocie, ale na samym wejściu nasz rodowity tutaj ziemianin, mieszkaniec z gminy Zalewo wystawił trzy piękne auta pod namiotem gminy Zalewo, można oglądać. Jeden w czasie rekonstrukcji z drewnianymi drzwiami, naprawdę dech zapiera.
0: Motocykli widzę i tak sobie postanowiłem do Was podejść. Czym przyjechaliście i skąd?
6: przyjechaliśmy z Iławy i przyjechaliśmy Indianem.
0: Ile to pali, ile ma lat i czy dużo przy tym roboty?
7: Pali tyle, ile się wleje, ile to ma lat. To jest 2016 rok, żadnej roboty przy tym nie ma. To nie Harley, to się nie psuje.
0: A gdzie ostatnio byliście albo gdzie planujecie wyjazdy?
6: Wczoraj.

0: również zrobił trasę, a raz w roku robi zawsze taką dłuższą. Jeszcze nie wiemy gdzie.
1: Jeszcze nie mamy zaplanowanej trasy, ale zazwyczaj tak na 2-3 dni gdzieś wyjeżdżamy, raz do roku przynajmniej. W zeszłym roku gdzie byliśmy? Pojechaliśmy sobie ino Wrocław, do Dolores, do największej koparki w Polsce.
2: Panowie, co za maszynę posiadacie, jakimi przyjechaliście?
3: Suzuki Intruder 1500 pod siedzeniem.
2: Rozumiem, na nic innego by pan nie zamienił.
3: No mam jeszcze Venturę, 90 rok, Yamaha, ale chopper to jest chopper, tak zwany dziadkowy pojazd.
2: Gdzie na wyprawę nim pan jeździ?
3: Gdzie oczy poniosą i paliwa jak starcza.
2: Ale takie właśnie bliższe czy dalsze?
3: Różnie to bywa. I gdzieś tam, gdzie są zloty, to się jedzie. Oczywiście jak pogoda dopisze. Na razie dzisiaj dopisała pogoda, a tak to fajnie jest.
2: Ciężko się prowadzi? Ciężka
3: nie.
2: Maszyna?
3: Nie, no ciężko jest, ale moment ruszenia i jedziemy.
4: Ja przyjechałem Harley'em. Heritage to jest 2019 rok.
2: Złośliwcy mówią, że przy Harley'u więcej roboty niż przy takim innym.
4: Ja nic, przy nim nic nie robiłem. Nic. Oleje wymieniam i filtry.
2: Jak udało się go w ogóle maszynę pozyskać?
4: No akurat kupiłem od gościa, który Polak, który mieszkał w Stanach i jako mienie przesiedleńcze przywiózł ze Stanów tutaj.
2: Ale trzeba było trochę na starcie pewnie włożyć w niego.
4: Nie, no ubrałem go troszeczkę, że tak powiem, nie?
3: Sam start taki, ubiór kosztuje.
2: A potem polerowanie.
4: No, czyszczenie zawsze. To po jednej przejazdce już znowu jest czyszczenie, wiadomo.
2: Czerwonego rumaka, Shadow Honda się zwie, a nie wiem, czy tak się zwie naprawdę. Ma jakieś imię?
5: Hanka, mówię na nią.
2: Ile ma lat?
5: 38.
2: I się kręci?
5: Się kręci, się jeździ.
2: A dalej czy bliżej?
5: I dalej, i bliżej.
2: A ogólnie skąd pan przyjechał?
5: A ja tutaj jestem, tylko po ulic jestem tutaj.
2: Jakieś ostatnie wyprawy albo planowane wyprawy?
5: Myślę, że dopiero się zacznie wyprawa, bo to dopiero pogoda się zrobiła, nie? A myślę teraz na Krosno Orneta. O. Jest jakieś tam święcenie motocykli i też ma być niedzielę zlot.
2: Co tu możemy zobaczyć?
6: To są auta z lat 30. XIX wieku. Niemieckie, tak jak widać. 230 Mercedes. Tamten również 230, tylko tamten jest Pullman. A tu jest przygotowany pojazd do renowacji, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda. Że to nie jest Discovery, że 2, 3, 5 dni i już jest zrobione.
2: Ale to tak wygląda, że drewniana rama jest normalnie? Czy to tak tylko, żeby zobrazować?
6: Tak to było robione od podstaw. Na drewnianej ramie, blachą później obijane. Wszystko ręczna robota.
2: Jakie to są roczniki?
6: 39, 38 ten czarny, 1900 oczywiście.
2: O, widzę, powietrze zeszło. Z czego to zeszło powietrze?
7: A z koła.
2: Co tu za maszyny macie?
7: Ojejku, różne. Romety, Komarki, WS-ki, Simpsony.
2: Czyli ogólnie mniej pojemnościowe?
7: Tak, oczywiście, mniej.
2: Ile na tym można ujechać? Dużo mniej niż na Harley'u na przykład?
7: Myślę, że nie. Myślę, że sprzęty z PRL-u mogą dużo więcej. Dotarły do tego miejsca, więc myślę, że więcej niż Harley.
2: Ile jest przy nich roboty, jakie koszty?
7: Tej roboty nie da rady określić w jakimkolwiek schemacie, po prostu to się robi.
2: Ale raczej chcecie dopasować części te oryginalne? Jeszcze jest problem z nimi, czy nie?
7: Jeszcze są dostępne części, także można zrobić to na częściach oryginalnych, ale jak ktoś chce to zrobić na zamiennikach, to na zamiennikach też to można zrobić.
2: Ja tu widzę górali przyjechali. Na czym górale przyjechali aż tu na Mazury?
8: A górale syćkę przyjechały o takimi pięknymi o Venovata.
2: Romety, Simpsony.
8: Tak, Simpsony, motoryneczka, proszę bardzo. Samiżki tatery jesteśmy.
2: O, proszę. No.
8: I przyjechaliśmy wszystkie na kołach. A co?
2: Ile zajęła podróż?
8: No my przyjechali takie półtora dnia.
2: Tylko?
8: No tylko, bo troszkę tak pchaliśmy z górki i to było i rozumiesz, samochodem wyjechali.
2: Ale to tak, żeby się policja nie dowiedziała, no, coś czuję było.
8: To oni byli przyjaźni, także wszystkie z nami byli.
2: Zlot retro to i nie może się obyć bez retro urządzeń tutaj różnych kolekcjonerskich nie może się obyć. Co udało się na tym stoisku przygotować, zebrać?
9: No zbieramy różne gadżety z PRL-u, starocia, radia, żelazka, telefony jak widać, aparaty i jeszcze wiele rzeczy, ale nie mamy wszystkiego gdzie załadować i przywieźć nawet.
2: Czego ludzie najwięcej przynoszą?
9: To znaczy najlepiej to by kupili. Pytają się czy nie na sprzedaż. Czasami jak ktoś dobrze zapłaci to można i sprzedać. Wszystko jest na sprzedaż.
2: Tak patrzę, zainteresowanie wzbudził Żuczek.
10: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, co tu mamy?
10: Andorie 2.4, 96 rok, no i żółw to wos.
2: A co tak wzbudza zainteresowanie największe przy tym silniku? Co było robione?
5: Co nie było robione, czasami można powiedzieć, ale głównie to uszczelnienia, z tym jest wiele razy problem. No raz rząd, jak to w starych samochodach.
2: Ruda bierze, czy jeszcze nie?
5: Bierze, tak. Musi brać niestety, ale nie ma tragedii. Najważniejsze, że jest w miarę rama zdrowa i jakoś to jeszcze jeździ.
2: Skąd pan przyjechał?
5: Niedaleko z Iławy.
2: Co tu podziwiamy? Jaki to jest sprzęt, pojazd i skąd jesteście?
10: My jesteśmy z Brodnicy. Mercedes w wersji kamperowej.
5: Można wejść zobaczyć.
2: Dużo przy nim było roboty?
10: Trochę było. Jeszcze trochę jest, także nie ma co tu ukrywać. No stary pojazd, trzeba zawsze coś tam robić, nie? No nie oszukujmy się, nie? Żeby jeździło i było sprawne, nie?
2: Jak pan wszedł w jego posiadanie?
10: W tamtym roku kupiliśmy go we wrześniu. I tak, taki starszy pan, no. Miał ponad 20 lat go, więc tak trochę był zadbany, trochę nie był zadbany. To różnie tam bywa, nie? Także wiadomo, nie?
2: Raczej bliższe czy dalsze wycieczki?
10: Na razie zaczynamy od bliższych, ale też są w planach dalsze, nie? Także...
2: Sporo drewna widzę i nawet nie ma specyficznego zapachu.
10: No, że tak powiem, trochę go wygoniliśmy, ale też nie specjalnie jakoś tam był, nie? Krzysztof Aliniewicz, z Brodnicy.
11: Z tego idzie.
12: Z tego idzie na chłodnicę, tak. Z góry, a z tego idzie na pompę.
11: Na pompę. I pompa to trójnik do dołu, a
12: no,
11: to
12: bo
11: trójnik.
12: Jest tam z tyłu na grzywicy.
2: Widzę rozpisywanie na części. Co tutaj takiego niezwykłego jest w tej maszynie?
11: No wszystko, ale rozebrałem swojego i u mnie były inaczej przewody chłodzące, inaczej podłączone i no, zapisuję, jak to podłączyć, żeby dobrze było.
2: Żeby więcej wycisnąć.
11: Tak, się nie da więcej wycisnąć.
2: A pan czym jeździ?
11: Też Żukiem, tylko Plandeko. Tylko mu jest w trakcie remontu. Tu jest właściciel.
2: To pana zapytamy, który to rocznik?
12: 96, 9-osobowy mikrobus. Andoria silnik.

0: Od podprędkości. No dużo mniej niż taki żółw benzynowy po prostu.
1: Skąd pan przyjechał?
0: Z Lublina, nazywam, mam na imię Waldek.
1: W Zlocie spotykamy prawdziwego Elvisa. Skąd pan jest?
2: Z Nidzicy.
1: Nie z Memphis.
2: Nie. Ta za daleko.
1: Czym pan przyjechał?
2: Przyjechałem Fordem Mercury 77 roku. Widać flagę amerykańską? To on tam stoi właśnie. Tutaj w wadze stoi ten mój Mercury.
1: To poopowiadajmy trochę, jak pan się stał jego właścicielem.
2: Ford Mercury został sprowadzony ze Stanów jako mienie przesiedleńcze mojego kuzyna z 15 lat temu. No i po jakichś tam 5-7 latach mu się znudził, odkupiłem od niego. Trochę go tam podremontowałem.
1: Z czym było więcej, najwięcej roboty?
2: No blacharka. Zdzierany był całkiem lakier, wszystko do cna, do gołej blaszki. Wyspawany, no także jest na tacy zrobiony.
1: I już koniec, czy jeszcze coś się zanosi?
2: Teraz po tej blacharce, po tym lakierze, bo jest nowy lakier, był wtedy położony, no gdzieś ze 3 lata temu, około 4 lat. Podwozie jest super, ten stan techniczny jest super, chociaż one, bo już są zabytek, już nie muszą mieć przeglądów, ale ja mam takiego tam kolegę na stacji diagnostycznej i co roku sobie jeżdżę. Zrobię sobie przegląd i on mi go tam sprawdza, tuleje wszystko, hamulce.
1: I nic mu nie dolega.
2: Nic mu nie dolega, naprawdę jest super samochodzik. Zbigniew, jestem z Nidzicy.
1: Panowie przygotowani na ratowanie życia, z jakich lat to pojazd, co to jest?
3: To jest duży Fiat Kombi z 87 roku.
1: I ratuje życie? Już uratował komuś?
3: Wie pan, jest tutaj taki mało śmieszny żart, że w tej karetce jeszcze nikt nóg nie wyłożył, bo jak ktoś miał więcej jak 1,80 m, to się ledwo do niej mieścił, więc trzeba było go tak trochę złożyć, żeby nie jechał na prosto, więc chyba uratowała, no.
1: To jest w ogóle pojazd ratownictwa chemicznego, tutaj widzę.
3: Tak, bo to jest karetka była zakładowa, jeszcze z czasów, gdzie takie duże zakłady właśnie, jak na przykład Rokita, miały swoje po prostu karetki i one jeździły po prostu jako pomoc w zakładzie, tak? Więc jak coś się działo na przykład w tych zakładach chemicznych, to oni tym wozili po prostu ludzi do szpitali, tak? Wiktor, przyjechaliśmy z Warszawy.
1: Widzę, że duże emocje tutaj wzbudza pojazd. Co tu mamy?
4: Skoda Tudor.
1: Z którego roku? Co to jest? Z czym to się je?
4: Rok 48. Tutaj brakuje mojej drugiej połówki, która by odpowiedziała na te pytania, więc za dużo nie powiem. Przykro mi.
1: Gdzie nim jeździcie?
4: Z Tczewa jeździmy głównie na zloty. Takie właśnie niedzielne przejażdżki.
1: Nie ma problemu z odpaleniem i dojechaniem?
4: Nie, absolutnie. Wszystko działa jak należy. Fachowa ręka tutaj się zajmuje autem.
1: New York, Chrysler. Co to za maszyna?
5: Tak. To jest Chrysler New Yorker z 1978 roku. Pojemność silnika 6,6 litra, V8. Jest z nami w sumie od roku. Dzisiaj jest jego pierwszy zlot. Tydzień temu w sobotę pierwszy raz wyjechał na drogi.
1: Skąd udało się go zwieść?
5: Ze Stanów, z Kalifornii. Z któregoś z tych właśnie Stanów. Nie wiem, z którego dokładnie.
1: Przyjechał na własnych kołach, czy niestety?
5: Nie. Przyjechał w kontenerze. Jesteśmy pierwszymi właścicielami w Polsce. Samochód od chyba 98 stał w garażu. Właśnie w garażu bez w ogóle właściciela. I ktoś go odnalazł w sumie w tych garażach w Stanach i...
1: W tych takich słynnych wyprzedażach garażowych.
5: Tak. I właśnie przywieźli go do Polski, tutaj go przerejestrowaliśmy i trafił do nas dokładnie rok temu.
1: Cały zieloniutki i na zewnątrz, i w środku. Dużo przy nim roboty było i będzie?
5: Ogólnie robota w sumie była i to bardzo duża. Był wymieniany gaźnik, były wymieniane takie podstawy typu pompa wody, uszczelki pod kolektorami, bak paliwa, bo po takich latach, w którymi stał, po prostu cały się wykruszył. Po naprawie zaczął ciec, więc musieliśmy dokupić nowy. No i czeka w sumie go też regeneracja silnika, ale tak, to myślę, że z robotą tylko już tak wizualnie go tutaj podrabiać. My jesteśmy z Kwidzyna, województwo pomorskie, i jestem Noemi.
6: O, tu jest właściciel.
1: Co dzieje do właściciela? Co tu mamy za pojazd? Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam. Mamy Skodę Octavię z roku 62. Czechosłowacka marka, rozpoczęta w 50-tych latach. Spartak był pierwszym pojazdem. Jest to model, który teraz jest reaktywowany, bo ta nazwa Octavia pochodzi przecież z lat 50. 5 lat zabawy w garażu, dłubania popołudniami, sobotami.
1: I się udało. I
7: się ziściło, zgadza się.
1: Dużo jeszcze do zrobienia, czy już fertyś?
7: Mamy już finał, tak. Mamy już finał, jeździmy teraz, cieszymy się tym owocem, że już jest.
1: A z częściami jest problem?
7: Nie, Czesi są dosyć narodem takim sentymentalnym do tych marek i produkują do nich wszystkie części.
1: No proszę.
7: Mamy czeskie współcześnie produkowane uszczelki. butelki, listwy, do

0: Dodatki, akcesoria do środka, przełączniki łącznie z korbkami i całe elementy zawieszenia, całe elementy wnętrza silnika. Wszystko jest do kupienia. Online zresztą teraz już nawet.
1: Czyli nie musicie w zamienniki jeszcze iść?
0: Nie musimy iść w zamienniki. Choć wiele części jest produkowanych współcześnie, no bo uszczelki z lat 60. nie mogą być dobre, prawda? Więc muszą być współcześnie robione na wzór starych. Tak to jest robione.
1: Podpytam, co się podoba tutaj chodząc po placu?
2: Piękne są samochody klasyki, głównie retro. Triumf generalnie mi się bardzo podoba, który tutaj u Państwa stoi, ale i synowi powiedz...
3: Warszawa, najlepsza.
1: O, a które lata tutaj się wystawiły, przyjechały?
3: Lata 50. i 60.
1: Patriotą, mówisz, jesteś Warszawy fanem.
3: Nie tylko, ale też Fiatem 126.
1: I co planujesz kupić, jak już będziesz mógł prawko mieć?
3: Mam już, z komunijnych.
1: O kurczę, uzbierane.
3: Tak, uzbierane.
1: Rodzinny zlot taki się zrobił. Czym przyjechaliście i skąd?
4: Z Olsztyna, z Łęgaj, dokładnie zielonym maluchem.
1: Ile przy nim roboty było?
4: O, dużo, bardzo dużo. Kilka lat go naprawiałem, lakierowanie i tak dalej. Jakieś 3 lata.
1: I teraz bez problemów, czy jeszcze kuleje trochę?
4: Bez problemu. Dojechał 100 km bez niczego. Bez żadnej awarii.
1: Orety, orety, jak to cicho chodzi. Co to chodzi?
5: Audi, ale tam jest właściciel.
1: Właścicielka. Jestem pełen podziwu, że to tak cicho chodzi. Co to chodzi?
6: Chodzi rzędowa piątka, 2-3 litra.
1: Z którego roku?
6: Z 90 roka.
1: Dużo przy nim roboty mieliście?
6: Akurat to jest dość świeży zakup, także jeszcze nie zdążyłam mieć z nim dużo roboty.
1: Czyli był w dobrym stanie na starcie?
6: Tak, w dobrym stanie, można tak powiedzieć.
1: Skąd jechaliście?
6: Z Piotrkowa, 33 km stąd.
1: A to niedaleko.
6: Niedaleko.
1: To, ale się podoba.
7: No, miata jest miata. Miata za miata.
1: Jest pan głównie fanem tej marki, czy niekoniecznie?
7: Nie. Jestem mechanikiem zawodu, dlatego trochę się znam na tym.
1: Trzeba zobaczyć, jakie części będą się pojawiać.
7: Jej głównym problemem jest rdza. Tak, poza tym jest fajne auto. Fajne zabawy. Tylnonapędowe, lekkie.
1: A ogólnie na zlocie, z jakich maszyn, jakie maszyny się podobają?
7: Ja mam podejście do aut, takie mechanika podejście. Także mi się każde auto podoba, ale patrzę bardziej na nie ze strony technicznej. Jak się psuje, jak się nie psuje. Ja kocham każde auto. Nie ma dla mnie auta, którego nie lubię. Niektóre są marki bardzo nielubiane, ja przeciwnie, bardzo lubię.
1: Ale bardziej auta, nie motocykle.
7: Nie, auta, oczywiście auta. Jednak cztery koła i dach.
1: Dzień dobry, tutaj chyba zlot rodzinny jakiś. Czym państwo przyjechali?
8: Mercedes R107 SL 500 60, 85 rok, Lipno, 150 km.
1: I udało się dojechać bez awarii?
8: Zawsze. Tapicerkę zrobiłem tylko, a tak to automatycznie, tak praktycznie kupiłem w takim stanie, nie? Ze stanu sprowadzony, nie?
1: A części pan planuje oryginalne, czy zamienniki? Da się w ogóle na oryginałach jechać?
8: Jest jeden taki dostawca części, gdzie myślę, że to są oryginalne, no bo to tylko on tam się specjalizuje w sprzedaży tych części do tych Mercedesów, nie? No, ogólnie jest wszystko drogie, no. Tam nie ma za 10 zł, tylko 200, 300, 500, 1000 zł, no. Jakaś tam byle cewka to 1000 zł, no ale ogólnie to bez awaryjny, no, jak na razie, odpukać.
1: Jak się nim jeździ w środku jako pasażerka, czy się nie...
9: Wyśmienicie.
1: Ma klasyczny ten taki zapach?
9: Nie, troszeczkę może paliwem, ale tak minimalnie, to tak jak najlepszy perfum to paliwo pachnie.
1: Ale czuć tamtymi latami?
9: Może niekoniecznie, ale super. Jazda jest naprawdę na wysokim poziomie.
1: A komfort jazdy porównując do nowych samochodów, to mniej trzęsie, bardziej trzęsie?
9: Nie, to nie trzęsą. To są bardzo dobre auta. Mają bardzo dobre zawieszenia.
1: Tak jakby luksusowo. Widzę czołowa pasażerka amerykańskiego samochodu. Co jest słuchane z tych kaset najczęściej?
10: Oczywiście Elvis Presley.
1: Gdzie jeździliście ostatnio?
10: To jest początek naszej drogi w tym roku, ale poprzednie lato byliśmy nawet w górach, nad morzem, w Holandii.
1: Jak się jeździ jako pasażerka takim amerykańskim samochodem? Lepiej niż nowym, czy gorzej?
10: To się nie jeździ, to się płynie.
1: A jak limuzyna.
10: Chyba lepiej.
1: Dzień dobry, fascynujące auto widzę. Fascynujące nie tyle w środku, co na zewnątrz. Co to jest?
11: To jest Trabant, 90 rok, przerobiony na tak zwanego złomka. Cały został pocięty, odrestaurowany i zrobiony.
1: Nawet minionka ma na przyczepie.
11: No musi mieć minionka dla dzieci. I ma oczy z przodu i nawet silnik V8.
1: Który rok i ile z nim było zabawy?
11: 3 miesiące pracy ciągłej.
1: Tylko?
11: 90 rok, tylko. Cały pocięty i 3 miesiące. Ma maszynę do pary, ma maszynę do baniek z tyłu profesjonalną. Jeszcze nagłośnienie będzie od spodu robione, także zabawa jest.
1: Skąd pan przyjechał?
11: U mnie z Gdańska, Nowe Miasto Lubawskie, tam powstał.
1: To poopowiadajmy o niej.
12: Audi 80 B2.

0: Z 1984 roku z silnikiem 1.8 benzyna.
1: Dużo roboty było?
0: Bardzo dużo. Cała odmalowana, bardzo ładny środek, dobrze utrzymana, niewielki przebieg.
1: Jak się stałeś jej posiadaczem?
0: Poprzez zamiłowanie do marki Audi. Szukałem takiej, ja znalazłem egzemplarz, który spełniał moje oczekiwania. Adrian, jestem z Wąbrzeźna.
1: Widzę, że pojazd wzbudza emocje. Co tutaj oglądamy, co mamy?
2: Nissan Datsun. 76 roku.
1: Tak w sumie to po logo nie wiadomo, że to Nissan.
2: Dokładnie. Oczywiście był cały odnawiany. Ogólnie z 3 sztuk zrobiłem jednego. 6 lat mi to zajęło z przerwami. No i tak wygląda, jak wygląda właśnie, jak go zrobiłem.
1: Wygląda bardzo ładnie. Jak się pan stał posiadaczem?
2: A to akurat było tak, że w 2002 roku wyszedłem z wojska i sąsiad miał jednego. Byłem u niego, po prostu zapytałem się, za ile by sprzedał, no to sprzedał mi za 500 zł pierwszego. Potem drugiego kupiłem w Pabianic, a trzeciego zdanie, i w sumie zdanie to jest ta ogólnie buda, bo po prostu była w lepszym stanie blacharka, a tak naprawdę to jest z 3 złożony jeden w sumie.
1: Bardziej do spokojnej czy wyścigowej jazdy?
2: Do spokojnie. To jest mały silniczek, mogę pokazać, 1.2. To jest malutki 1.2 pojemność. Do spokojnie. Tutaj nie ma szaleństwa w sumie. 130 w sumie nie michałem, ale nie oszczędzam, po prostu jadę tak 80-90, po prostu chill out.
1: Bo wygląda na wyścigowy dość samochód.
2: No może tak, może wygląda, w ogóle jest lekki, bardzo lekki jest, ale silniczek ma mały, nie? Także to jest tylko 1.2 pojemność, także bardziej do takiej spokojnej jazdy.
1: A kto wybierał kolor?
2: Żona wybierała kolor, bo tamte poprzednie dwa miałem takie żółte, coś ale jak na Matis, taki coś kolor, jak taki musztardowy, coś były te poprzednie dwa. Ten ogólnie był niebieski, ale taki niebieski, powiedzmy, jak ten film wygląda, a żona wybrała właśnie taki turkusowy, w sumie zrobiliśmy, chociaż podobnym wychodziły, ale akurat nie w takim, docelowo. Ale wydaje mi się, że fajnie się komponuje z tapicerką, bo tapicerka jest żółta, także fajnie to wygląda.
1: Tak, podziwiamy żółte cacko, co to jest?
3: Passat z roku 80 w wersji coupe. No co to więcej mówić? 1.6 diesel, podstawowa jednostka. Nietypowa wersja, jakby nadwoziowa, bo trzydrzwiowy, tak?
1: Dużo roboty przy nim było?
3: 6 lat pracy, można powiedzieć. 6 lat pracy i tak naprawdę efekt jest jeszcze nie do końca satysfakcjonujący, ale cały czas upiększamy, robimy.
1: Udaje się na oryginalnych częściach, czy już niestety nie?
3: W większości przypadków jeszcze są do zdobycia, bo Passat w tej generacji był produkowany długo w Ameryce, w Meksyku i są jeszcze części dostępne.
1: Kolor oryginalnie taki był, czy...?
3: Kolor to jest akurat z palety Audi. Oryginalnie był troszkę taki bardziej, no, z lat 80. taki, no, brzydszy, że tak powiem.
1: Ale też żółty, czy...?
3: Też żółty, no. Piotrek.
1: Pan jest właścicielem tej maszyny?
4: Tak.
1: Co tu mamy? Scooby-Doo.
4: No, Scooby-Doo oczywiście. To jest Volkswagen T3, 87 rok, w wersji blaszak, przerobione na kampera. No, było trochę roboty, bo to wiadomo, jak blaszak, był to wół roboczy, trochę podniszczony, także trzeba było go zrobić i z wierzchu, i w środku, ogarnąć mechanikę, no i porobić tutaj te rzeczy na pacek i teraz służy jako kamper.
1: Trochę ciasno, jednoosobowy, czy da się kilka osób upchnąć?
4: Myślę, że tutaj spokojnie dwie osoby plus pies bez problemu się mieszczą.
1: I gdzie tak jeździcie?
4: A jak jest czas, tutaj po zlotach, w okolicy, no gdzie się da po prostu.
1: A skąd pan jest?
4: Jestem Łynar, Maciek.
1: Mirek Korzeń, Magic Old Cars, Lubawa. Sporo dziś konkursów było rozgrywanych. W jakich kategoriach i kto zwyciężył?
5: Tak, kochani, mieliśmy 4 główne kategorie motoryzacyjne, które nagrodziliśmy. Są to kategorie typu najstarszy samochód, najstarszy motocykl, najładniejszy motocykl czy najładniejszy samochód. Jeśli chodzi o motoryzację, nagrodziliśmy główną nagrodą Volkswagena Typ 3 z roku 1968. Bardzo piękny pojazd. Myślę, że jury było jednomyślne, jeśli chodzi o wybór tego pojazdu. Kolejno, najpiękniejszy motocykl Sokół 600 produkcji polskiej 1937 rok. Najstarszy motocykl BMW R4 1936 rok. Bardzo nietypowy pojazd i wisionka na torcie, jeśli chodzi o region, bo starszego motocykla się do tej pory nie spotkaliśmy. Kolejną, czwartą kategorią jest najstarszy samochód Ford T z 1918 roku, moi drodzy.
1: Były tylko kategorie motoryzacyjne, czy jeszcze inne konkursy?
5: Tak, mieliśmy o wiele więcej konkursów. Był konkurs na najpiękniejszy strój retro. Było pojedynczy wybór osób z najpiękniejszą stylówką, czyli ubiór w stylu tamtych lat, czyli retro, bądź starszych jakichś takich właśnie. No i oczywiście nagroda imienna grupy Magic Old Cars. Nagrodziliśmy Triumfa TR34 z roku 1959 roku. Kabriolet bardzo piękny, ściągnięty ze Stanów. Igła.
1: Co ty właśnie tak trochę kursowałeś pewnie między tymi, co przyjechali. Skąd w ogóle przyjechali ludzie? Z jakich rejonów Polski?

0: Bardzo dużo ludzi przyjechało, oczywiście lokalnych, ale mamy też informacje, że ludzie przyjechali z Warszawy, Bydgoszczy, z Trójmiasta, Olsztyn, a są nawet Nidzica, także no dosyć szeroko, ale jeśli chodzi o rajd, Zalewiada nie jest tylko z zalotem, jest to też połączona impreza właśnie z rajdem, który docelowo miał do przebycia 700 km do Zalewa.
1: Przyjechali wszyscy?
0: Niestety nie, zdarzyły się wyjątki, są to pojedyncze wyjątki, gdzie niestety siła wyższa, mamy dzisiaj piękną pogodę, temperatura niestety kluczowa w takich sprawach i były problemy po drodze, niestety niektóre auta nie dojechały.
1: Przegrzali się po drodze?
0: Tak, no i właśnie to jest ta przyczyna właśnie.
1: A ten rowerzysta sławny, co tam się na starcie zmagał z pedałami, też dojechał do mety, czy go jednak podwozili?
0: Słyszałem, że podobno dojechał, ale z pomocą kolegów oczywiście.
1: Z motocykli, bo to nie tylko samochody, też motocykle przyjechały. Jakie tutaj maszyny?
0: Mamy tutaj przeróżną gamę pojazdów. Są to motocykle, są to trajki, czyli trójkołowce, pojazdy produkcji polskiej, Fiaty, Maluchy, Żuki, Lubliny oraz dużo, dużo szerokiej zagranicznej motoryzacji amerykańskiej z bloku wschodniego, tak jak i niemieckiej.
1: Akcja DKMS dla Toli też zawitała do Zalewa. Jak przeszło pałeczkowanie ludzi?
2: Powiem tak, szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczona z tego względu, że już zbadało się jakieś 30 osób. Ludzie troszeczkę się boją, ale jak im wytłumaczymy, o co tu chodzi, że jednak szukamy dawcy już na miejscu też dla mojej córki, która jest z nami, to ludzie też inaczej na to patrzą, prawda? Wzbudza się w nich coś takiego, że chcą pomóc, tak? Czasami się zastanawiają, ale jednak jest dużo zwolenników, którzy jednak chcą pomóc.
1: Co za zespół wchodzi na scenę teraz?
3: Elektryczna Papuga, oryginalny zespół prosto z Podlasia, Białystok.
1: Co gracie? Co śpiewacie?
4: Aktualnie budujemy własną, autorską muzykę, natomiast z racji tego, że jesteśmy na początku swojej ścieżki, opieramy się trochę o twórczość coverową zespołów z lat 70., 80. i 90. z podwórka rockowego, ale dobrze sobie radzimy.
1: A już kompletując utwory na swój album, to w którą mańkę będziecie szli? Popową czy rockową?
3: Rock nam gra.
4: To zdecydowanie będzie fundamentalna baza brzmieniowa i dźwiękowa, natomiast myślę, że będziemy krążyć wokół pewnych alternatyw też.
3: Pewno, na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy na Zalewiadzie, wpisuje się to nam w nasze smaczki muzyczne.
4: Tak, bardzo, bardzo fajny klimat, piękne okoliczności przyrody, dużo wspaniałych ludzi, także myślę, że świetna zabawa się szykuje. Tak, świetny koncert przed nami.
3: Zapamiętamy Zalewiadę długo.
1: To się przedstawcie jeszcze?
3: Anna Maria Korolczuk, bardzo.
4: I Łukasz Przybysz. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy. SK.
5: To była druga Zalewiada w Zalewie nad jeziorem Wingi. Kolejna już jest planowana przez organizatorów za rok. Oh, yeah.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: promocja.
1: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.